Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenie.

0: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu O Moda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na dziś.
3: Jak to mówili synoptycy, dynamiczna pogoda, ale to już za nami. Teraz uspokojenie. Wyższe centrum w rejonie wschodniej Polski będzie na nas bardzo korzystnie wpływać, zwłaszcza na nasz nastrój. W nocy zachmurzenie małe, a w dzień umiarkowane, okresami duże, temperatura maksymalna do 20 stopni. Wiatr dzisiaj słaby, umiarkowany, południowy, czyli te mocne porywy wiatru na razie nam się skończyły.
0: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu O Moda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
4: Właśnie minęła 6.
5: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Triumf skrajnej prawicy w niemieckiej Saksonii. Nie będzie końca wojny w Ukrainie przed zimą, mimo weekendowych rozmów. Nasze siatkarki tuż za podium Mistrzostw Europy. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. O wynikach tych wyborów mówi cała Europa. Skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec zwycięża w wyborach do parlamentu kraju związkowego Saksonia-Anhalt. AfD uzyskała niemal 44% poparcia, ale nie ma samodzielnej większości. AfD jest określana jako partia skrajnie prawicowa, nacjonalistyczna i populistyczna. Jej program zakłada m.in. znaczne ograniczenie imigracji do Niemiec, zmniejszenie kompetencji instytucji Unii Europejskiej, na także normalizację stosunków z Rosją. Rozmowy Ukraina-USA udane, ale koniec wojny daleko. W Kijowie wieczorem zakończyło się spotkanie ukraińskiego prezydenta ze specjalnymi negocjatorami Donalda Trumpa, Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem, którzy w sobotę odwiedzili Moskwę, gdzie na Kremlu rozmawiali z Władimirem Putinem. Nie ma szansy na pokój przed zimą, przekazał wieczorem ukraiński prezydent. A to dlatego, że Putin zapowiedział, że usiądzie do rozmów, jeśli Ukraina wycofa się ze swoich pozycji i odda Rosji ziemie leżące na wschodzie kraju. Doradca Putina Jurij Uszakow przekazał, że w sobotę rosyjska strona jasno przedstawiła swoje stanowisko.
7: Strona rosyjska przedstawiła jasną i kompleksową ocenę sytuacji, jaka rozwija się podczas specjalnej operacji wojskowej. W szczególności odnotowała wymierne sukcesy armii rosyjskiej, wyraziła też pewność osiągnięcia wyznaczonych celów i oczywiście podkreśliła potrzebę wyeliminowania wszystkich pierwotnych przyczyn konfliktu.
6: Po weekendowej misji Amerykanów pozostała więc wola kolejnych spotkań. Termin i miejsce trójstronnych rozmów ma zostać ustalony w najbliższym czasie. Zatrzymany w sprawie zonda krypto Roman Rzet został doprowadzony do katowickiej prokuratury. To wieloletni współpracownik Sylwestra Suszka, zaginionego założyciela giełdy kryptowalut. Dziś śledczy mają kontynuować przesłuchanie mężczyzny. Turczynki obroniły tytuł siatkarskich mistrzyń Europy. W finale w Stambule pokonały po zaciętym boju Włoszki 3-2. Biało-czerwone kończą Mistrzostwa Europy bez medalu. Wczoraj w meczu o brązowy krążek uległy Serbkom 1-3 i ostatecznie zakończyły turniej na 4. miejscu, czyli tuż za podium. W grze pozostaje Iga Świątek, która awansowała do 1/8 finału wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Polka po wygranej z Czeszką Marię Bułskową była zadowolona i zmęczona.
8: Każda piłka dosłownie miała znaczenie i dużo było gemów na przewagi. Dużo było takich gemów, gdzie nagle jedna z nas prowadziła, ale później gem się robił wyrównany. Po prostu to było wymagające. No nie było takich prostych momentów, powiedziałabym. Cały czas trzeba było walczyć.
6: O ćwierćfinał Iga Świątek powalczy po dniu przerwy z Chinką Qin Wen Zheng. Początek o 17:30 polskiego czasu.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Duet na rano.
3: 5 minut po 6, my nie dajemy się wrogiej propagandzie, że jesień tuż, jeszcze w tamtym tygodniu, w poniedziałek był sierpień.
9: A w tym tygodniu, na przykład w poniedziałek, jeszcze jest lato.
3: O. Tak.
9: O, i to
3: i tak jeszcze będzie, tam jeden poniedziałek.
9: Prawda. Tak właśnie, i tego się trzymajcie.
3: I w ogóle nie patrzcie na termometr, że 11 stopni, a w niektórych porywach nawet 8.
9: Oj tam, to po prostu się zdarzyło. Wypadek przy pracy latem. No.
3: ciepła bluza, idziemy i zaczynamy ten tydzień. Tomek Michalak.
9: Marzanna Forysiak, 5 po 6.
2: I gra muzyka.

0: No siódemka to całkiem taki fajny dzień, nie? Bo to siódemka zawsze się dobrze kojarzy. Dzisiaj 7 września.
1: Bardzo, oczywiście.
0: Tak, jeżeli chodzi o dobre nastawienie, to proszę bardzo, chociażby matematycznie.
1: Oczy jasne, bo pewnie no, znajdź człowieka, który będzie narzekał na siódemkę.
0: No właśnie.
1: Nie ma.
0: Taka siódemka na przykład z przodu przy jakichś tam wygranych i tam jeszcze 7-0.
1: Szóstka się dobrze kojarzy, ale szóstka też, może
0: no,
1: też. No.
0: No ale wiesz, 7-0 to też całkiem nieźle, nie?
1: Nie, bardzo fajnie.
0: No,
1: bardzo.
0: Jest dobrze. Tak, także słuchajcie, już ustaliliśmy, że to jest dobry poniedziałek.
1: Przyjmę. 6 też przyjmę za siódemką. Może być, no skromnie,
0: no,
1: ale
0: słuchaj,
1: jednak.
0: No trzy byś też przyjął, to co tam sobie będzie. No mniej, no dobra, będziemy kręcić nosem, ale i też byłoby nieźle.
1: 14 po 6, a meldujemy wam, że właśnie 7 września, poniedziałek, początek nowego tygodnia.
0: I teraz będą wyższe już cyfry. 250 dzień roku, do końca roku 116 dni i 16 dni astronomicznego lata. Panisko jeszcze, no.
1: A słońce z nami od 5.57, więc już sobie tegoś tam powinno rozświetlać co nieco i do 19 z minutami.
0: No to znaczy, że całkiem długi dzień przed nami. Ja by był fajny, jak najlepszy dla was. Dzień dobry.
2: Reklama.
3: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
2: Reklama.
4: Dzień dobry z Kalisza.

0: 21 minut po 6, a my sprawdzamy dla was kolorową prasę. Powiem tak, wszystkie nagłówki na temat nowego odcinka Tańca z Gwiazdami.
1: A, bo tam któraś ta skradła show chyba,
0: tak,
1: co?
0: Tak, jest tam wszystkie. Iza Kuna, Helena Englert, Julia Wieniawa. Co tu się działo? Jak też te gwiazdy, tamte czacze, w ogóle, no świetnie jest. Generalnie piękne zdjęcia, a kto skradł serce, to już ci mówię. Iza Kuna, no.
1: Dobrze.
0: Podobno jest nie do podrobienia w duecie z Michałem Bartkiewiczem.
1: Będziemy oczywiście spoglądać. Ja zaglądam do innej prasy, też kolorowa, ale tabloidowa. I tutaj już się, wiesz, miesza wszystko. Polityka, podatki, ceny paliw, premier na pierwszej stronie, ministrowie, ale też Edyta Górniak, która nie wytrzymała i podobno obraziła się na TVP i zapowiedziała, że już w TVP nie będzie występować, bo jej podczas występu nie włączyli mikrofonu ostatnio.
0: No ja sobie wyobrażam, to się można zdenerwować.
1: Więc koniec. Już nic z tych rzeczy.
0: Teraz jedna z najpopularniejszych par polskiego internetu po raz kolejny przyciąga uwagę fanów. Jak to ładnie tu mówi nagłówek. Wersow relacjonuje greckie wakacje, prezentując fotki w bikini i romantyczne kadry z ukochanym frizem.
1: Wspaniale, no proszę.
0: No jak słyszysz bikini, greckie wakacje,
1: oczywiście.
0: Nie robi się ciepło na sercu,
1: ale
0: robi.
1: Niech rzuci normalnie tym i tamtym ten, który nie relacjonował swoich greckich wakacji w bikini.
0: No nie ma takich, no.
1: Przecież to jest norma w sieci.
0: Tak jest.
1: Magda Gessler szalała na ślubie, to jeszcze jedna informacja taka. No, tak szalała, oj szalała, że tak powiem. Kwiecista
0: ale nie
1: suknia,
0: było bikini.
1: Kwiecista
0: nie,
1: suknia, nie. Loki dookoła, no działo się.
0: No to kolorowa prasa, no takie ładne widoczki dla was dzisiaj ma.
2: Dzień dobry z Kalisza.

0: Zbliża się 6:30.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
3: Informacje dla kierowców.
0: Dzień dobry wszystkim kierowcom. Zaczynamy poranny przegląd dróg. No i sprawdzamy, gdzie dziś trzeba zjąć nogę z gazu i uzbroić się w trochę cierpliwości. I na początek dobra wiadomość z Kalisza. Ulica Złota jest już przejezdna w obu kierunkach. Na krajówce numer 12 między Kaliszem a Opatówkiem. Za to nadal remont, ruch wahadłowy i spore kłopoty. Zwężenia nierówności, tymczasowa sygnalizacja, więc warto tutaj liczyć się z opóźnieniami. Remont potrwa do końca roku. W Ostrowie Wielkopolskim utrudnienia na ulicy Wrocławskiej i na Leduchowskiego. Od 7 września, czyli od dziś, kolejny etap prac na krajówce numer 36 w kierunku Krotoszyna, odlamek ruch wahadłowy. A w Pleszewie zmian organizacji ruchu cały czas obowiązują na Zielonej, Lipowej i Osiedlowej. Trwa też remont Kazimierza Wielkiego. No i Krotoszyn, jeszcze tutaj utrudnienia na Wiśniowej. Na S11 z kolejnej obwodnicy Kępna również ruch wahadłowy, ograniczenie do 40. Utrudnienia potrwają do końca września. A za dwa dni, 9 września, zamknięty zostanie odcinek powiatowej drogi Janków pierwszy Grodzisk. Będą objazdy, ale szczegóły podamy bliżej tego terminu.
4: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
5: Polacy importują coraz mniej samochodów, ale Stany Zjednoczone wyłamały się z tego trendu. Od początku roku sprowadzono ze Stanów do Polski już ponad 53 tysiące samochodów. A jak twierdzą eksperci, to dość niepokojący kierunek, bo podobno 60% sprowadzonych samochodów ze Stanów miało historię powypadkową.
4: Prowadzisz? Kieruj się radiem.

0: urodzeni.
1: 100 lat, piękny tort chyba, nie? By się przydał na urodziny.
2: A zdecydowanie, to zawsze. Przyjmijcie nawet o 6:43, pewnie.
1: Zamiast śniadanie, tak. A co? Ci, którzy urodzili się 7 września, to są osoby bardzo dociekliwe i pomysłowe.
2: Chętnie angażują się w nowe sprawy, a pomysły mają nowoczesne i zaskakujące momentami.
1: Lubią długie dyskusje, spotkania towarzyskie i chętnie dzielą się swoimi przemyśleniami.
2: Nie myślą o własnych korzyściach, nie tylko przynajmniej. Pomagają innym, często pracują społecznie.
1: Są dobrymi lekarzami i pracownikami społecznymi.
2: Szczęśliwa cyfra 7.
1: Kamień szlachetny, lapis lazuli.
2: A sprzyjający znak zodiaku...
3: Wodnik.
1: Buddy Holly urodził się w 1936 roku, 7 września właśnie. Pionier rock'n'rolla, jedna z najważniejszych postaci muzyki rozrywkowej lat 50.
2: W 1946 na świat przychodzi aktor Olgierd Łukaszewicz.
1: Chrissy Hynden, charyzmatyczna wokalistka, gitarzystka i liderka rockowego zespołu The Pretenders, rocznik 51.
2: A skoro jesteśmy przy brzmieniach takich właśnie, to też Richard Riddle, rok 56, wokalista, autor tekstów zespołu Jam.
1: No jeszcze wrócimy do 43. Gloria Gaynor, no oczywiście wiadomo, I Will Survive, hymn disco.
2: No i rok 65 to aktorka i wokalistka Joanna Trzepiecińska.
1: Najlepsze życzenia specjalnie dla Was teraz Damiana Dawid, Tyla i Neil Rogers, Talk to Me.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Kolejne zamieszanie, jeżeli chodzi o geografię. To znaczy tak, nic się nie zmieniło. Żaden ląd nam nie przybył, ani nie ubył, ale nazwa może być inna.
2: Donald Trump decyduje o dziejach i losach świata. Zmienił już nazwę jeziora Ontario. Teraz ma propozycję kolejną. Będziemy o tym mówić w wiadomościach.
1: O godzinie 7 szczegóły.
3: Reklama.
4: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Reklama.

0: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu O Moda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na dziś.
3: Po wietrznym i deszczowym weekendzie możemy liczyć na dużą poprawę, nie tylko więcej słońca dzisiaj, ale również uspokojenie się wiatru. Już od rana prawie wszędzie w regionie pogodnie, z umiarkowanym zachmurzeniem i bez opadów. No tylko temperatura jakoś się nie popisała, w tej chwili 7 stopni na termometrach, odczuwalna 8. Ciśnienie 1026,5 hektopaskala, wiatr słaby do 6 km na godzinę.
0: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu O Moda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
4: Właśnie minęła
5: 7.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Drożyzna na stacjach paliw, w tym tygodniu też podwyżki. Rekordowy wynik skrajnej prawicy w Niemczech. Co dalej? Nowa Ameryka zamiast Nowego Meksyku. Za chwilę o tym, kto stoi za tym pomysłem. Marcin Krzemiński. W tym tygodniu paliwa wyraźnie zdrożeją. Zapowiadają analitycy rynku paliw. Diesel może kosztować o ponad 40 groszy więcej za litr, a benzyna o ponad 20. Powodem są ograniczone dostawy ropy z krajów Zatoki Perskiej, napięcia między Iranem a USA oraz wysokie marże rafineryjne, mówi Jakub Boguski z ePetrol.pl.
7: Kwestie tego, w jaki sposób rafinerie pozyskują tą ropę, ile są z niej w stanie uzyskać. To, że jest w tym momencie także duży popyt na paliwo, chociażby dieslowskie, to wszystko razem nakłada się na ten właśnie fakt dużych zarobków przetwórców ropy naftowej i te wysokie marże rafineryjne.
6: Jak na razie nic nie wskazuje na to, by ten trend zwyżkowy w cenach hurtowych, a potem na stacjach mógł się zatrzymać. Prawie 44% głosów dostała Alternatywa dla Niemiec we wczorajszych wyborach w Saksonii-Anhalcie, co przekłada się na 39 mandatów w landowym parlamencie. Skrajnie prawicowej, antyeuropejskiej i prorosyjskiej partii brakuje 3 mandatów do samodzielnej większości. To, czy AfD będzie rządzić, zależy od innego populistycznego i prorosyjskiego ugrupowania. Więcej na ten temat z Magdeburga, Tomasz Orchowski.
8: To rekordowy wynik AfD, która uzyskała ponad 2 razy więcej głosów niż w wyborach 5 lat temu. Wszystko to przy znacznie wyższej frekwencji, która wyniosła prawie 80%. To historyczny, sensacyjny wynik naszych kolegów tutaj w Saksonii-Anhalcie. To zresztą najlepszy rezultat, jaki jakakolwiek partia kiedykolwiek osiągnęła w tym landzie. Jesteśmy dumni z partii i zwłaszcza Ulricha Zygmunta, który przeprowadził znakomitą kampanię. Cieszyła się w telewizji ZDF jedna z przewodniczących AfD, Alice Weidel. Wspomniany przez nią Zygmunt deklaruje, że nie pójdzie na żadne daleko idące kompromisy podczas rozmów z BSW.
6: Prokuratura w Katowicach będzie dziś kontynuować przesłuchanie wspólnika założyciela giełdy kryptowalut BitBay, czyli poprzedniczki Zonda Krypto. Roman Rzet w weekend został zatrzymany. To 5. osoba, która jest w rękach wymiaru sprawiedliwości w związku z tą aferą. Śledczy chcą dowiedzieć się, czy miał on coś wspólnego z niewyjaśnionym dotąd zaginięciem prezesa BitBay, Sylwestra Suszka. To przelot dużego stada ptaków poderwał wczoraj do działania dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Dorsz informowało w niedzielę po południu, że prowadzi czynności sprawdzające w związku z podejrzeniem naruszenia przestrzeni powietrznej Polski przez niezidentyfikowany obiekt nadlatujący z kierunku Białorusi. Tym razem więc był to fałszywy alarm. Donald Trump w swoich mediach społecznościowych zasugerował zmianę stanu Nowy Meksyk na Nowa Ameryka. Zdaniem amerykańskiego prezydenta taka nazwa byłaby, tu cytat, bardziej prestiżowa i piękna dla mieszkańców tego stanu, który ma wprost niewyobrażalny potencjał. Wpis już wywołał sprzeciw wielu lokalnych polityków, a pojawił się kilkanaście dni po tym, jak Trump podpisał rozporządzenie zmieniające nazwę jeziora Ontario na jezioro Ameryka.
9: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Polskie siatkarki jednak bez medalu na Mistrzostwach Europy. W półfinale przegrały z Włoszkami 1-3, a wczoraj w meczu o brąz również ugrały tylko seta w meczu z Serbkami. Oczywiście, że jest niedosyt, mówi liderka naszej kadry Magdalena Stysiak.
10: Jest wielka szkoda, ale cieszę się, że walczyłyśmy. Dałyśmy naprawdę zawsze maksa, starałyśmy się walczyć do ostatniej piłki. Wyszłyśmy z grupy bez żadnej przegranej. Byłyśmy nastawione bojowo, chciała sobie powiedzieć, że granie w czwórce już i to Europa jest najmocniejsza, tak ja powtarzam, grałyśmy z potęgami. Ale my musimy być dumne, głowa do góry i pracujemy, bo myślę, że ta reprezentacja w przyszłości naprawdę będzie zdobywać wielkie rzeczy.
9: Tytuł obroniła Turcja, pokonując w finałowym meczu w Stambule Włochy 3-2. Znamy już połowę ćwierćfinalistek wielkoszlemowego US Open. Bez trudu do najlepszej ósemki awansowała liderka światowego rankingu Aryna Sabalenka. Pokonała Taylor Townsend 6-4, 6-3. Teraz czekają starcie z triumfatorką Wimbledonu Lindą Noskową. Czeszka broniła szpilek meczowych, ale ostatecznie wygrała z Ukrainką Martą Kostiuk 7-5, 5-7, 6-4. Do ćwierćfinału awansowały także dwie Amerykanki Jessica Pegula i Emma Navarro. A dziś o ćwierćfinał zagra Iga Świątek. Jej rywalką będzie Chinka Qin Wen Zheng. Lech Poznań wciąż liderem piłkarskiej ekstraklasy. Raków nadal na ostatnim miejscu. W bezpośrednim starciu tegorocznych pucharowiczów Kolejusz wygrał z drużyną z Częstochowy 1-0. Tylko punkty do Lecha traci Górnik Zabrze, który wygrał na wyjeździe z Krakowią również 1-0. 3 punkty mniej ma Jagiellonia Białystok po wygranej ze Śląskiem Wrocław 2-1. Fantastyczny występ Kimiego Antonellego w domowym wyścigu Formuły 1 Grand Prix Włoch. Lider Mistrzostw Świata wygrał wyścig na torze Monza, choć startował do niego z końca stawki po wymianie silnika. Drugi był jego kolega z Mercedesa George Russell, a trzeci Holender Max Verstappen. Belg Wout van Aert z drużyny Visma Lisa Bike wygrał w Kordowie 15 etap wyścigu kolarskiego Vuelta Espania. Lider klasyfikacji punktowej odniósł drugie zwycięstwo etapowe w tegorocznej Vuelcie 2 dni po sukcesie w miejscowości Loja. Liderem wyścigu jest wciąż Hiszpan Enric Mas.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: No proszę, jaki nam wyszedł dobry dzień. To ma być udany ten poniedziałek. Bardzo.
11: Nie, no to każdy poniedziałek jest udany, jak się go oczywiście w głowie fajnie zaplanuje. Jak no, budzik dzwoni o 5:30 i mówisz sobie, dobrze, że już po weekendzie mogę iść do pracy, ale, nie wiem, spojrzeć orko w oko kierownikowi.
3: No tak, a nie tamten weekend, daj spokój, no, ile można tego wolnego. I księżyc znaku raka będzie dzisiaj, to znaczy, że to wszystko będzie takie, że miła atmosfera, że będziemy serdeczni, okay, wyrozumiali, tak, jeżeli dzisiaj planujecie spotkanie z szefostwem, to
11: dobry poniedziałek.
3: To dobra data jest.
11: Sprawdzimy to sobie wszystko dla każdego znaku zodiaku za kilka minut, 15 po, róbcie głośniej, będzie horoskop.
2: Radio Centrum.

0: Centrum.
1: No, Baranie, masz przed sobą bardzo ciekawy dzień. Zabierz się za ambitne plany, ale działaj samodzielnie. Księżyc w kwadraturze pokaże ci kierunek, w jakim powinieneś zmierzać. Wreszcie odkryjesz, jak pokonać różne blokady. Rozmowy z przyjaciółmi mogą być bardzo inspirujące, a wieczorem wycisz się i nie oglądaj filmów o negatywnej energii.
2: Byku, dzień minie spokojnie. Zamiast zaczynać coś nowego na siłę, dokończ dawne sprawy. Te sprzed weekendu. To, co zostało ci po piątku, kiedy już nie chciało się pracować. Po południu będzie dobry czas na sztukę i hobby, spotkania z przyjaciółmi, nowe hobby. To będą ciekawsze propozycje niż to, co sobie wcześniej gdzieś w głowie ułożyłeś.
1: Bliźnięta, porozmawiasz szczerze o wydarzeniach, w jakich ostatnio brałeś udział i poczujesz, że ludzie cię lepiej rozumieją. Będziesz wyrozumiały wobec wad i szalonych pomysłów innych ludzi. Dzisiaj warto poszukać rozwiązania starych problemów. Wpadniesz na bardzo ciekawy pomysł, dobry pomysł, który ułatwi działanie i komunikację z ludźmi.
2: Rak, w pracy rozmowa z kimś bardziej doświadczonym zainspiruje cię do działania. Księżyc pomaga dziś w nauce i zdobywaniu ciekawych informacji. Po południu zadzwoń do znajomych, bo mają dla ciebie kilka ciekawych propozycji.
1: Lwie, jeżeli chcesz mieć spokojny dzień, to nie miesza się w zbyt ryzykowne lub tajemnicze sprawy. Pojawią się różne propozycje, ale możesz jeszcze nie wiedzieć wszystkiego. Rozglądaj się, zadawaj pytania, a nic ci nie ucieknie. Pamiętaj też o obietnicy danej pewnemu przyjacielowi.
2: Panna będzie dzisiaj działać, będzie konkretna i zdecydowana i skupi się na ważnych sprawach. Zamieszanie, jakie robią niektórzy ludzie wokół siebie, nie będzie miało na ciebie żadnego wpływu. Trochę się dzisiaj zmęczysz, ale uznasz poniedziałek za udany.
1: Waga ci będzie w radosnym nastroju. Wenus w koniunkcji bardzo ci sprzyja. Postaraj się zadbać o szczegóły różnych spraw. Sprawdzaj rachunki. Jeśli będziesz miał wszystko pod kontrolą, to unikniesz wielu problemów. Intuicja podpowie ci, z kim się trzymać, ale nie przejmuj się wszystkim, co dziś usłyszysz. A po południu dużo dobrego humoru.
0: Skorpion.
2: Będzie w towarzyskim nastroju. Rozmowy nie będą dziś twoją specjalnością. Możesz mieć z tego powodu drobne spięcia z kimś z otoczenia. Jeśli czasu na pracę będzie mało, szukaj życzliwych pomocników. Księżyc sprzyja naradom i negocjacjom.
1: Jeżeli chodzi o strzelca, to warto dzisiaj poszukać wsparcia, nawet jeżeli sam zwykle ze wszystkim dajesz sobie świetnie radę. Jednak dzisiaj ludzie będą dla ciebie bardzo ważni, tylko nie spieraj się o drobiazgi, nawet jeżeli czujesz, że masz rację. Na pewne rzeczy po prostu lepiej machnąć ręką, a sprawy same się ułożą. Miłości, powodzenie! Twój żart oczaruje pewną nieśmiałą osobę.
2: Koziorożec potrzebuje spokojniejszej chwili, bo chciałby popatrzeć na wszystko z dystansu. Planujesz to od dłuższego czasu. Nie daj się stresować czy poganiać, a uda ci się odciąć od negatywnych wpływów. No i nie ma sensu na siłę dopasowywać się do innych.
1: Wodniku, nie lekceważ swoich przeczuć, bo będziesz łatwo odkrywać różne zagadki. Choć możesz nie mieć zbytniej ochoty na spotkania z ludźmi, to jednak warto będzie z kimś życzliwym porozmawiać. Dzień sprzyja robieniu zakupów, ale pytaj bliskich o zdanie, zanim wydasz na coś mnóstwo pieniędzy. Także z ciekawych książek czy podcastów wysnujesz dziś odkrywcze wnioski.
2: Ryby dzisiaj będą miały siłę przebicia. Działajcie szybko i możecie liczyć na kilka fajnych zbiegów okoliczności. W pracy będą pochwały, a nawet dodatkowe bonusy, tylko zastanów się, jak zamienić to na pieniądze. W miłości nadal masz powodzenie, szczególnie jeżeli szukasz nowej znajomości.
0: Radio Centrum ponosi pełną odpowiedzialność za szczęście, jakie cię spotka w związku z horoskopem.
1: Dziewiętnaście minut po siódmej.

0: Reklama.
1: Uwaga, okazja! Złote i srebrne łańcuszki, wybrane wzory 50% taniej. Warto skorzystać. Tylko w Jubiler Monika w galerii Kalisz Carrefour. Złote obrączki i pierścionki 30% taniej. W promocji również kolczyki, bransolety, medaliki, krzyżyki. Duży wybór, super ceny. Jubiler Monika w galerii Kalisz Carrefour. Skupujemy złoto i srebro oraz bardzo korzystnie wymieniamy starą srebrną biżuterię na nowe wyroby. Zapraszamy!
2: Każdy głos ma swoją niepowtarzalną historię. W przestrzeni artystycznej rozwijamy głos z autentycznością, pewnością siebie i najwyższą jakością. Odwiedź nas na Facebooku i Instagramie. Przestrzeń artystyczna to szkoła wokalna w sercu Kalisza. Znajdziesz nas na ulicy Główny Rynek 15. Zapraszam, Anna Maria Palusińska-Szulc.
0: Reklama.
3: Od radia.
4: Słowo.
5: Słowo
4: w Radiu Centrum.
3: Poniedziałek, 12:30.
6: Agnieszka Świderska, prezeska Towarzystwa imienia Świętego Brata Alberta w Kaliszu.
3: Słowo.
5: Słowo.
6: Hashtag warto posłuchać.
3: Od radia dla Ciebie.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Honorowa obywatelka Krotoszyna, profesor Maria Siemionow, otrzymała piękną nagrodę.
2: Światowej sławy lekarka i nagroda, to pięknie brzmi, więc o tym będziemy mówić o 7.30, ale także zajrzymy do Ostrzeszowa.

0: 7.30, zaczynamy wiadomości z południowej Wielkopolski, Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zaczniemy od nagrody dla światowej sławy lekarki z Krotoszyna. Powiemy o ostatniej szansie na obejrzenie ciekawej wystawy w Ostrzeszowie, a na koniec będzie o sukcesie ostrowskich koszykarek.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Profesor Maria Siemionow, honorowa obywatelka Krotoszyna, została laureatką Meda War Prize 2026, najwyższego światowego wyróżnienia za wybitny wkład w rozwój transplantologii. Urodzona w południowej Wielkopolsce z światowej sławy lekarka, mieszka i pracuje w USA.
3: Profesor Maria Siemionow urodziła się 3 maja 1950 roku w Krotoszynie. Jest światowej sławy chirurgiem i naukowcem specjalizującym się m.in. w mikrochirurgii i transplantologii rekonstrukcyjnej. Jednym z jej najbardziej przełomowych osiągnięć było kierowanie zespołem, który w grudniu 2008 roku w Cleveland Clinic przeprowadził pierwszy w Stanach Zjednoczonych, a czwarty na świecie niemal całkowity przeszczep twarzy. Operacja trwała 22 godziny i była pionierskim osiągnięciem w dziedzinie transplantacji tkanek złożonych. Do tego przełomowego zabiegu profesor Siemionow i jej zespół przygotowywali się przez lata. Już w 2004 roku uzyskali pierwszą zgodę na przeprowadzenie programu transplantacji twarzy. Sukces ten przyczynił się do przyznania jej w 2009 roku przez prezydenta Rzeczpospolitej Krzyża Komandorskiego Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej. Meda War Prize jest nagrodą przyznawaną co dwa lata przez The Transplantation Society. Tegoroczna nagroda zostanie oficjalnie wręczona podczas 31. Międzynarodowego Kongresu, który odbędzie się w dniach od 20 do 23 września w Sydney. Łukasz Kostecki, Radio Centrum.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: To ostatnia szansa, żeby zobaczyć wystawę klubu kadr OCK pokazywaną w galerii w ramach piętra Ostrzeszowskiego Centrum Kultury. Tegoroczna wystawa to odpowiedź na kilkanaście zadanych

0: wywalczyła tytuł wicemistrzyń świata na turnieju zakończonym w sobotę w Serbii.
1: 4 lata temu w Izraelu podczas pierwszych w historii Mistrzostw Świata w koszykówce 3x3 osób niesłyszących Polki zostały mistrzyniami świata. Wówczas w składzie były Agata Krygowska i Anna Kuźniewska. 2 lata temu w Waszyngtonie biało-czerwone wywalczyły brązowy medal. Teraz serbskim Zlatiborze Polki w piątkowy wieczór po niesamowicie zaciętym i wyrównanym półfinale pokonały 9-7 Grecję. W sobotę wieczorem w wielkim finale zmierzyły się z faworytkami Ukrainkami. Początek finału był wyrównany, ale później Ukrainki uzyskały kilkupunktową przewagę i wygrały ostatecznie 21-14. W składzie reprezentacji Polski były 2 ostrowskie koszykarki. Anna Kuźniewska, która ma w kolekcji wszystkie 3 medale Mistrzostw Świata w koszykówce 3x3 osób niesłyszących oraz Julia Wojtysiak, dla której to pierwszy krążek imprezy tej rangi. Tym razem w sztabie szkoleniowym kadry była Agata Krygowska, która w przeszłości zdobywała złoto i brąz Mistrzostw Świata. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
4: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
5: Informacje dla kierowców.
6: Poniedziałkowy poranek, jeszcze trochę leniwy, ale co tam, wstajemy, kawa do ręki, no i sprawdzamy, co dziś dzieje się na drogach. Jeżeli jedziecie przez Ostrów Kalisz albo na przykład w stronę Krotoszyna, to słuchajcie uważnie, bo kilka remontów może dziś wydłużyć podróż. Ostrów Wielkopolski na ulicy Wrocławskiej trwa remont na odcinku od Ronda Bankowego do Ronda Miast Partnerskich. Są zwężenia i ograniczenie prędkości i los pochołków. Przebudowywana jest również ulica Leduchowskiego między ulicą Piłsudskiego a Strzelecką. Tu także miejscowe zwężenia i ograniczenia prędkości. Ale najważniejsze informacja dla tych, którzy dziś ruszają z Ostrowa w stronę Krotoszyna, bo tam się pozmieniało od dziś. Kolejny etap prac na krajówce nr 36. Utrudnienia zaczynają się w rejonie ulicy Gorzyckiej w Lamkach i dalej w kierunku Krotoszyna. Obowiązuje tu ruch wahadłowy, więc szczególnie rano i po południu warto parę minut do podróży doliczyć. Prace na tym odcinku są zaplanowane do końca października. Dobra wiadomość dla Kaliszan. Ulica Złota przejezdna. W obu kierunkach można śmigać śmiało. Na krajówce nr 12 takich dobrych wiadomości nie mam. Między Kaliszem a Opatą cały czas remont i ruch wahadłowy, zwężenia, nierówności i tymczasowa sygnalizacja. W Preszowie zmiany organizacji ruchu cały czas Zielona, Lipowa, Osiedlowa i ulica Kazimierza Wielkiego. W Krotoszynie utrudnienia na Wiśniowej, a na S11 na obwodnicy Kępna ruch wahadłowy i ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę.
2: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
4: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
7: Od 4 września obowiązują nowe przepisy, w myśl których świeżo upieczeni kierowcy mają limity alkoholu we krwi 0,00. I tu nie ma zmiłuj. Eksperci zauważyli, że to może powodować problemy i zaskakujące sytuacje, bo pozytywny wynik, przynajmniej chwilowy, oczywiście mówimy o badaniu takim dmuchanym, a nie krwi, może dać na przykład także w sytuacji, kiedy wypijemy napój określony jako bezalkoholowy. Będziemy wracać od cioci na imieninach, na których spożyliśmy wyroby cukiernicze i desery zawierające na przykład nasączone delikatnie alkoholem. I w przypadku,
6: a są takie ciasteczka.
7: A tak, są takie ciasteczka. I w przypadku osoby, która jeździ autem od wielu lat, będzie 007, 01. Nie ma to problemu żadnego, a dla młodego kierowcy może powodować nieprzyjemności.
2: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
6: To co, z daleka od wypieków cioci ręki?
7: Tak sobie pomyślałem swoją drogą wrócić od cioci z imienin i 007, tak?
6: No. Słabo.
7: A właśnie.
6: Za 22 minuty 8.

0: Reklama.
1: Szczepienia przeciw grypie, RSV, COVID i wiele innych, w tym szczepienia podróżnych. Punkt szczepień Centrum Zdrowia w Krotoszynie. Mickiewicza 13. Grypa, RSV, COVID, WZW oraz szczepienia podróżnych. Centrum Zdrowia. Krotoszyn, Mickiewicza 13. Szczepimy codziennie od 8 do 20. W soboty do 16.
2: Póki płonie znicz, pamięć nie wygasa. A znicze najkorzystniej kupisz w hurtowni Płomyk w Kaliszu. Aleja Wojska Polskiego 176A, naprzeciw targowiska przy 3 maja. Płomyk to jedna z największych hurtowni zniczy w Wielkopolsce. Atrakcyjne ceny, bezpłatny parking, czynne 7 dni w tygodniu.
3: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Dobry smak i wyjątkowe chwile? To właśnie Bacówka. W Bacówce znajdziesz smaki tradycyjnej kuchni staropolskiej, a także nowoczesne propozycje. A gdy planujesz uroczystość, urodziny, jubileusz, komunię czy spotkanie firmowe, przygotujemy salę, catering i zadbamy o każdy szczegół. Restauracja Bacówka, Kalisz, Aleja Wolności 12. Bacówka. Przyjdź i przekonaj się, że warto.
0: Reklama.

0: Za 11 minut, godzina 8, mamy bardzo ważny komunikat fryzjerski.
1: Oj, tak, słuchajcie. Co się dzieje za oceanem? Donald Trump w ramach swojego hasła Make America Great Again zafarbował włosy.
0: Tak, no słynął z tej swojej tlenionej grzywki.
1: Takiej żółtawo-rdzawej, tak.
0: No,
1: powiedziałbym.
0: No jasny blond, to się tak nazywa. Jasny blond. No i wiesz, tyle fajnych memów, zdjęć, rysunków. Wszystko na marne, wszystko się zmieniło.
1: Ach, zmieniło się, bo Donald Trump poszedł do fryzjera i prawdopodobnie dokonał tam korekcji barwy. Media zapytały fryzjerów i teraz zacytuję opinię eksperta. Mamy prawdopodobnie do czynienia z zafarbowaniem lub odsiwieniem włosów, tudzież tonowaniem fryzury i koloru. No.
0: Tak, i tutaj jest ładnie napisane, że pan ocenił Trumpa bezlitośnie, czyli to ten ciemniejszy kolor, no nie jest zbyt twarzowy, bo pan Donald wygląda nieco starzej, a nawet dojrzalej.
1: Ale to są pewne plusy, może w końcu przestanie zachowywać się jak rozkapryszone dziecko i chłop dojrzeje.
0: Żeby to tylko od fryzury zależało.
1: Jeszcze chciałem dodać, że teraz trzeba Trumpa obserwować, bo ten fryzjer dodał, że trzeba patrzeć, czy kolor się będzie wypłukiwał.
0: Tak, bo wtedy będziemy wiedzieć, czy to toner, czy może odsiwia. Wszystko będzie jasne.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: No i mamy dobre wiadomości, wracają upały.
2: I to już całkiem niedługo, ale spokojnie, nie przekroczymy 30 w naszym regionie. Ale jak na wrzesień będzie bardzo ciepło, o tym powiemy. Będą także prognozy dotyczące kredytów i no właśnie, tutaj też upały, prawdopodobnie.
1: No właśnie, a szczegóły wszystkich informacji o godzinie 8.
3: Reklama.
0: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych. Najlepsze polskie kabarety w premierowej odsłonie najlepszego humoru. Kabaret Nowaki. Kabaret Skeczów Męczących. Igor Kwiatkowski. Kabaret Moralnego Niepokoju. Kabaret Smile. Mariusz Kałamaga. Prowadzenie Kabaret K2. 3 października Arena Kalisz. Partnerzy Radio Centrum Hotel Hilton Kalisz. Informacje i bilety polskanockabaretowa.pl.

0: 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: DMG Mori Pleszew, firma należąca do japońsko-niemieckiego koncernu produkująca nowoczesne obrabiarki sterowane numerycznie, poszukuje kandydatów i kandydatek na stanowisko. Operator CNC. Oferujemy profesjonalne wdrożenie do pracy pod opieką doświadczonych specjalistów. Aplikacje prosimy przesyłać za pośrednictwem portali pracuj.pl oraz OLX. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 62 742 80 97. DMG Mori Pleszew zaprasza. Reklama.
4: Radio Rano. Radio Centrum.

0: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na dziś.
3: Podnosi się temperatura z takimi oporami. Dzisiaj 8 stopni na termometrach, odczuwalna już 9. Jest nieźle. Ciśnienie 1026 hektopaskali. Na razie stabilny wiatr do 7 km na godzinę. A co nas dzisiaj czeka? No całkiem nieźle. Trochę więcej na termometrach, bo temperatura skoczy do 21 stopni. To maksymalna dla naszego regionu na dziś. Zachmurzenie umiarkowane, wiatr słaby, umiarkowany południowy.
0: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
4: Właśnie minęła
5: 8.
6: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
7: Weekendowe rozmowy dotyczące zakończenia wojny, co z nich wynika. Potem prognozy dotyczące kredytów i pogody. Będzie też bardzo młody, początkujący kierowca ze Śląska. Marcin Krzemiński. Najpierw w Moskwie, potem w Kijowie toczyły się w weekend rozmowy specjalnych wysłanników prezydenta USA, Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera. Po wczorajszych rozmowach prezydent Ukrainy ma nadzieję na zorganizowanie trójstronnych negocjacji z udziałem Rosji, ale na razie nie słychać, by misja negocjacyjna Amerykanów zakończyła się jakimiś ustaleniami. Marcin Starzec.
8: Zełenski zaznaczył, że rozmowy Ukrainy z Amerykanami były bardzo merytoryczne. Jednym z tematów były kwestie terytorialne.
9: Nie
8: oznacza to, że rozmawialiśmy o tym bardzo długo, ale mieliśmy możliwości omówienia i myślę, że w każdym przypadku te trudne kwestie można rozwiązać. W sobotę amerykańscy negocjatorzy rozmawiali w Moskwie z Władimirem Putinem. Kreml określił to spotkanie jako niezwykle szczere.
7: Portal Kyiv Independent przekazuje, że Donald Trump ma dziś przeprowadzić rozmowy telefoniczne z przywódcami Rosji i Ukrainy. Mają one dotyczyć właśnie weekendowych rozmów. Kredytobiorcy jeszcze długo nie mają co liczyć na kolejną ulgę w ratach. Jutro zbiera się Rada Polityki Pieniężnej, ale ekonomiści są zgodni. Decyzja o obniżeniu stóp procentowych nie będzie ani w środę, ani przez wiele kolejnych miesięcy. Wojciech Kowalik.
10: Powód jest jeden. Znów rosnąca inflacja, choć droga do kolejnej obniżki stóp nie jest całkowicie zamknięta, to jest daleka i długa, mówi ekonomista PKO SA Sebastian Roy.
11: Byłbym zdania, że te obniżki będą miały miejsce raczej później niż wcześniej. Spodziewałbym się gdzieś na przełomie trzeciego i czwartego kwartału przyszłego roku, czyli już w końcówce 2027 roku.
10: A to oznacza, że kredytobiorcy mogą w swoich budżetach na dłużej zaplanować obecne poziomy rat.
7: Tyle prognozy finansowe, są też pogodowe i mogą wielu zaskoczyć. Wracają bowiem upały, głównie na południu i południowym wschodzie. Jutro tam lokalnie do 30 stopni, a w środę już alerty pierwszego stopnia, to oczywiście prognozy. Od Śląska przez Świętokrzyskie, Małopolskę, po Lubelszczyznę i Podkarpacie, generalnie tylko w górach, chłodniej. Na południowym zachodzie z kolei możliwe burze, a w powiatach środkowo-zachodniej i północnej na wschodniej Polsce możliwe ulewy. Późnym popołudniem będzie wiadomo, kto ostatecznie startuje w wyborach na prezydenta Krakowa. Komisja wyborcza kończy weryfikację podpisów złożonych na listach pod kandydaturami. Wybory w stolicy Małopolski są konieczne, bo w połowie kadencji odwołany został prezydent Aleksander Miszalski z Koalicji Obywatelskiej. Trzylatek wsiadł do auta rodziców i odjechał. Do nietypowego zdarzenia doszło w sobotę w Lędzinach na Śląsku. Dziecko zabrało kluczyki, odpaliło auto i odjechało niedaleko od domu, bo po 20 metrach auto zderzyło się ze słupem sieci internetowej. Na szczęście maluchowi nic się nie stało. Rodzice byli trzeźwi i nie mniej zaskoczeni niż policja, która też dotarła na miejsce. Sprawą zajmie się teraz sąd rodzinny.
2: Kursy walut.
3: Średnie ceny w kantorach o poranku w poniedziałek. Euro po 4,31 zł, dolar amerykański po 3,71 zł, frank szwajcarski po 4,58 zł i funt brytyjski po 5,02 zł.
2: Radio Centrum.
6: kochasz, więc wiesz.
3: Duet na rano. Ja chciałam zapytać, czy Regina to już może wstała?
9: Halo, pani Reginko. Pani Reginko, proszę dać znać, czy już na nóżkach od samego rana, jak tam poniedziałek mija. A dlaczego Regina?
3: No jeszcze pana Melchiora budzimy, okay. I pana Ryszarda. Dobrze, to wszystkich, nie jednego.
9: Mają okazję do świętowania. Tak, no to budzimy się wszyscy razem.
3: Dzisiaj warto wstać, Ryszardem powiemy też. Tak.
9: Gratus niech wstanie, Teodoryk niech wstanie, Sozond niech wstanie, bo wiesz... To
3: życzenia czekają.
9: No właśnie, tak.
3: Wszystkiego najlepszego. Houdini i Eminem dla was. We'll be right back.

0: Reklama.
1: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
2: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
1: Polecam Michel Moron.
2: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z akumulatorem i ładowarką w zestawie. 20 V Parkside, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
5: Od radia.
6: Słowo.
7: Słowo.
6: W Radiu
7: Centrum.
6: Poniedziałek, 12.30.
8: Agnieszka Świderska, prezeska Towarzystwa imienia Świętego Brata Alberta w Kaliszu.
6: Słowo.
7: Słowo.
8: Hashtag warto posłuchać.
5: Od radia. Dla Ciebie.

0: po przeczytaniu tej informacji to musimy się zastanowić nad jedną poważną sprawą. Czy my aby dobrze śpimy?
1: Oj tak, no
0: czy
1: właśnie.
0: Czy tak na maksa?
1: Bo okazuje się, że na świecie zdobywa popularność taki trend dbania o jakość snu. I można powiedzieć, że to się robi u niektórych na tyle obsesyjne, że biznes wyczuł biznes i pieniążki wokół tego. I powstało mnóstwo przedmiotów, elementów, które mają sprawić, że nasz sen będzie idealny, perfekcyjny.
0: I jak to jeszcze brzmi, uwaga, to nie jest jakiś tam sen, to jest sleep maxing.
1: O, i
0: wiesz,
1: żeby
0: to brzmi.
1: Tak, żeby odczuć sleep maxing, możecie się wyposażyć, to jest teraz już na rynku, w nakładkę na materac, która pomierzy wasze tętno, oddech i zmienność rytmu serca. Obok
0: fajne.
1: Łóżka będzie hub analizujący fazy snu, a AI zareaguje w czasie rzeczywistym w nocy i odpowiednio dopasuje, no na przykład co?
0: No temperaturę łóżka, bo może jest za duża albo za niska i dlatego gorzej śpisz. Poduszki i kołdry, żeby były idealne. I jak materacek jest ułożony, czy aby dobrze, czy kość ogonowa dobrze leży.
1: Są też urządzenia, które wykrywają, ale są urządzenia, posłuchaj, które wykrywają chrapanie i
0: no,
1: wtedy
0: już bym się zastanowiła.
1: Delikatnie materac unosi naszą głowę, co przerywa nocny koncert, ale nas nie budzi.
0: Ładnie. No i co jeszcze? Po całej sypialni rozchodzą się takie przyjemne dźwięki. Świerszcze sobie cykają. Albo biały szum, podobno wzmacniający sen. No fajnie.
1: Okazuje się także, że budzik bardzo niszczy nasz sen i sprawia, że jesteśmy niewypoczęci już po tym, jak się budzimy.
0: My to wiemy.
1: Więc biznes wymyślił na przykład elementy materaca, które, że tak powiem, wchodzą w wibracje od samego rana.
0: Czyli tak delikatnie nas kołyszą, aż się wybudzimy.
1: Tak, hello,
0: i jakieś
1: tak
0: dźwięki, wiesz. Takie obudź się, obudź. No i to nie jest żadna tam, żadne testy, to jest rzeczywiście coś, co można już kupić.
1: Gdybyście chcieli.
0: Bo chodzi o to oczywiście o duże pieniądze.
1: No to jeżeli chcecie się przebranżowić, to już wiecie, w jaką stronę uderzać.
2: Dzień dobry z Kalisza.

0: Reklama.
1: Uwaga, okazja! Złote i srebrne łańcuszki, wybrane wzory 50% taniej. Warto skorzystać tylko w Jubiler Monika w galerii Kalisz Carrefour. Złote obrączki i pierścionki 30% taniej. W promocji również kolczyki, bransolety, medaliki, krzyżyki. Duży wybór, super ceny. Jubiler Monika w galerii Kalisz Carrefour. Skupujemy złoto i srebro oraz bardzo korzystnie wymieniamy starą srebrną biżuterię na nowe wyroby. Zapraszamy!
2: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydym-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
0: Reklama.
3: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
4: Zmiany w archiwum państwowym w Kaliszu. Klienci obsługiwani są teraz wyłącznie w Kolegium Mechanikum Uniwersytetu Kaliskiego.
5: O tych zmianach i nie tylko w wiadomościach o 8.30.
6: Ja się z

0: Letni kawałek od Sylwii Grzeszczak, Mango, 8.30 na zegarze, a przed nami kolejne wiadomości z południowej Wielkopolski, Agnieszka Walczak.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Powiemy o najlepszym w Wielkopolsce policyjnym duecie z Kalisza, będzie o zmianie w archiwum państwowym oraz dobrym meczu kaliskich szczypiornistów.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Marszałek województwa Marek Woźniak gościł najlepszych wielkopolskich przewodników psów służbowych i ich czworonożnych partnerów na służbie. Wśród nich znalazł się funkcjonariusz z Kalisza, który wspólnie z suczką owczarka belgijskiego Miśką, kryptonim służbowy Nitra, zwyciężył w wielkopolskich eliminacjach do krajowego finału 23. kynologicznych Mistrzostw Polski.
3: Z Misią pracuję od około 4 lat, dlatego że została mi przekazana pod opiekę. Nie byłem z nią na kursie. Jej poprzedni przewodnik, który z nią rozpoczynał pracę, szkolił ją w Sułkowicach. Niestety nie mógł kontynuować pracy razem z nią, dlatego koordynatorzy podjęli decyzję, żeby mi ją przekazać pod opiekę. No i tak jak mówię, od ponad 4 lat pracujemy razem. Jeden dzień w tygodniu mamy poświęcony na takie szkolenie psa. Możemy doskonalić sprawność użytkową tych psów. No i wydaje mi się, że dosyć dobrze nam to idzie. Dosyć dobrze się dogadujemy, fajnie nam się współpracuje.
2: Powiedział Radiu Centrum starszy aspirant Przemysław Zaleśny, przewodnik psa z Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu. Miśka jest psem wyszkolonym do wyszukiwania zapachów narkotyków. Zgodnie z regulaminem mistrzostw każdy garnizon wojewódzki będzie reprezentował zwycięzca eliminacji wśród przewodników z psem do wyszukiwania zapachów narkotyków oraz najlepszy wśród przewodników z psem do wyszukiwania materiałów wybuchowych. Finał tegorocznych mistrzostw rozegrany zostanie w dniach od 14 do 18 września.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Zaczęła się termomodernizacja budynku Archiwum Państwowego w Kaliszu. To oznacza, że od września główna siedziba placówki jest zamknięta, ale instytucja nadal działa. Klienci archiwum będą obsługiwani wyłącznie w Kolegium Mechanikum Uniwersytetu Kaliskiego na kampusie przy Poznańskiej, a sposób udostępniania materiałów będzie utrudniony, informuje Archiwum Państwowe. W jaki sposób można uzyskać interesujące dokumenty, placówka informuje na stronie internetowej. Tak Archiwum Państwowe będzie działać do odwołania, czyli momentu zakończenia modernizacji. Termomodernizacji energetycznej budynku. Siedziba Kaliskiego Archiwum Państwowego jest jednym z 27 budynków archiwów, które zostały objęte programem realizowanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych. Ten mecz musiał się podobać przede wszystkim kibicom Netland MKS Kalisz, którzy na rozpoczęcie sezonu w Lotto Superlidze Mężczyzn postawili się mistrzom Polski i zrobili to w bardzo dobrym stylu, bo przez ponad 40 minut mecz był wyrównany, a hegemoni z Kielcy wychodzili zaledwie na 2- lub 3-bramkowe prowadzenie, które gospodarze bardzo szybko odrabiali. Po pierwszej połowie na tablicy było 15-17. Tak samo dobrze piłkarze ręczni z Kalisza rozpoczęli drugą połowę, w której nawet raz wyszli na prowadzenie 21-20.

0: Pioniści z Kalisza zagrają u siebie pierwszy w swojej historii mecz w ramach Pucharu Europy.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
3: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
4: Informacje dla kierowców.
5: No dobrze, sprawdzamy w poniedziałkowy poranek, gdzie dzisiaj trzeba uważać na drogach. Ostrów Wielkopolski, na wrocławski remont, zwężanie i ograniczenie prędkości. Prace trwają też na Raduchowskiego między ulicą Piłsudskiego a Strzelecką. Nowe utrudnienia na krajówce nr 36 w kierunku Krotoszyna w rejonie Lamek. Od ulicy Gorzyckiej rozpoczyna się kolejny etap prac. Obowiązuje tu ruch wahadłowy. Jeśli jedziecie o tej porze, warto doliczyć kilka minut. Również taki solidniejszy korek może być po południu. W Kaliszu dobra wiadomość, ulica Złota jest już przejezdna w obu kierunkach. Gorzej na krajówce nr 12 w stronę Opatówka. Tam remont, zwężenie i ruch wahadłowy. A te utrudnienia zostaną jeszcze z nami długo tutaj. W Pleszewie remontowana Kazimierza Wielkiego. No i cały czas zmian organizacji ruchu, które obowiązują w rejonie Zielonej, Lipowej i Osiedlowej. W Krotoszynie nadal utrudnienia na Wiśniowej i jeszcze S11, obwodnica Kępna, ruch wahadłowy i ograniczenie do 40 na godzinę. A już w środę zamknięty zostanie odcinek Janków pierwszy Grodzisk. Będą objazdy, no to tyle na teraz. Szerokości, spokojnej jazdy, no i dobrego poranka Wam życzymy.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
3: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
5: Za 24 minuty 9.

0: Reklama.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. I wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
3: Kalendarz muzyczny.
4: 1951 rok w Akron, w stanie Ohio, urodziła się Chrissie Hynden, liderka, wokalistka i gitarzystka brytyjskiej grupy The Pretenders. Don't get me wrong.

0: No trzeba będzie zrobić głośniej. W 1956 roku w Chorzowie urodził się Ryszard Riedel, charyzmatyczny wokalista grupy Dżem.
1: Do Dżemu dołączył w roku 73. Był autorem większości tekstów grupy, współkompozytorem i grał oczywiście na harmonice ustnej w wielu utworach.
0: Nie ma go już wśród nas, ale te piosenki zostały. Naiwne pytania, grupa Dżem.

0: Reklama.
1: Uwaga, okazja! Złote i srebrne łańcuszki, wybrane wzory 50% taniej. Warto skorzystać. Tylko w Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Złote obrączki i pierścionki 30% taniej. W promocji również kolczyki, bransolety, medaliki, krzyżyki. Duży wybór, super ceny. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Skupujemy złoto i srebro oraz bardzo korzystnie wymieniamy starą srebrną biżuterię na nowe wyroby. Zapraszamy!
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii dobry plan wystarczy.
3: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama.
4: Dzień dobry z Kalisza.

0: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na dziś.
3: My dostaliśmy się pod wpływ wyżu Ulrich i dzięki niemu możemy liczyć na dużo więcej słońca, ale również na stopniowo rosnącą temperaturę i ta temperatura tak będzie rosła od tych 11, które w tej chwili aż do 19-21 to maksymalne dla naszego regionu. Dlatego zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, wiatr słaby i umiarkowany południowy.
0: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
4: Właśnie minęła 9:00.
5: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Dziś ma ruszyć proces w sprawie śmierci Natalii Zandrychowa. Lokalna wygrana oddźwięk międzynarodowy. Wrócimy do triumfu niemieckiej AfD. Po Żuławach znów mają jeździć pociągi. Marcin Krzamiński. Za pół godziny przed sądem rejonowym w Wadowicach rusza proces w głośnej sprawie śmierci 14-letniej Natalii Zandrychowa. Na ławie oskarżonych zasiądą trzej policjanci z komisariatów w Andrychowie i Kętach, którzy zdaniem prokuratury mogli przyczynić się do śmierci dziewczyny. Katarzyna Młynarczyk.
7: W listopadzie 2023 roku dziewczynka wyszła rano do szkoły. Po drodze źle się poczuła i zadzwoniła do ojca, mówiąc, że ma mroczki przed oczami i nie wie, gdzie jest. Kilka godzin później znaleziono ją w stanie głębokiej hipotermii. Zmarła w szpitalu. Prokuratura zarzuca policjantom niedopełnienie obowiązków oraz narażenie nastolatki na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia. Według śledczych funkcjonariusze nie wysłali na czas patroli i nie uruchomili niezwłocznie lokalizacji telefonu dziewczynki. Teraz sąd ma ocenić, czy ich zaniechania mogły mieć wpływ na tragiczny finał tej sprawy.
6: W Sejmie jest już wniosek o komisję śledczą w sprawie zonda krypto. Prześwietlić aferę chce Mateusz Morawiecki i jego Rozwój Plus. Pod wnioskiem podpisało się ponad 60 parlamentarzystów, także z Konfederacji i Partii Razem. Małe są jednak szanse, by komisja powstała, bo nie popiera tego ani rządząca koalicja, ani PiS. Tymczasem w prokuraturze w Katowicach kolejny dzień ma dziś zeznawać wspólnik założyciela BitBay, Roman Rzet. Napisaliśmy historię, wyborcy opowiedzieli się za zmianą, powiedział lider Alternatywy dla Niemiec w Saksonii-Anhalcie Ulrich Siegemund już po ogłoszeniu pierwszych prognoz wyborczych w tym niemieckim landzie. AfD zgarnęło blisko 44% głosów we wczorajszych wyborach, ale nie ma samodzielnej większości, więc to, czy będzie rządzić, zależy od pozostałych ugrupowań. Wyniki, choć lokalne, to komentuje cały świat. Lider hiszpańskiej prawicowej partii Vox mówi o nadziei dla Europy. Separatyści z Katalonii piszą o tragedii. Sukcesu gratuluje włoski ultraprawicowy wicepremier Matteo Salvini. Składa je też AfD Elon Musk. Rosyjscy publicyści wieszczą nowe, lepsze otwarcie dla niemiecko-rosyjskich relacji. A premier Donald Tusk pisze z kolei na portalu X, że tu cytat, w Polsce tylko idioci albo zdrajcy mogą się cieszyć z triumfu AfD w Niemczech. Trochę się ich nazbierało w Konfederacji i PiS. Po Żuławach znów będą jeździć pociągi. PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na odtworzenie zamkniętej blisko 40 lat temu linii łączącej Nowy Dwór Gdański z Szymankowem. Pociągi mają kursować m.in. przez nieczynną dziś stację Nowy Staw. Jego mieszkańcy wspominają, jak to kiedyś jeździło się koleją po Żuławach.
8: Co im wspominamy, bo z dzieciństwa pamiętamy to inaczej. To funkcjonowało wszystko teraz. No bardzo miło, no ale zobaczymy, jak będzie, nie?
9: Autobusowa później była komunikacja, nie? Myśmy jeździli, bo ja jeździłam nawet do Szymankowa do pracy, więc...
10: Ciekawe. Pociągiem lepiej niż autobusem.
9: No znaczy się, ja jeździłam, bo ja jeździłam jakiś czas pociągiem, to wolałam pociągiem jeździć.
6: Pociągi na 25-kilometrową linię kolejową powrócą w przyszłym roku.
11: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Paryski koszmar na drodze Igi Świątek do ćwierćfinału US Open. Polka powalczy dziś o najlepszą ósemkę wielkoszlemowego turnieju w Nowym Jorku z Chinką Qin Wen Zheng, która dwa lata temu pozbawiła ją szans na olimpijskie złoto. Świątek do meczu przystąpi po wyczerpującym spotkaniu w trzeciej rundzie.
12: Nie, no bez przesady. W sensie na pewno się zmęczyłam, ale mogę się spokojnie zregenerować. Myślę, że bardziej po prostu intensywność tego meczu mogła dużo kosztować, ale tak czy siak był to mecz dwusetowy, faktycznie długi, jak na te dwa sety, no ale cieszę się, że raczej będę patrzyła na pozytywy, które wyciągnę z tych meczów.
11: Spotkanie rozpocznie się na centralnym korcie o 17.30, a do najlepszej ósemki awans w niedzielnych meczach wywalczyły Aryna Sabalenka, Linda Noskowa, Jessica Pegula i Emma Navarro. Lech Poznań z kolejnym cennym zwycięstwem w Ekstraklasie. Kolejusz pokonał Raków Częstochowa 1-0 i umocnił się na prowadzeniu. Raków pozostaje bez punktu i jest ostatni. Punkt do Lecha traci Górnik Zabrze, który wczoraj wygrał na wyjeździe z Krakowią 1-0, a 4 punkty mniej ma Jagiellonia. Zespół z Białegostoku pokonał wczoraj Śląsk Wrocław 2-1, mówi trener Adrian Siemieniec.
13: Uważam, że w drugiej połowie do sytuacji z rzutem karnym mieliśmy kontrolę nad spotkaniem pełną i dobrze nim zarządzaliśmy. No ale wiadomo, jak ty wszyscy stanie 2-0, tracisz gola w takim fragmencie meczu na 2-1, to zawsze się zrobi troszkę pikantnie, jeżeli chodzi o atmosferę spotkania i tak też było w tym przypadku.
11: Dziś dwa mecze kończące siódmą kolejkę Ekstraklasy. Wieczysta Kraków zagra z Zagłębiem Lubina, Pogoń Szczecin z Wisłą Płock. Prezydent FIFA Gianni Infantino w marcu będzie ubiegał się o reelekcję. Nie powiedział tego wprost podczas weekendowej wizyty w Polsce, ale poinformowała o tym FIFA. Infantino przyleciał do naszego kraju na Mistrzostwa Świata Kobiet lat 20. Kimi Antonelli umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji Mistrzostw Świata Formuły 1. Włoch w wielkim stylu wygrał domowy wyścig na torze w Monzy, bo startował do niego z końca stawki. Za Antonellim do mety dojechali George Russell, także z Mercedesa, oraz Max Verstappen z Red Bulla.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Duet na rano.
3: No, jeżeli chodzi o kalendarz, to nie zawodzi. Między innymi już wiemy, co dzisiaj powinno się znaleźć na waszych kanapkach.
4: A to,
3: na
4: dlatego,
3: naszych
4: a to dlatego, że...
3: Dzisiaj mamy dzień salami.
4: Proszę bardzo, będzie.
3: W wersji takiej, jak ktoś sobie życzy, bo nie ma informacji, czy to ser, czy nie ser, więc jak ktoś woli, okay, to może być
4: w tym kierunku
3: bezmięsny.
4: Idziemy nawet. Dobrze,
3: oczywiście.
4: No to okej. Okay. Dzisiaj także jest
3: do
4: dzień
3: wyboru.
4: Czystego powietrza dla błękitnego nieba.
3: Bardzo ładnie. Dzisiaj też z takich świąt, które obowiązują w jakichś dziwnych, małych miejscach, jest Dzień Wdzięczności. Fajny.
4: Dobrze.
3: Jest też Dzień Zielonego Kciuka. To jest dla tych, którzy...
4: Jakiego?
3: Zielonego. Dla tych wszystkich, którzy się zajmują ogrodnictwem.
4: To tak, zielony kciuk po koszeniu trawy, tak. Wiesz, wybierasz tam z tej ziemi wszystko, to rzeczywiście. Wtedy...
3: Takich, którzy wiesz, nawet kaktusa potrafią, wiesz, oszczędzić, bo są tacy, którzy nie dają rady.
4: Pozdrawiamy. Już po 9:00 gramy dla was w poniedziałek, 7 dzień września.
5: Muzyka, jaką lubisz od samego rana.

0: Reklama. DMG Mori Pleszew, firma należąca do japońsko-niemieckiego koncernu produkująca nowoczesne obrabiarki sterowane numerycznie, poszukuje kandydatów i kandydatek na stanowisko operator CNC. Oferujemy profesjonalne wdrożenie do pracy pod opieką doświadczonych specjalistów. Aplikacje prosimy przesyłać za pośrednictwem portali pracuj.pl oraz OLX. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 62 742 80 97. DMG Mori Pleszew zaprasza.
1: Dobry smak i wyjątkowe chwile? To właśnie Bacówka. W Bacówce znajdziesz smaki tradycyjnej kuchni staropolskiej, a także nowoczesne propozycje. A gdy planujesz uroczystość, urodziny, jubileusz, komunię czy spotkanie firmowe, przygotujemy salę, catering i zadbamy o każdy szczegół. Restauracja Bacówka, Kalisz, Aleja Wolności 12. Bacówka. Przyjdź i przekonaj się, że warto.
2: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas, naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Reklama.
5: Od radia.
6: Słowo.
7: Słowo.
6: W Radiu Centrum.
5: Poniedziałek, 12.30.
8: Agnieszka Świderska, prezeska Towarzystwa imienia Świętego Brata Alberta w Kaliszu.
5: Słowo.
7: Słowo.
8: Hashtag warto posłuchać.
5: Od radia, dla ciebie.
9: Dzień dobry z Kalisza.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Będzie można znowu posłuchać. Trwa 7. edycja Festiwalu Muzycznego Organy Wielkopolski.
2: O tym i nie tylko w wiadomościach o 9.30, bo będzie także dobra wiadomość dla rowerzystów.
3: Reklama.
4: Każdy głos ma swoją niepowtarzalną historię. W przestrzeni artystycznej rozwijamy głos z autentycznością, pewnością siebie i najwyższą jakością. Odwiedź nas na Facebooku i Instagramie. Przestrzeń Artystyczna to szkoła wokalna w sercu Kalisza. Znajdziesz nas na ulicy Główny Rynek 15. Zapraszam, Anna Maria Palusińska-Szulc.
5: Cyklu 50 na 51. Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu prezentuje
6: Kinowy Festiwal Młode Lwy.
5: Od 11 do 13 września w kinie Centrum 3 seanse. Arek, Mama, Panorama. Powiedz mi, co czujesz? Życie dla początkujących. Po seansach spotkania z reżyserami, scenarzystką i protoplastą bohatera fabuły. Filmowy Festiwal Młode Lwy. Kino Centrum w Kaliszu przy Łaziennej 6.
7: Więcej na cks.kalisz.pl.
5: Organizatorem 50 na 51 jest Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni, producent Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych.
3: Reklama.
0: Radio Centrum.

0: gdzie.
1: 9:30, czas na wiadomości. Agnieszka Walczak.
2: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
3: Na początek zajrzymy na budowę ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej 470. Będzie o koncercie w ramach festiwalu muzycznego Organy Wielkopolski i podsumujemy mecz Prosny i Kalisji.
2: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
3: Trwa budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze wojewódzkiej 470 od Skarszewa. Inwestycja realizowana jest przez samorząd województwa wielkopolskiego, a jak podkreśla Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego, jej ukończenie poprawi nie tylko komfort, ale także bezpieczeństwo rowerzystów.
4: Docelowo ta ścieżka powstanie do Kalisza i w drugą stronę myślę, że to będzie połączenie Kalisza z Turkiem docelowo, bo takie są plany. To jest bardzo niebezpieczna, ruchliwa droga wojewódzka, więc to bezpieczeństwo dzięki tej ścieżce pieszo-rowerowej zostało znacznie poprawione.
3: Wartość tego zadania to 2 800 000 zł, a prace mają zakończyć się jeszcze we wrześniu.
2: Radio Centrum. I tu, i tam.
3: Trwa 7. edycja Festiwalu Muzycznego Organy Wielkopolski, organizowanego przez Fundację Artystyczno-Edukacyjną Puenta. Koncerty odbywają się w 3 wielkopolskich kościołach, które zlokalizowane są w Miejskiej Górce, Złotowie i Przespolewie Kościelnym.
5: Na następne koncerty w Przespolewie Kościelnym zapraszamy 13 września. Wystąpi wtedy Michał Adamczyk z Warszawy i Marcelina Przybylska z Gdańska. Michał zagra na organach, Marcelina na flecie.
3: Powiedziała Radiu Centrum Elżbieta Karolak, która odpowiada za koncepcję artystyczną festiwalu oraz prowadzenie koncertów. Koncert w świątyni w Przespolewie Kościelnym rozpocznie się o 12:30, a wstęp jest wolny. Partnerem medialnym festiwalu jest Radio Centrum. To nie była udana sobota dla klubów piłkarskich z Kalisza. W rozgrywkach A-klasy zarówno Prosna, jak i Kalisja przegrały wyjazdowe mecze z wyżej notowanymi rywalami.
6: Przed tą kolejką w zdecydowanie lepszym położeniu znajdowali się piłkarze Kalisji Kalisz, którzy w 3 pierwszych kolejkach odnieśli komplet zwycięstw i z dużymi nadziejami udali się na wyjazd do Raszkowa i starcie z miejscową Raszkowianką. Niestety, ale w sobotnim meczu Kaliszanie ponieśli pierwszą ligową porażkę. Dodatkowo bolesny jest wymiar przegranej, bo Raszkowianka wygrała 7-1, odnosząc tym samym 4. zwycięstwo w 4. spotkaniu, co umocniło ich na pozycji lidera A-klasy w wielkopolskiej grupie 8. Goryczy pierwszej porażki doznali również piłkarze Prosny, którzy także grali na wyjeździe. Ich rywal Iskra Prosna Sieroszewice wygrał zdecydowanie 5-2, dzięki czemu awansowali oni na pozycję wicelidera tabeli, spychając na 3. lokatę Kalisję. Na ten moment Prosna ma za sobą 3 mecze, w których odniosła zwycięstwo, remis i porażkę. Kaliszanie obecnie zajmują 9. miejsce w tabeli, a czeka ich jeszcze zaległy wyjazdowy

0: Reklama. Szczepienia przeciw grypie, RSV, COVID i wiele innych, w tym szczepienia podróżnych. Punkt szczepień Centrum Zdrowia w Krotoszynie. Mickiewicza 13. Grypa, RSV, COVID, WZW oraz szczepienia podróżnych. Centrum Zdrowia. Krotoszyn, Mickiewicza 13. Szczepimy codziennie od 8 do 20. W soboty do 16.
1: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie dwóch sztuk.
2: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.

0: Za 15:10 Spice Girls o tym, czy chcesz być moim kochankiem i w ogóle. A teraz będziemy mówić o parze, która się kocha. W sensie miłości, no, darzą się uczuciem, ale są bardzo specyficzni.
1: Oj, bardzo, bardzo. Wypłynęły informacje od Kate Tolo, czyli to jest partnerka takiego bardzo kontrowersyjnego biohackera Briana Johnsona.
0: Wyjaśniamy. Brian Johnson robi wszystko, żeby się odmłodzić, żeby zagwarantować sobie nieśmiertelność. Mhm. Wykonuje setki badań tygodniowo. Kontroluje swój organizm, wszystkie jego elementy, dokładnie wylicza kalorie co do jednej, sen co do minuty. No, ma świra na tym punkcie.
1: No, nie da się ukryć, że ten eksperyment jest dosyć kosztowny. To miliony dolarów to zainwestowano, ale powiem tak, no, oni przemyśleli to całkiem nieźle, bo gdyby im się udało, no to każdy chce być nieśmiertelny. Więc,
0: ale wyszło też, wyszło na to, jak pani, która jest partnerką Briana, spędza poranek i od 8 do 12 dba o swoje ciało. I to nie jest takie dbanie, że tam biegi na siłowni, nie, nie.
1: No, skąd?
0: Tam są, tak, na początek kilkanaście badań o poranku. Później jedzenie przez pół godziny zgodnie z rozpiską. Jest też bieżnia, oczywiście zgodnie z rozpiską. Później rozmyślanie na pewien temat. No, to nie ma lekko.
1: Sprawa jest poważna, jest 9:45, a powiem tak, pani ma już ze sobą na pewno pracowity czas.
0: Oho.
1: Bo tam trzeba było zrobić dużo
0: różnych. I para, jeszcze chciałem zaznaczyć,
1: rzeczy.
0: Para nie śpi ze sobą.
1: No bo to pewnie niezdrowe i
0: to zaburza sen Briana.
1: A, widzisz. No.
0: Ale tutaj będzie pikantny szczegół z życia. Pani Kate powiedziała, że oni jednak ze sobą coś tam robią.
1: No tak.
0: Pod warunkiem, że...
1: No to pewnie higieniczne.
0: Tak, tak, ale pod warunkiem, że ich bioplan to uwzględnia i że pasuje im to do ogólnego planu życiowego w danym dniu.
1: Ja tylko jeszcze chciałam powiedzieć, że robią też różne rzeczy dla przyjemności, na przykład spacerują. Ale to w specjalnej kamizelce z obciążeniem.
0: Także...
1: A potem po tych przyjemnościach to już poważne rzeczy, czyli siłownia, rozciąganie.
0: Zobaczymy.
1: No fajnie,
0: ile
1: fajnie
0: pożyją.
1: Mają.
0: Dobrze. Duet na rano.

0: Za 6 minut będzie godzina 10, no i za kilka minut także kolejne wiadomości. Będziemy mówić o tym, co w Polsce i na świecie.
1: Między innymi będzie mowa o tym, ile kosztuje obecnie paliwo, a ile może kosztować.
0: No i ta druga wiadomość pewnie was interesuje. Więcej o tym o 10.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
3: Reklama. Póki płonie znicz, pamięć nie wygasa. A znicze najkorzystniej kupisz w hurtowni Płomyk w Kaliszu. Aleja Wojska Polskiego 176A, naprzeciw targowiska przy 3 maja. Płomyk to jedna z największych hurtowni zniczy w Wielkopolsce. Atrakcyjne ceny, bezpłatny parking, czynne 7 dni w tygodniu. Reklama.

0: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na dziś.
3: 16 stopni teraz w Kaliszu, Ostrowie i okolicy, 21 to dziś temperatura maksymalna, poniedziałek całkiem ciepły i momentami słoneczny, choć jednak będą dominować na naszym niebie chmury, które to słońce jeszcze, no nie wakacyjne, ale letnie będą nam zabierać. Poniedziałek bez opadów, wiatr z południa do 15 km na godzinę, to prędkość maksymalna.
0: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
4: Właśnie minęła 10. Radio
5: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Paliwo bije kolejne rekordy cenowe, a końca podwyżek nie widać. Dziś telefoniczne rozmowy Trump-Putin-Zełenski. Nasze siatkarki bez podium w Stambule, ale i tak udowodniły, że są w światowej czołówce. Marcin Krzemiński. 9 zł za litr diesla. Psychologiczna bariera może paść jeszcze w tym tygodniu, prognozują analitycy paliw. Podwyżki, które czekają nas na stacjach w tym tygodniu, podbiją stawki za litr o kilkadziesiąt groszy. Benzyna 95 może kosztować około 8 zł za litr.
7: Jeśli chodzi o olej napędowy, co najmniej to o te 40 groszy wyżej. Rzeczywiście te ceny nie miały jeszcze takiego pułapu. No niestety to co dzieje się na Bliskim Wschodzie, bynajmniej kończyć się nie zamierza.
6: Mówi Jakub Bogucki, analityk rynku paliw z petrol.pl. Cieszą się ci, którzy jeżdżą na autogaz. Cena litra nie przekracza 3 zł. A propos podróży, dziś w nocy i jutro w nocy w tunelu na Zakopiance pod Luboniem Małym mają być prowadzone prace serwisowe. Na to oznacza, że drogowcy będą czasowo zamykać poszczególne nitki tunelu. Dziś od 22 do 6 rano zamknięty będzie przejazd w kierunku Nowego Targu, a od 1.30 do 2 w nocy w kierunku Krakowa. Jutro z kolei będzie odwrotnie. 47-latek poszukiwany europejskim nakazem aresztowania, m.in. za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą o charakterze zbrojnym, został zatrzymany w Hiszpanii i sprowadzony do Polski, informuje lubelska policja. Mężczyźnie grozi do 15 lat więzienia. Mieszkaniec powiatu chełmskiego działał co najmniej od sierpnia 2024 roku do początku 2025, m.in. we Wrocławiu, Warszawie, Lublinie i Łasku. Według śledczych mężczyzna miał kierować zorganizowaną grupą przestępczą o charakterze zbrojnym, a także przewozić wybory tytoniowe bez akcyzy za blisko 18 milionów złotych. Donald Trump ma dziś telefonicznie rozmawiać z przywódcami Rosji i Ukrainy. To kolejny krok po weekendowych spotkaniach wysłanników amerykańskiego prezydenta w Moskwie i Kijowie. Cezary Jaszczyk.
8: Rozmowy amerykańskiej delegacji w ukraińskiej stolicy zakończyły się wieczorem i objęły w sumie 3 rundy. W jednej brali udział przedstawiciele Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec. Każda ze stron zachowuje dystans i nie zdradza szczegółów rozmów, ale wiemy, że głównym tematem miał być powrót do rozmów trójstronnych z bezpośrednim udziałem Rosjan i Ukraińców przy jednym stole. Prezydent Wołodymyr Zełenski, nie wchodząc w szczegóły, przyznał, że w czasie spotkania padło kilka nowych pomysłów, a Ukrainie cały czas zależy na jak najszybszym zakończeniu wojny.
6: To był świetny turniej. Polskie siatkarki udowodniły, że są już w ścisłym światowym topie, ale dowiedziały się również, że do tych absolutnie najlepszych zespołów jeszcze trochę im brakuje. Biało-czerwone z Mistrzostw Europy wracają ostatecznie bez medalu. Michał Waszkiewicz.
9: 7 lat czekały Polki, by znów bić się o medale dużej imprezy i tak samo jak w 2019 roku, także na Mistrzostwach Europy, także w Turcji znów zakończyły rywalizację na 4. miejscu. W półfinale przegrały z Włoszkami, a w meczu o brąz z Serbkami, mówi środkowa Magdalena Jurczyk.
10: Boli to, że gdzieś tam, gdy dotarłyśmy do tej czwórki, nie potrafiłyśmy dać od siebie gdzieś tam jeszcze więcej, żeby pokonać tak naprawdę te potęgi.
9: Złoto dla Turcji, srebro dla Włoch, brąz dla Serbii.
6: Polskie siatkarki ostatni raz na podium Mistrzostw Europy stały natomiast 17 lat temu.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Duet na rano.
3: 6 minut po 10, poniedziałkowe, no przedpołudnie dla tych, którzy stali, skoro świt to już chyba przedpołudnie. Drugie śniadanie, trzecia kawa.
11: No właśnie, chciałam powiedzieć, że kawa w poniedziałek jakoś tak lepiej smakuje, wiesz.
3: Kawa z rana jak śmietana.
11: No to wszystkie sprawy, no i wszystkie tak, tego, no, tylko tak, jeżeli lubicie ze śmietanką, proszę bardzo, jeżeli nie, to nie. Zawsze pamiętajcie, że najważniejsze jest, żeby ją wypić w dobrym towarzystwie, na przykład muzycznym.
3: I z ładnej filiżanki.
11: O!
3: Albo z kubeczka, jak ktoś kubeczkowy, prawda?
11: Tak, bo tutaj są zdania podzielone.
3: No to pozdrawiamy, smacznego.

0: Reklama.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.

0: tylko do 9 września. Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Reklama.
2: Od radia.
4: Słowo.
5: Słowo.
4: W Radiu Centrum.
2: Poniedziałek, 12.30.
6: Agnieszka Świderska, prezeska Towarzystwa imienia Świętego Brata Alberta w Kaliszu.
2: Słowo.
5: Słowo.
6: Hashtag warto posłuchać.
2: Od radia. Dla ciebie.

0: 17 minut mamy po godzinie 10. No i teraz jest sytuacja wyjątkowa, bo wybieramy numer telefonu, a po drugiej stronie jest już Jacek. Cześć Jacku, witaj.
1: Cześć, witam.
0: Jacku, ty wiesz, dlaczego do ciebie dzwoni Radio Centrum?
1: Nie bardzo.
2: Słuchaj, a taka liczba 50, to ci się coś kojarzy?
0: Mamy na ciebie zlecenie i musimy je wykonać. I chcemy je wykonać.
2: Tak, i też mamy, ale to tym później.
0: Jacku, zamień się w słuch na moment, dobrze? Tak, bo mamy dla ciebie bardzo ważną informację do przekazania, okej? Okay? To teraz słuchaj.
2: Zaczyna się tak. Jacku, witamy w klubie 50+. Z okazji urodzin Maria, Magda, Iwona, Beata, Paulina i Michał życzą ci przede wszystkim zdrowia, bo resztę jakoś sobie sam załatwisz.
0: I to nie koniec. Życzymy ci tylu podróży, żeby paszport nie nadążał z pieczątkami, tylu przygód, żeby było co wspominać i tyle energii, żeby w pracy nadal wytrzymywać z nami. I to nadal nie koniec.
2: Nie przejmuj się 50, to tylko 18 lat z 32-letnim doświadczeniem.
0: 100 lat, Jacku, od twojej ekipy. Wszystkiego dobrego i my też się dołączamy.
2: Wszystkiego najnaj.
1: Ojej, dziękuję bardzo, jestem zaskoczony.
0: Ale miłe zlecenie dostaliśmy,
1: tak,
0: prawda? Dla ciebie,
1: no. Pozytywnie, tak, jak najbardziej. Więc troszeczkę może mi się teraz język łączać, ale tak. Dziękuję, jeszcze raz.
2: Wszystkiego najlepszego w takim razie dla was jeszcze, dla was.
0: Ja muszę zapytać Jacka, jak to jest mieć te 18 lat po 32 latach. Fajnie?
1: Dobrze, tak samo jak wcześniej, więc...
0: Tak samo jak 18, powiedz.
2: Jeszcze do ciebie po prostu to całe szczęście nie dotarło.
1: Chyba tak.
0: Dobrze, Jacku, podróżuj, spełniaj swoje marzenia, rób co chcesz w życiu, korzystaj z pięknego czasu i to od swojej ekipy i od nas raz jeszcze.
2: Wszystkiego najlepszego.
1: Będę się tego trzymał.
0: A powiedz mi,
1: dziękuję.
0: Lubisz YouTube?
1: Tak,
0: dobrze.
1: Tak,
0: okay.
1: Tak.
0: Oni wydali taki fajny numer Street of Dreams, tam jest takie rockowe zabarwienie, można chwycić za gitarę, wiesz, i sobie tak zagrać na urodziny. I
2: tam jest też tak troszkę, wiesz, podróżniczo, bo oni to nagrali w Meksyku, więc może kiedyś zawędrujesz do tego miejsca.
0: A może byłeś już?
1: Nie byłem, tak daleko nie byłem.
2: Wszystko przed
0: sobą. Jacku, Street of Dreams, YouTube muzycznie dla ciebie, raz jeszcze wszystkiego dobrego, w klubie 50+, jest fajnie, trzymaj się, pozdrawiamy.
2: Pa, pa.
1: Dziękuję, również pozdrawiam.
0: Dzięki, cześć.

0: 10:30 wiadomości Agnieszka Walczak.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zaczniemy od udogodnień planowanych w urzędzie w Opatówku. Będzie o jubileuszu Domu Chłopaków w Broniszewicach, a na koniec o medalu dla polskiej reprezentacji w Soka z Ostrowianinem w składzie.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Urząd Miejski Gminy Opatówek zyska ułatwienie dla osób niepełnosprawnych. Stosowną umowę z wykonawcą miejscowe władze podpisały w minionym tygodniu.
3: Pojawi się winda wyczekiwana, bo do tej pory nie posiadaliśmy windy zewnętrznej, więc też będziemy przebudowywać sam Urząd Miejski Gminy Opatówek.
2: Zdradził szczegóły tej inwestycji w rozmowie z Radiem Centrum Sebastian Wardęcki, burmistrz Opatówka. Wartość inwestycji to niespełna 1 900 000 zł, z czego nieco ponad 190 tysięcy gmina pozyskała w ramach dofinansowania z PFRON-u. Projekt przewiduje m.in. zagospodarowanie terenu, przebudowę i rozbudowę istniejącego budynku Urzędu Miejskiego Gminy Opatówek o windę zewnętrzną, schody zewnętrzne oraz wiatrołap, a także budowę attyki.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Jubileusz 75-lecia świętował Dom Chłopaków w Broniszewicach. To miejsce, które przez dziesięciolecia tworzyły siostry dominikanki, budując nie tylko dom dla swoich podopiecznych, ale także wspólnotę opartą na wierze, trosce i bliskości.
4: 75. urodziny Domu Pomocy Społecznej w Broniszewicach, znanego w całej Polsce jako Dom Chłopaków, były świętem ludzi i niezwykłej wspólnoty, którą tworzą mieszkańcy, siostry, pracownicy, przyjaciele. Historia tego miejsca sięga jednak roku 1919, kiedy dominikanki stworzyły w Broniszewicach sierociniec. Po wojnie wróciły do zniszczonego pałacu, a w 1951 roku przyjechał tu pierwszy chłopiec z niepełnosprawnością i rozpoczął się nowy rozdział tej historii. Gdy stary pałac przestał spełniać potrzeby mieszkańców, dominikanki podjęły się budowy nowego domu chłopaków, a później także kaplicy Najświętszej Rodziny, dostosowanej do potrzeb wszystkich podopiecznych. Właśnie w tej kaplicy odbyła się jubileuszowa msza święta dziękczynna. Potem był czas na radość i występy samych chłopaków, którzy pokazali, że to przede wszystkim oni są sercem tego wyjątkowego miejsca. Jubileuszowi towarzyszył również drugi festiwal smaków Fundacji Sióstr Świętego Dominika z udziałem 13 kół gospodyń wiejskich z powiatu pleszewskiego. Bo Dom Chłopaków to nie tylko budynki. To dom, których dominikanki przez lata budowały przede wszystkim ludźmi, troską i miłością. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
2: Ostrowianin Kamil Kucharski z brązowym medalem Mistrzostw Świata z Sokka, które w niedzielę zakończyły się w niemieckim Essen. Reprezentacja Polski w piłce nożnej 6-osobowej co prawda nie obroniła tytułu mistrzowskiego, ale z kolejnej imprezy wróciła z medalem.
5: Kamil Kucharski od kilku lat jest jednym z filarów reprezentacji Klaudiusza Hirsza, który w meczu o brązowy medal poprowadził reprezentację Polski po raz setny. Dużo nie brakowało, a biało-czerwoni nie awansowaliby do strefy medalowej. W sobotę w ćwierćfinale przegrywali z niewygodnym rywalem, który zajmuje pierwsze miejsce w rankingu światowym, Kazachstanem, 0-2. W drugiej połowie Polacy odwrócili losy meczu i wygrali 3-2, awansując do półfinału. W nim prowadzili 2-1 z Niemcami. Mało tego, strzelili gospodarzom nawet gola na 3-1. Sędziowie jednak wrócili do wcześniejszej sytuacji i anulowali bramkę dla Polaków, przyznając jednocześnie rzut karny gospodarzom. Niemcy wyrównały w ostatniej minucie, a na 12 sekund przed końcem doliczonego czasu gry zdobyły bramkę na 3-2, pokonując później w meczu o złoto Brazylię 3-1. Polacy nie awansowali do finału, ale pozbierali się, wygrywając w niedzielę mecz o brązowy medal z Chorwacją aż 6-0. Kamil Kucharski, który strzelił dwie pierwsze bramki na mundialu dla Polski, później często asystował, podając kolegom kluczowe piłki do strzelania goli. Reprezentacja Polski w piłce nożnej 6-osobowej ma na koncie 5 medali Mistrzostw Świata. 1 złoty, 2 srebrne i 2 brązowe. W niedzielę Polacy stali się najbardziej utytułowaną reprezentacją w historii tej dyscypliny sportu. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych. Najlepsze polskie kabarety w premierowej odsłonie najlepszego humoru. Kabaret Nowaki. Kabaret Skeczów Męczących. Igor Kwiatkowski. Kabaret Moralnego Niepokoju. Kabaret Smile. Mariusz Kałamaga. Prowadzenie Kabaret K2. 3 października Arena Kalisz. Partnerzy Radio Centrum Hotel Hilton Kalisz. Informacje i bilety polskanockabaretowa.pl.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z akumulatorem i ładowarką w zestawie. 20 V Parkside, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: Za 13 minut, godzina 11, a my teraz będziemy mówić o nowinkach technologicznych. Pytanie, no, nowinki tak, jak najbardziej. Wykorzystanie technologii, połączenie
1: jest,
0: tradycji.
1: Jest, tak. No i w dodatku jeszcze trochę inwencji własnej, można fajne rzeczy zrobić. Pan, o którym będziemy mówić, ma lat 17, więc co to będzie, jak będzie miał 27?
0: Co stworzył, on stworzył, uwaga, kartoflomat.
1: Tak, no brzmi, tak powiedziałabym, dosyć rzeczywiście technologicznie, ale też po prostu taki kawałek budy, ładnie zbitej z drewna, także te ziemniaczki mają ochronę, jakby tam padało, to zawsze będą suche.
0: Nie po śląsku to tak właściwie.
1: Tak. Po śląsku. Dokładnie. Tak, no i co, można sobie tam wybrać towar, zapłacić za niego, bo jest specjalna skrzyneczka z opisem, nawet z ładnym napisem dziękujemy.
0: I w tym kartoflomacie, tak, tam zbita budka z desek drewnianych, są, uwaga, dwie metody płatności. Tradycyjnie można zapłacić, wrzucając do takiego...
1: Wrzutomat taki, jest.
0: Tak, wrzutomat, taka skrzyneczka na listy mniej więcej to imituje. No chyba nawet z napisem poczta i można tam wrzucić banknoty i monety. Albo, o, coś dla tych.
1: Jest jeszcze taka płatność elektroniczna.
0: Właśnie.
1: Nasza Polska tutaj, ogólnie znana. Proszę bardzo. A w kartoflomacie można kupić odmiany Katania i Tonacja. Uwaga, po 2 złote za kilogram bodajże.
0: Ojej, to dobra cena jest? To jeszcze nie wiem, to muszę sprawdzić.
1: Właśnie, trzeba by sprawdzić, ile wyjdzie za fryteczkę.
0: Ale niemniej jednak, no, panowie tutaj liczą, twórcy kartoflomatu liczą na uczciwość Polaków. I na to, że jak ktoś już zabierze te ziemniaki, tudzież pyry, czy też kartofle, zwał jak zwał, to już zapłaci.
1: Franciszek, który ten cały biznes wykombinował, twierdzi, że kradzieże stanowią mniej niż 1% sprzedaży.
0: I to ładnie to świadczy. Tak, to się spina, to dobrze, oczywiście. No, w każdym biznesie trzeba pewne ryzyko przewidzieć, a tutaj jest, jak się okazuje, niewielkie i dali radę panowie. Do powodzenia życzymy oczywiście.
1: Życzymy wielu klientów, którzy będą uczciwi.
0: I tej skrzyneczki pełnej.

0: Za pięć. No za pięć. No nie będzie inaczej. Za 5 minut 11, więc to oznacza, że zmiana w radiu. Duet kończy swoje spotkanie, a przejmuje stery Karolina Romka. Cześć.
1: Będzie
2: dzień dobry, cześć. Ja myślałam, że w tercecie zostaniecie. Wiesz,
0: kiedyś to zrobimy. Kiedyś to się
2: mówisz,
0: uda. Tak, będzie
2: tak fajnie.
0: Tak. Będzie cała ekipa.
2: Dobrze.
0: Wszyscy poprowadzimy program.
2: Dobrze.
0: Pobijemy się o te tak zwane radiowe hebelki tutaj i mikrofony.
2: Nie, no tak wiesz, solo to tak jakoś mały pożytek z takiej solóweczki. Jak była trójka, to od razu będzie lepiej, nie?
0: No, więc to wszystko przed
1: nami. Zostaniemy się, nie wiem, z kanapkami i kawą.
2: Co to? To już dobrze mówisz.
1: Jakiś serniczek, kawa, nie?
2: Wiesz, którą nutę poruszyć.
0: No proszę. Zostawiamy was w dobrym towarzystwie. Poniedziałek, jak to zawsze mówimy, jest szansa na zmianę,
2: prawda? Nowy dzień, nowy tydzień, nowe możliwości.
0: Tak, oczywiście. Więc sami słyszycie, no wszystko, co najpiękniejsze, przygotowane dla was. A my dziękujemy.
1: Tomek Michalak.
0: Marzanna Forysiak.
1: Do
0: cześć.
1: Do usłyszenia, pa.
3: Reklama.
4: Najlepsza na dobry humor. Śląska Gala z Humorem już 10 października w Ostrowie Wielkopolskim. Gruba dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Śląska Gala z Humorem. 10 października. Ostrowskie Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2. Bilety dostępne w kasie biletowej Ostrowskiego Centrum Kultury oraz kupbilecik.pl. Zapraszamy.
3: Reklama.

0: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na dziś.
3: W tej pogodzie już czuć trochę oddech jesieni, ale spokojnie, lato nie powiedziało ostatniego słowa. Jest nie za gorąco, ale jeszcze w miarę ciepło. Dzisiaj do 22 stopni maksymalnie. Teraz na moim radiowym termometrze takie jeszcze skromne 18. Miejscami trochę zawieje, ale spokojnie, tam wiatr nie będzie jakiś porywisty. Z południa na razie wieje 13 km na godzinę. Na barometrach teraz 1025 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
4: Właśnie minęła
3: 11.
4: Radio
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Upały, burze i ulewy. Do Polski nadciąga antycyklon Urlich. Ważny remont na autostradzie A1. Będzie trzeba zwolnić. W Nowym Jorku nie zwalnia Iga Świątek. Zagra dziś o ćwierćfinał. Marcin Krzemiński. Choć mamy wrzesień, to lato nie powiedziało ostatniego słowa. Nadciąga antycyklon Urlich, który przyniesie zmianę pogody. Już jutro zrobi się zdecydowanie cieplej na południu kraju. W środę będą tam już obowiązywać ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałami. Około 30 stopni termometry mogą pokazać od Śląska po Lubelszczyznę i Podkarpacie. Jednocześnie na południowym zachodzie może zagrzmieć, a na północnym wschodzie i w środkowo-zachodniej Polsce może mocno padać deszcz. Uwaga kierowcy, do końca tygodnia spodziewajcie się utrudnień na autostradzie A1 między węzłami Piątek i Kutno Wschód. Na jezdni w stronę Gdańska drogowcy będą wymieniać dylatację, która chroni drogę przed pęknięciami i odkształceniami. Kierowcy będą mieli do dyspozycji tylko lewy szybki pas i trzeba będzie też mocno zwolnić.
6: Ograniczenie prędkości, jakie obowiązuje na wysokości prowadzonych prac, tam gdzie ta tymczasowa organizacja ruchu obowiązuje, to jest 80 km na godzinę, więc można tu przy płynnej jeździe ten ruch utrzymać i uniknąć przymusowych postojów.
5: Zapewnia Maciej Zalewski z Łódzkiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Utrudnienia w tym miejscu potrwają do piątku. Po weekendzie drogowcy przeniosą się na lewy pas. Czynności z udziałem podejrzanego Romana Rzet w Śląskim Wydziale Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej są kontynuowane. Poinformowali śledczy we wpisie na platformie X. Roman Rzet został zatrzymany przez policję w sobotę po południu w związku ze śledztwem dotyczącym zonda krypto. Ponad pół tony klefedronu o wartości ponad 31 milionów złotych, linię produkcyjną narkotyków i 160 tysięcy złotych zabezpieczyli policjanci w Kłodawie w Wielkopolsce. Policjanci zatrzymali na gorącym uczynku dwie osoby pochodzące z województwa mazowieckiego.
7: Zatrzymanym przedstawiono zarzuty wytwarzania i posiadania znacznych ilości narkotyków, za co grozi kara do 20 lat więzienia, a na wniosek prokuratury rejonowej w Kole sąd zastosował wobec podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci aresztu tymczasowego na okres 3 miesięcy.
5: Mówi Maciej Święcichowski z wielkopolskiej policji. Słabych rywalek już nie ma. Iga Świątek zagra dziś o ćwierćfinał wielkoszlemowego US Open. Na jej drodze do najlepszej ósemki nowojorskiego turnieju stoi zawodniczka, która pozbawiła ją 2 lata temu nadziei na olimpijskie złoto. Michał Waszkiewicz.
8: Oczywiście nazywanie dzisiejszego meczu rewanżem za Paryż jest nadużyciem. Inne korty, inna stawka to raz. Dwa już po igrzyskach ze sobą grały i Iga Świątek wygrała z Qin Wen Zheng dość gładko. Dziś też jest faworytką, bo Chinka dopiero wraca do formy po operacji łokcia. W Nowym Jorku zaczynała od kwalifikacji. 4 ostatnie mecze wygrała po długich 3 setówkach, więc ma już prawo być zmęczona. Z drugiej strony Polka też dostała w poprzedniej rundzie wycisk od Czeszki Marii Bouskowej.
9: No nie było takich prostych momentów, powiedziałabym. Cały czas trzeba było walczyć i no i dobrze, bo no, takie powinny być mecze trochę na tych wielkich szlemach, gdzie wszyscy gramy na maksa po prostu.
5: Mecz Świątek Dżęk dziś o 17.30.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

7 minut po godzinie 11. Teraz jeszcze dzień dobry. Karolina Romka z tej strony mikrofonu. Poniedziałek, 7 września w kalendarzu, 250 dzień roku. Już nowy dzień, nowy tydzień, nowe możliwości. O tym już wiecie. Tak trzeba podejść, sobie tego poniedziałku nie piętnować. Mam nadzieję, że poniedziałek sprawi się całkiem nieźle i dacie sobie ze wszystkim doskonale radę. My oczywiście będziemy wam poprawiać humor muzyką, która łagodzi obyczaje bez względu na to, jaka. No dobrze, u nas chyba to najfajniejsze. Na 106.4 was zapraszam do godziny 17. Już teraz You Can't Stop the Beat.

0: Reklama.
1: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
2: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
3: Od radia.
4: Słowo.
5: Słowo
4: w Radiu Centrum.
3: Poniedziałek, 12:30.
6: Agnieszka Świderska, prezeska Towarzystwa imienia Świętego Brata Alberta w Kaliszu.
3: Słowo.
5: Słowo.
6: Hashtag warto posłuchać.
3: Od radia dla ciebie.

Dzisiaj w kalendarzu mamy Międzynarodowy Dzień Czystego Powietrza dla Błękitnego Nieba. Oj, to błękitne niebo, fajnie by było, żebyśmy je jeszcze zobaczyli. Dzisiaj trochę go będzie, więc ze spokojem. Myślę, że jeżeli macie jutro trochę więcej rzeczy do zrobienia, to tutaj, że tak powiem, można delikatnie poprzekładać, bo to właśnie wtorek będzie tym dniem takim naprawdę bardzo przyjemnym. Będzie dużo słońca i to będzie chyba takie już ostatnie słowo tego lata, które dobiega końca. Jutro w okolicach 26 do 28 stopni nawet. Dużo słońca, no i właśnie tak przyjemnie jeszcze zapachnie latem, tak prawie, że na początku jesieni, więc korzystajcie. A w kwestii czystości, no to wiadomo, że najfajniej jest znaleźć takie miejsce, gdzie jest dużo zieleni, z daleka od ulic, od miasta, żeby rzeczywiście napełnić płuca tym czystym powietrzem i nabrać trochę głębokich oddechów. To ja Wam życzę, żeby się jutro udało w miarę możliwości chociaż na taką małą godzinkę skorzystać. A już teraz chill out, chłopaki nie płaczą, 15 i pół minuty po godzinie 11.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Za chwilę kolejne wiadomości z południowej Wielkopolski, a wśród nich dobra wiadomość. Prosto z Krotoszyna. Honorowa obywatelka tego właśnie miasta została laureatką Medawar Prize 2026, czyli jednego z najwyższych, o ile nie najwyższego światowego wyróżnienia za wkład. No właśnie, czego? Szczegóły w wiadomościach już o 11.30.
2: Reklama.
3: Każdy głos ma swoją niepowtarzalną historię. W przestrzeni artystycznej rozwijamy głos z autentycznością, pewnością siebie i najwyższą jakością. Odwiedź nas na Facebooku i Instagramie. Przestrzeń artystyczna to szkoła wokalna w sercu Kalisza. Znajdziesz nas na ulicy Główny Rynek 15. Zapraszam, Anna Maria Palusińska-Szulc.
4: Cyklu 50 na 51. Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu prezentuje
5: Kinowy Festiwal Młode Lwy.
4: Od 11 do 13 września w kinie Centrum 3 seanse. Arek, Mama, Panorama. Powiedz mi, co czujesz? Życie dla początkujących. Po seansach spotkania z reżyserami, scenarzystką i protoplastą bohatera fabuły. Filmowy Festiwal Młode Lwy. Kino Centrum w Kaliszu przy Łaziennej 6.
6: Więcej na cks.kalisz.pl.
4: Organizatorem 50 na 51 jest Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni, producent Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych.
2: Reklama.

0: The Best of Me, Bryan Adams. 11:30 minęła. Wiadomości, Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zaczniemy od potrącenia nastolatka jedącego hulajnogą. To w Ostrzeszowie będzie o prestiżowej nagrodzie dla światowej sławy lekarki z Krotoszyna, a na koniec o remisie KKS-u we Wrześni.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Nie ustąpił pierwszeństwa nastolatkowi, który jechał hulajnogą elektryczną. W efekcie 11-latek wymagał przewiezienia do szpitala w Ostrowie Wielkopolskim. Mowa o zdarzeniu, do którego doszło na ulicy Leśnej w Ostrzeszowie. Z ustaleń policjantów wynika, że 35-letni mieszkaniec powiatu ostrzeszowskiego, kierując samochodem osobowym marki Volkswagen na skrzyżowaniu ulic równorzędnych w strefie ruchu, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu kierującemu hulajnogą elektryczną. Jednośladem jechał 11-letni mieszkaniec powiatu ostrzeszowskiego. Poszkodowany nieletni został przetransportowany przez zespół ratownictwa medycznego do szpitala w Ostrowie Wielkopolskim. Okazało się, że chłopak nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania tego rodzaju pojazdem. Natomiast 35-latkowi zatrzymano prawo jazdy, a postępowanie w tej sprawie prowadzą ostrzeszowscy policjanci.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Profesor Maria Siemonow, honorowa obywatelka Krotoszyna, została laureatką Medawar Prize 2026, najwyższego światowego wyróżnienia za wybitny wkład w rozwój transplantologii. Urodzona w południowej Wielkopolsce z światowej sławy lekarka, mieszka i pracuje w USA.
3: Profesor Maria Siemonow urodziła się 3 maja 1950 roku w Krotoszynie. Jest światowej sławy chirurgiem i naukowcem specjalizującym się m.in. w mikrochirurgii i transplantologii rekonstrukcyjnej. Jednym z jej najbardziej przełomowych osiągnięć było kierowanie zespołem, który w grudniu 2008 roku w Cleveland Clinic przeprowadził pierwszy w Stanach Zjednoczonych, a czwarty na świecie niemal całkowity przeszczep twarzy. Operacja trwała 22 godziny i była pionierskim osiągnięciem w dziedzinie transplantacji tkanek złożonych. Do tego przełomowego zabiegu profesor Siemonow i jej zespół przygotowywali się przez lata. Już w 2004 roku uzyskali pierwszą zgodę na przeprowadzenie programu transplantacji twarzy. Sukces ten przyczynił się do przyznania jej w 2009 roku przez prezydenta Rzeczpospolitej Krzyża Komandorskiego Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej. Medawar Prize jest nagrodą przyznawaną co 2 lata przez The Transplantation Society. Tegoroczna nagroda zostanie oficjalnie wręczona podczas 31. Międzynarodowego Kongresu, który odbędzie się w dniach od 20 do 23 września w Sydney. Łukasz Kostecki, Radio Centrum.
2: Podziałem punktów zakończył się wyjazdowy pojedynek piłkarzy KKS-u we Wrześni. W miniony weekend w meczu 7 kolejki Betclic 3 ligi Kaliszanie zremisowali z Wiktorią 3-3. Prawdziwą huśtawkę nastrojów piłkarze dostarczyli między 13 a 16 minutą meczu, kiedy padły 3 gole. Najpierw bramkę dla gospodarzy zdobył Jakub Lutostański. Chwilę później wyrównał Karol Danielak, a minutę później Wiktoria ponownie wyszła na prowadzenie po golu Kamila Kaniora. Przed przerwą rzut karny na gola zamienił Bartłomiej Puto. Tuż po przerwie role się odwróciły i gracz Wiktorii Jakub Bartkowski wykorzystał rzut karny. Kwadrans później Michał Biskup po raz trzeci w tym meczu doprowadził do wyrównania. Mecz podsumował Radiu Centrum trener KKS-u Artur Derbin.
4: Nasze nastawienie na dzisiejszy mecz to była walka o zwycięstwo. Dzisiaj zdecydowanie częściej na połowie rywala w ataku pozycyjnym szukaliśmy sobie wolnych przestrzeni, szukaliśmy wolnego zawodnika. Korzystaliśmy częściej z półprzestrzeni, z bocznych sektorów i też dzięki temu zdobywamy 3 bramki. To najbardziej boli, bo przyjeżdżamy do przeciwnika, zdobywamy 3 bramki i mamy tylko 1 punkt.
2: Warto dodać, że Kaliszanie kończyli mecz w osłabieniu, bowiem czerwoną kartkę zdobył Hubert Jurasik. Po tym remisie kaliska drużyna z dorobkiem 12 punktów zajmuje 6. miejsce w tabeli. W następnej kolejce KKS podejmie na własnym stadionie w D Świecie.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama. DNG Mori Pleszew, firma należąca do japońsko-niemieckiego koncernu produkująca nowoczesne obrabiarki sterowane numerycznie, poszukuje kandydatów i kandydatek na stanowisko. Operator CNC. Oferujemy profesjonalne wdrożenie do pracy pod opieką doświadczonych specjalistów. Aplikacje prosimy przesyłać za pośrednictwem portali pracuj.pl oraz OLX. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 62 742 80 97. DNG Mori Pleszew zaprasza.
1: Dobry smak i wyjątkowe chwile? To właśnie Bacówka. W Bacówce znajdziesz smaki tradycyjnej kuchni staropolskiej, a także nowoczesne propozycje. A gdy planujesz uroczystość, urodziny, jubileusz, komunię czy spotkanie firmowe, przygotujemy salę, catering i zadbamy o każdy szczegół. Restauracja Bacówka, Kalisz, Aleja Wolności 12. Bacówka. Przyjdź i przekonaj się, że warto.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: Teraz w Radiu Centrum. Rok z okienka.
1: Prosto ze Stanów Zjednoczonych formacja Bon Jovi i kawałek napisany przez Johna Bon Jovi'ego, Richie Sambora i Desmond Child, You Give Love a Bad Name. To z albumu Slippery When Wet, lata 80, dokładnie 1986 rok.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: W wiadomościach o koniach, które dołączają do stada ekologicznych kosiarek w Karkonoszach. Takie informacje również już o godzinie 12.
2: Reklama.
3: Szczepienia przeciw grypie, RSV, COVID i wiele innych, w tym szczepienia podróżnych. Punkt szczepień Centrum Zdrowia w Krotoszynie. Mickiewicza 13. Grypa, RSV, COVID, WZW oraz szczepienia podróżnych. Centrum Zdrowia. Krotoszyn, Mickiewicza 13. Szczepimy codziennie od 8 do 20. W soboty do 16.
4: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
2: Reklama.
0: Radio Centrum 106.4 FM.

0: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na dziś.
3: W tej pogodzie dzisiaj niebo mocniej zachmurzone, ale jak widzicie, słonecznie też będzie i też pojawi się trochę błękitnego nieba, dziś maksymalnie do 22 stopni. Jeszcze takie skromne 18, wiatr z południa wieje słabo, 11 km na godzinę i niewiele przyspieszy. Na barometrach teraz 1025 hektopaskali, ciśnienie na razie jest stabilne, warunki biema to neutralne.
0: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UA.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
3: Właśnie minęła 12. Radio
2: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Początek procesu w sprawie śmierci 14-letniej Natalii Zandrychowa. Rodzina, przyjaciele i zwykli warszawiacy żegnają aktora Jana Frycza. Jest decyzja prokuratury w sprawie pożaru kościoła w Lublinie. Miriam Lipińska. Ruszył proces trzech policjantów oskarżonych o niedopełnienie obowiązków służbowych i nieumyślne narażenie życia 14-letniej Natalii Zandrychowa, która zmarła w wyniku wychłodzenia. 3 lata temu, zimą, nastolatka straciła przytomność w drodze do szkoły, ale wcześniej zadzwoniła do ojca. Mężczyzna natychmiast powiadomił o tym policjantów z komisariatu w Andrychowie, ale ci według prokuratury nie podjęli odpowiednich działań, żeby znaleźć Natalię. Ojciec czekał na przesłuchanie ponad 1,5 godziny, mówi prokurator Oliwia Bożek-Michalec.
5: Ponadto nie został żaden patrol skierowany celem przeszukania miejsca. Nastąpiła zwłoka w lokalizacji telefonu co najmniej 2 godziny po tym.
4: Dziewczynkę odnalazł znajomy ojca 0,5 kilometra od komisariatu. Była już w stanie hipotermii. Nie wiadomo, czy wcześniejsze odnalezienie Natalii pomogłoby ją uratować. Przytomność straciła z powodu masywnego wylewu krwi do mózgu. Policjantom grozi do 3 lat więzienia. W Warszawie trwają uroczystości pogrzebowe aktora Jana Frycza. Pogrzeb ma charakter państwowy. Aktor spocznie na warszawskich wojskowych Powązkach. Jan Frycz zmarł 15 sierpnia, miał 72 lata. Prokuratura rejonowa w Lublinie umorzyła śledztwo w sprawie pożaru kościoła pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego przy ulicy Kunickiego w Lublinie. Do pożaru doszło w Boże Narodzenie w ubiegłym roku. Biegli nie dopatrzyli się przestępstwa, mówi prokurator Marcin Kozak, rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie.
6: W toku śledztwa wykluczono celowe działanie lub zaniedbanie. Zdaniem biegłego najbardziej prawdopodobną przyczyną powstania pożaru, który swoje źródło miał na dachu obiektu, było wejście instalacji fotowoltaicznej w tryb awaryjny, co spowodowane było długotrwałą, ciągłą pracą instalacji.
4: Decyzja o umorzeniu wynika jednak z braku możliwości przypisania przyczyny konkretnemu podmiotowi. Różnych awarii w czasie pożaru było zbyt wiele. Czeski rząd chce ulżyć kierowcom. Dziś będzie decydować w sprawie przywrócenia maksymalnej dopuszczalnej marży producentów i dystrybutorów paliw. W tle zapowiedzi są interesy Orlenu, rafineryjnego monopolisty na czeskim rynku. W ocenie premiera Andreja Babisza rekordowe marże jego i innych przetwórców ropy w Europie nie mają logicznego uzasadnienia.
7: To nieakceptowalne, gdyś niekto...
8: Nie akceptuję sytuacji, w której ktoś wykorzystuje wojnę do nadmiarowych zysków. Nie podoba nam się to, weźmiemy to pod lupę i może wrócimy do regulacji marż.
7: Se k tomu wrócimy, tej marży.
4: Obecnie średnia cena benzyny i oleju napędowego w Czechach jest o 10 groszy niższa niż w Polsce. Konie dołączają do stada ekologicznych kosiarek w Karkonoszach. Specjalny wypas na łąkach trwa w Kruczej Dolinie, gdzie konie mają konkretną misję przed sobą. Mają pomóc zachować łąkę, wyjadając za duże trawy, a dzięki temu też chronić bardzo rzadki gatunek motyli, niepylaka Apollo.
9: Dzięki nim nie musimy wjeżdżać na łąki ciężkim sprzętem, ciągnikami z kosiarką, które wprowadzają więcej zamieszania w ekosystemie niż pożytku.
4: Mówi Kamil Berdys z Karkonoskiego Parku Narodowego. Teren Kruczej Doliny można odwiedzać i podziwiać wypas, ale opiekunowie koni proszą, by nie zbliżać się za bardzo do zwierząt.
2: Kursy walut.
3: Otwieramy kantor również w samo południe, żeby sprawdzić, jak wygląda średni kurs walut, więc euro teraz to 4 zł 30 groszy, dolar amerykański 3 zł 70 groszy, frank szwajcarski 4 zł 58 groszy i funt brytyjski na koniec 5 zł i 1 grosz.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Już prawie 4 minuty po 12.

0: Reklama.
1: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL, Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
2: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
3: Castorama.
4: Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii dobry plan wystarczy.
5: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama.

szczęście. A szczęście to można życzyć tym, którzy mają dzisiaj imieniny. Pamiętajcie o nich. 7 września Regina, Teodoryk, Dobrodon, Domasł, Domasława. Proszę, jakie piękne imiona. Oni dzisiaj świętują, więc wy też pamiętajcie. Jeszcze Melchior i Ryszard. Wszystkiego co najlepsze ode mnie, także upominek muzyczny, taki nastrojowy. O tej porze można sobie zrobić małą przerwę na kolejną kawę i można się trochę zrelaksować, pobujać. Dovelemore i Cher. Oh.

0: Reklama. Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych. Najlepsze polskie kabarety w premierowej odsłonie najlepszego humoru. Kabaret Nowaki. Kabaret Skeczów Męczących. Igor Kwiatkowski. Kabaret Moralnego Niepokoju. Kabaret Smile. Mariusz Kałamaga. Prowadzenie Kabaret K2. 3 października Arena Kalisz. Partnerzy Radio Centrum Hotel Hilton Kalisz. Informacje i bilety polskanockabaretowa.pl.
1: Reklama.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Już za kilka chwil program z cyklu Słowo w Słowo. W tym tygodniu gościnią programu jest Agnieszka Świderska, prezeska Towarzystwa imienia Świętego Brata Alberta. A program już o godzinie 12.30.

0: Minęła godzina 12:30.
1: Słowo.
2: Słowo
1: w Radiu Centrum.
3: Agnieszka Walczak, dzień dobry. Ze mną w studiu jest Agnieszka Świderska, prezeska Stowarzyszenia imienia Świętego Brata Alberta w Kaliszu.
4: Witam serdecznie.
3: Zacznijmy od tego, ilu jest w tym momencie podopiecznych waszego stowarzyszenia, ile osób mieszka w prowadzonym przez was domu dla bezdomnych mężczyzn?
4: To może tak. W samym domu brata Alberta w Kaliszu mamy około 40 osób i to są nasi stali mieszkańcy w większości. Oprócz tego prowadzimy jako towarzystwo pomoc taką doraźną w rejonie miasta Kalisza, powiatu kaliskiego, ale i nie tylko. Więc łącznie z tymi podopiecznymi tutaj, jeżeli chodzi o Kalisz, okolice, jest to około setki osób, w tym również kobiety, dzieci i wszystkie osoby, które potrzebują wsparcia.
3: Czy tych osób bezdomnych przybywa? Czy w kryzysie bezdomności jest więcej niż 2 lata temu, kiedy pani zaczynała pracę w towarzystwie?
4: Zdecydowanie więcej, takie statystyki. Jeżeli 2 lata temu zaczynałam pracę i osób, które potrzebowały wsparcia takiego naszej instytucji, placówki Domu Brata Alberta, to tych osób mieliśmy na stanie w takim sezonie letnim około 20 osób. W tym momencie, tak jak wcześniej wspomniałam, jest to 40, czyli oznacza to, że ta różnica jest znacząca i że ta tendencja jest rosnąca. Pokazują to również statystyki dotyczące badań osób w kryzysie bezdomności z województwa wielkopolskiego, że jest ta tendencja wzrastająca. I to wynika z wielu różnych przyczyn.
3: Dlaczego tych osób jest coraz więcej, skoro kładzie się tak duży nacisk na to, żeby pomagać i chronić przed tą bezdomnością?
4: To jest też trochę tak, że zmienia się ten profil bezdomności. Bo kiedyś osoba w kryzysie bezdomności to najczęściej była osoba kojarzona z różnego rodzaju uzależnieniami. Aktualnie osoba w kryzysie bezdomności, oprócz tego, co wcześniej wspomniałam, jest to osoba, która nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać. Kobieta lub mężczyzna, bardzo często w wieku już takim emerytalnym, w sytuacji, w której umiera jeden z małżonków, ktoś zostaje sam, nie jest w stanie się sobą, że tak powiem, samodzielnie zająć, utrzymać. Rodzina nie jest w stanie zaopiekować się tym człowiekiem w formie, nie wiem, DPS-u, bo wiemy, że ceny DPS-ów są znaczące. I taka osoba na przykład trafia do nas. Kolejną taką rzeszą ludzi, która do nas trafia i jest jakby wzrastająca, są to osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami intelektualnymi i fizycznymi. I tutaj też widzimy taka grupa młodych osób z problemami psychicznymi, które też nie znajdują gdzieś schronienia i najczęściej w formie krótkoterminowej lądują u nas, bo my potem staramy się kierować ich tam gdzieś na specjalne oddziały czy do specjalnych placówek. Należy mieć świadomość, że jednak tam są kolejki, trzeba oczekiwać i po prostu liczyć, że w końcu uda się znaleźć jakieś miejsce. To jest takie jakby znaczące, jeżeli chodzi o tą bezdomność. W tym kierunku to się, że tak powiem, zmienia. I myślę, że w związku z tą falą starzejącego się społeczeństwa, bo jesteśmy społeczeństwem starzejącym się tutaj w Polsce, ten problem będzie się powiększał. Czyli coraz więcej starszych osób będzie lądować w naszej placówce i tutaj będzie, że tak powiem, miało swój dom.
3: Czyli wy też będziecie się przekształcać. Już nie,
4: znaczy,
3: jest
4: no, nie musimy się przekształcać, bo to już teraz tak wygląda. Tak? Tak jak mówię, ten profil bezdomności jest bardzo szeroko rozumiany. Są osoby, które trafiają prosto z ulicy. Jeżeli są to osoby w wieku, że tak powiem, w którym mogą dalej kontynuować pracę, staramy im się pomóc stanąć na nogi, znaleźć pracę, wykonać badania lekarskie, bo tam jakby wiąże się to z różnego rodzaju potrzebami. Nasz pracownik socjalny stara się je zidentyfikować i się nimi zaopiekować. I takie osoby, że tak powiem, kierujemy z powrotem na rynek pracy, pomagamy znaleźć mieszkanie. Sami też pozyskaliśmy jakieś mieszkania od miasta, które mamy w dyspozycji i które też tutaj włączamy w programy, które mają na celu pomóc stanąć ludziom właśnie w tym wieku takim nadającym się, że tak powiem, do dalszej pracy zawodowej stanąć na nogi.
3: I w tym też ma pomóc program, który zaczynacie, który rusza, czyli Zadomowieni w Kaliszu i Lesznie. Na czym on polega i dlaczego to jest i Kalisz, i Leszno?
4: Program Zadomowienie w Lesznie i w Kaliszu jest to Kalisz i Leszno, dlatego że Towarzystwo Brata Alberta potrzebowało partnera, którym będzie miasto. Tak? Tutaj miasto Kalisz nie było zainteresowane współpracą w tym zakresie. Miasto Leszno chciało tą współpracę podjąć. No i udało nam się pozyskać dosyć znaczące środki na realizację tego programu. W ramach tego programu powstały tak naprawdę u nas, bo Leszno jeszcze się, że tak powiem, remontuje. U nas powstały dwa mieszkania. Jedno mieszkanie treningowe, jedno mieszkanie w systemie Najpierw Mieszkanie, ambulatorium, pralnia, łaźnia i punkty poradnictwa prawnego oraz terapeutycznego.
3: Te dwa mieszkania to pozyskaliście z miasta, czy jednak w jakiś inny sposób?
4: Dwa mieszkania do tego programu pozyskaliśmy z miasta Kalisza.
3: Ambulatorium, łaźnia, pralnia, w których miejscach są usytuowane i kto może z tego korzystać?
4: Ambulatorium mieści się w zasobach Szpitala Wojewódzkiego w Kaliszu. Tutaj dostaliśmy zgodę Urzędu Marszałkowskiego na, że tak powiem, wygospodarowanie pomieszczenia. Łaźnia i pralnia mieszczą się przy ulicy Warszawskiej 93A. Także punkty poradnictwa prawnego i terapeutycznego. To jest ten sam adres, czyli u nas w Towarzystwie Warszawska 9.

0: To samo dotyczy ambulatorium. W naszym ambulatorium też tutaj mogą korzystać wszystkie osoby potrzebujące, zagrożone bezdomnością. My nie możemy tam leczyć, ale możemy przeprowadzić instruktaż zmiany opatrunków, pomóc przy zmianie opatrunków, przekazać proste leki bez recepty, tak? Nie możemy takimi rzeczami operować. Przeprowadzić instruktaż higieny, ocenić czasami, jak poważny jest stan i czy należy się skierować do tego lekarza. Jakby tutaj nasza pracownica jakby doradza w pełnym zakresie, gdzie należy się udać po pomoc, jak to wszystko ma przebiegać. Bardzo często jest to też takie odciążenie dla szpitalnego oddziału ratunkowego, bo wiemy, że czasami ludzie trafiają tam z różnymi potrzebami i jeżeli te potrzeby są takie, które my możemy w pierwszym momencie zaspokoić, no to myślę, że zyskują też wszystkie osoby, które chcą potem skorzystać z SOR-u, a ta kolejka nie jest taka przeciążona na przykład.
1: Czyli kto może iść do takiego ambulatorium? Te osoby bezdomne, te osoby w kryzysie, które nie mają możliwości skorzystania z lekarza rodzinnego?
0: Tak. Tak, tutaj nie potrzebujemy, żeby było jakieś ubezpieczenie z NFZ-u. Program jest w pełni finansowany, że tak powiem, opatrunki, wszystko mamy zapewnione w ramach programu Zadmowienie w Lesznie i w Kaliszu.
1: Ale nie te osoby, które mają zagrożenie życia, no bo one jednak
0: nie,
1: powinny iść na SOR.
0: Zdecydowanie przy zagrożeniu życia i zdrowia, to tutaj jakby nie bierzemy tego na siebie, to nie jest w ramach naszych kompetencji. SOR polecam bezdyskusyjnie.
1: Jeszcze wróćmy do tych mieszkań, które dzięki temu programowi powstały. Macie już osoby, które w nich zamieszkają i jak będzie ta ich codzienność wyglądać? Bo wiadomo, że jeżeli jest taki przeskok, no przez ileś lat ktoś był bezdomny i zostaje sam, to raczej potrzebuje mimo wszystko tej pomocy właśnie specjalistów, którzy no pozwolą mu w jakiś sposób wrócić do tej normalności.
0: Dokładnie tak, bo jakby należy rozumieć, że to nie chodzi o to, żeby dać po prostu mieszkanie i powiedzieć radźcie sobie sami, bo takie rozwiązania są stosowane, no i muszę to powiedzieć wprost, one nie są skuteczne. Bardzo często prowadzi to do tego, że nowy, odremontowany lokal niszczeje i wraca do stanu, w którym, że tak powiem, był wcześniej, przed remontem. Dlatego tutaj bardzo ważne w tym programie jest to, że z takimi osobami, które korzystają, my podpisujemy kontrakty i te osoby są otoczone opieką specjalisty. Czyli to nie jest tak, że dostajesz mieszkanie, nie robisz nic, tylko podejmujesz współpracę z opiekunem, asystentem mieszkaniowym, który sprawdza, co się dzieje, czy potrzebujesz jakiejś pomocy w znalezieniu pracy, w dotarciu do lekarza. Jakby zapewnia tą taką opiekę, której wcześniej ta osoba nie miała z jakichś różnych względów i jakby doradza, gdzie można podjąć zatrudnienie, bo też jakby mam różne możliwości, współpracujemy z różnymi firmami i spółdzielniami. Więc tutaj sukcesem tego programu jest to, że właśnie jest ten asystent, tak? I ten asystent zapewnia tą taką możliwość wychodzenia, pomoc w wychodzeniu z tej drogi, z kryzysu bezdomności. Człowiek nie jest pozostawiony sam sobie, a to jest bardzo ważne. Bardzo ważne jest, żeby te osoby miały po prostu czasem z kimś nawet zamienić słowo, mówiąc wprost, tak? Bo często te kontakty z rodziną, z towarzystwem gdzieś tam są po prostu utracone, tak? Więc to już jest sam sukces i jeżeli sobie teraz dobrze przypomnę, skuteczność wychodzenia, że tak powiem, z kryzysu bezdomności przy takim prowadzeniu programu to jest około 80%. Nie chcę teraz tutaj jakby rzucić konkretnych, ale to będzie gdzieś w tych procentach się układało.
1: Czyli te osoby chcą, korzystają z tej możliwości.
0: Tak, korzystają, jak najbardziej. No czasami to jest taki szok, że tak jak w programie Najpierw Mieszkanie, podchodzi się do kogoś i dostajesz mieszkanie, tak? Dostajesz mieszkanie, na start są zapewnione jakieś tam możliwości dotyczące opłacania rachunków, czynszu, dopóki ta osoba nie stanie na nogi. Jak staje na nogi, ta osoba zaczyna partycypować w kosztach, aż do momentu, kiedy widzimy, że jest samodzielna i już wtedy w międzyczasie też ci asystenci starają się o pozyskanie lokalów z zasobów miasta, tak? Już totalnie na własną, że tak powiem, użyteczność.
1: Żeby z tego mieszkania treningowego przeszedł już do swojego
0: tak,
1: takiego
0: dalej,
1: socjalnego.
0: Dokładnie, czy... bo to jakby w mieszkaniu treningowym, no to jakby ten czas jest ograniczony i w tym czasie staramy się pracować na to, żeby ta osoba pozyskała własny lokal i mogła stanąć na nogi, przede wszystkim się utrzymać, żeby nie powtórzył się ten problem, który sprawił, że gdzieś tą trudność w życiu zastała.
1: To do kiedy będzie realizowany ten program Zadomowienie w Kaliszu i Lesznie?
0: Do 2028 roku, bo to mamy tak naprawdę 3 lata. W 2025 my rozpoczęliśmy pierwsze remonty, czyli do 2028 jest przewidziany czas realizacji. On się oczywiście może troszeczkę zmienić, bo w zależności od tego, jak tutaj będziemy dysponować i środkami,

0: wynikami i jakby założonymi rezultatami, to może gdzieś tam się delikatnie przesunąć do przodu.
1: I pewnie też potrzeby będą ważne, bo jeżeli sprawdzi się i ambulatorium, i na przykład ta łaźnia czy pralnia, no to raczej tego nie zamkniecie.
0: To znaczy, że tak, oficjalnie jakby mamy finansowanie do 2028 roku, potem jest takie założenie, że przez ileś lat ten program musi dalej funkcjonować i on będzie funkcjonował jak najbardziej, tylko tutaj też w zależności od tego, jak pani już wspomniała, jak się sprawdzi. Na ten moment na przykład wiem, że bardzo dobrze sprawdza się poradnictwo prawne, ambulatorium i łaźnia i pralnia. Więc tu już możemy ocenić, czego potrzebują mieszkańcy Kalisza.
1: Rozumiem. Ja dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że ze mną w studiu była Agnieszka Świderska, prezeska Stowarzyszenia imienia Świętego Brata Alberta w Kaliszu.
0: Dziękuję bardzo.
2: Słowo. Słowo. W Radiu Centrum.
3: Jeżeli nie zdążyliście odsłuchać całego programu, bądź chcecie do niego wrócić, pojawi się on wkrótce na profilu Radia Centrum na Facebooku.
4: Reklama.
5: Coś takiego w tym metrażu. Wow. Kobieca ręka?
6: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
5: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.

0: Pac 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Z cyklu 50x51 Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu prezentuje
4: kinowy festiwal Młode Lwy.
3: Od 11 do 13 września w kinie Centrum 3 seanse. Arek, Mama, Panorama. Powiedz mi, co czujesz? Życie dla początkujących. Po seansach spotkania z reżyserami, scenarzystką i protoplastą bohatera fabuły. Filmowy festiwal Młode Lwy. Kino Centrum w Kaliszu przy Łaziennej 6.
5: Więcej na cks.kalisz.pl.
3: Organizatorem 50x51 jest Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni. Producent festiwalu polskich filmów fabularnych. Reklama.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: W najbliższych wiadomościach o bezrobociu w sierpniu to poszło nieco w górę, ale także o grzybobraniu, bo w lasach pojawiły się grzyby. No i oczywiście służby przypominają szczegóły w wiadomościach o 13.
2: Reklama.
0: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Krotoszynie. Już 4 października w kinie Przedwiośnie przy Alei Powstańców Wielkopolskich 18. Bilety dostępne w kasie kina oraz internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner. Krotoszyn, 4 października, kino Przedwiośnie.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na dziś.
3: Dzisiaj pogoda trochę w kratkę, ale dzisiaj bez opadów. Na moim radiowym termometrze 19 stopni, dziś maksymalnie do 22. Niebo mocniej zachmurzone, będą jeszcze przejaśnienia. Wiatr z południa słaby, teraz 13 km na godzinę. Miejscami może nieco dmuchnąć. Na barometrach 1024 hektopaskale, biomet neutralny.
0: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Kalisz, ulica Łódzka 71.
4: Właśnie minęła 13. Radio
2: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Zarzuty dla byłego wspólnika Sylwestra Suszka w sprawie zonda krypto. Bezrobocie w sierpniu nieco w górę, są szacunkowe dane. W lasach grzybobrania służby przypominają, by zadbać o swoje bezpieczeństwo. Miriam Lipińska. W Śląskim Wydziale Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej zakończyło się przesłuchanie Romana Rzet, zatrzymanego w sobotę w związku z aferą zonda krypto. Obrońca mężczyzny poinformował, że Roman Rzet usłyszał dwa zarzuty. Jeden z nich dotyczy oszustwa. Co jeszcze wiemy na tę chwilę o tym? Tomasz Fęska.
6: Na razie wiemy niewiele, ale pewne znaczenie ma fakt, że przesłuchanie trwało przez niedzielę. Trzeba je było kontynuować dziś. To znak, że podejrzany udzielił obszernych wyjaśnień, bo gdyby odmówił ich składania, gdyby milczał, nie odpowiadał na pytania śledczych, to najprawdopodobniej to przesłuchanie po prostu nie trwało by tak długo. Roman Rzet to były wspólnik Sylwestra Suszka, założyciela poprzedniczki zonda krypto, który zaginął w do dziś niewyjaśnionych okolicznościach, a którego następcą został Przemysław Kral. Od sierpnia śledztwo w sprawie zonda krypto i oszustwa na szkodę tysięcy osób jest połączone ze śledztwem w sprawie zaginięcia Suszka przed laty.
5: Roman Rzet został zatrzymany w związku z obawą, że może próbować uciec za granicę. A w miejscu zatrzymania i zameldowania mężczyzny policja zabezpieczyła wartościowe przedmioty i dokumentację dotyczącą funkcjonowania upadłej giełdy kryptowalut. 5,9% tyle wyniosło w zeszłym miesiącu bezrobocie w Polsce. To oficjalne szacunki resortu pracy na podstawie liczby osób zarejestrowanych w urzędach pracy. W porównaniu z lipcem bezrobocie nieznacznie wzrosło o 0,1 punktu procentowego. Wypadek karetki w Małopolsce na Krajowej 75 w Czchowie. Ambulans zderzył się z lawetą. Ranni zostali dwaj ratownicy medyczni i transportowany pacjent. Przenosimy się za granicę. To już prawdziwa plaga. Niemieckie służby w Saksonii rozbroiły w ostatnich dniach 21 urządzeń wybuchowych, które miały doprowadzić do uszkodzenia linii wysokiego napięcia. Urządzenia były umieszczone w pobliżu stacji elektroenergetycznych w powiatach Budziszyn i Görlitz, graniczących z Polską. A to nie jedyne takie przypadki w Niemczech w ostatnim czasie. Do prób ataków na infrastrukturę energetyczną doszło też w Brandenburgii i w Dormagen, w nadrenii północnej Westfalii. W tym samym landzie doszło też do udanej próby sabotażu. W mieście Bergheim nieznani sprawcy wywołali zwarcie na liniach wysokiego napięcia, wstrzymując funkcjonowanie kilku bloków elektrowni. I na koniec wracamy do kraju. Ruszył jesienny sezon na grzyby. Służby przypominają jednak o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Co roku w tym czasie dochodzi do zaginięć grzybiarzy, przede wszystkim tych, którzy samotnie wybierają się do lasu. Dlatego idąc na grzybobranie, poinformujmy o tym bliskich, mówi Anna Kluj z wielkopolskiej policji.
7: Dokąd się wybieramy, kiedy zamierzamy wrócić, zabierajmy ze sobą naładowany telefon komórkowy. W razie zagubienia się posłuży on nam po pierwsze do wezwania pomocy, a także da możliwość udostępnienia lokalizacji i szybszego odnalezienia.
5: Ważny jest także jaskrawy ubiór, który pomoże w znalezieniu takiej osoby.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 4 minuty po godzinie 13:00.

0: Reklama. DNG Mori Pleszew, firma należąca do japońsko-niemieckiego koncernu produkująca nowoczesne obrabiarki sterowane numerycznie, poszukuje kandydatów i kandydatek na stanowisko. Operator CNC. Oferujemy profesjonalne wdrożenie do pracy pod opieką doświadczonych specjalistów. Aplikacje prosimy przesyłać za pośrednictwem portali pracuj.pl oraz OLX. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 62 742 80 97. DNG Mori Pleszew zaprasza.
1: Melduje się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie. Nie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
7: Dobry smak i wyjątkowe chwile? To właśnie Bacówka. W Bacówce znajdziesz smaki tradycyjnej kuchni staropolskiej, a także nowoczesne propozycje. A gdy planujesz uroczystość, urodziny, jubileusz, komunię czy spotkanie firmowe, przygotujemy salę, catering i zadbamy o każdy szczegół. Restauracja Bacówka, Kalisz, Aleja Wolności 12. Bacówka. Przyjdź i przekonaj się, że warto.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Uwaga, okazja! Złote i srebrne łańcuszki, wybrane wzory 50% taniej. Warto skorzystać. Tylko w Jubiler Monika w galerii Kalisz Carrefour. Złote obrączki i pierścionki 30% taniej. W promocji również kolczyki, bransolety, medaliki, krzyżyki. Duży wybór, super ceny. Jubiler Monika w galerii Kalisz Carrefour. Skupujemy złoto i srebro oraz bardzo korzystnie wymieniamy starą srebrną biżuterię na nowe wyroby. Zapraszamy!
0: Reklama.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: 23,5 minuty po godzinie 13, czyli już za kilka chwil kolejne wiadomości z południowej Wielkopolski, a w nich powiemy o pewnych funkcjonariuszach policji, a konkretnie to o najlepszym policyjnym duecie w Wielkopolsce. Czym się konkretnie zajmuje i dlaczego najlepsze, o tym powiemy już za kilka chwil. Będzie także o dobrym meczu kaliskich szczypiornistów, więc także coś na sportową. Szczegóły w wiadomościach 13.30.

0: 13.30 minęła, czas na kolejne wiadomości z południowej Wielkopolski. Te przedstawi Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Powiemy o najlepszym w Wielkopolsce policyjnym duecie z Kalisza. Będzie o zmianie w archiwum państwowym oraz dobrym meczu kaliskich szczypiornistów.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: To najlepszy policyjny duet w Wielkopolsce zajmujący się wyszukiwaniem narkotyków. Przemysław Zaleśny, funkcjonariusz z Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu wraz z suczką owczarka belgijskiego Miśką, kryptonim służbowy Nitra, zwyciężyli w wielkopolskich eliminacjach do krajowego finału 23. kynologicznych Mistrzostw Polski. Teraz przed nimi walka o Mistrzostwo Kraju.
3: Z Misią pracuję od około 4 lat, dlatego że została mi przekazana pod opiekę. Nie byłem z nią na kursie. Jej poprzedni przewodnik, który z nią rozpoczynał pracę, szkolił ją w Sułkowicach. Niestety nie mógł kontynuować pracy razem z nią, dlatego koordynatorzy podjęli decyzję, żeby mi ją przekazać pod opiekę. No i tak jak mówię, od ponad 4 lat pracujemy razem. Jeden dzień w tygodniu mamy poświęcony na takie szkolenie psa. Możemy doskonalić sprawność użytkową tych psów. No i wydaje mi się, że dosyć dobrze nam to idzie. Dosyć dobrze się dogadujemy, fajnie nam się współpracuje.
2: Powiedział Radiu Centrum starszy aspirant Przemysław Zaleśny, przewodnik psa z Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu. Zanim duet powalczy w finale krajowym, wziął udział w spotkaniu najlepszych wielkopolskich przewodników psów służbowych i ich czworonożnych partnerów na służbie z marszałkiem województwa Markiem Woźniakiem. Zgodnie z regulaminem mistrzostw każdy garnizon wojewódzki będzie reprezentował zwycięzca eliminacji wśród przewodników z psem do wyszukiwania zapachów narkotyków oraz najlepszy wśród przewodników z psem do wyszukiwania materiałów wybuchowych. Finał tegorocznych mistrzostw rozegrany zostanie w dniach od 14 do 18 września.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Zaczęła się termomodernizacja budynku Archiwum Państwowego w Kaliszu. To oznacza, że od września główna siedziba placówki jest zamknięta, ale instytucja nadal działa. Klienci archiwum będą obsługiwani wyłącznie w Kolegium Mechanikum Uniwersytetu Kaliskiego na kampusie przy ulicy Poznańskiej, a sposób udostępniania materiałów będzie utrudniony, informuje Archiwum Państwowe. Tak, Archiwum Państwowe będzie działać do odwołania, czyli momentu zakończenia termomodernizacji. Siedziba placówki jest jednym z 27 budynków archiwów, które zostały objęte programem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowanym przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych. Ten mecz musiał się podobać przede wszystkim kibicom Netland MKS Kalisz, którzy na rozpoczęcie sezonu w Lotto Superlize mężczyzn postawili się mistrzom Polski i zrobili to w bardzo dobrym stylu, bo przez ponad 40 minut mecz był wyrównany, a hegemoni z Kielc wychodzili zaledwie na 2- lub 3-bramkowe prowadzenie, które gospodarze bardzo szybko odrabiali. Po pierwszej połowie na tablicy było 15-17. Tak samo dobrze piłkarze ręczni z Kalisza rozpoczęli drugą połowę, w której nawet raz wyszli na prowadzenie 21-20. Ostatecznie doświadczenie i skuteczność Industrii Kielce pozwoliły gościom zwyciężyć 31-37.
4: Jestem dumny dzisiaj z zespołu. Super zaangażowanie od pierwszej do ostatniej minuty. Nawet w drugiej połowie prowadziliśmy jedną bramką. Szkoda tylko, że ten mecz się skończył 6 bramkami, bo naprawdę ten wynik nie odzwierciedla tego, jak walczyliśmy w tym spotkaniu. Kielce dzisiaj miały słabszy dzień i my potrafiliśmy to wykorzystać. Chwała chłopakom za to. I teraz jedziemy do Kwidzyna, tam oczywiście ciężki teren.
2: Powiedział Radiu Centrum Piotr Wyszomirski, bramkarz Netland MKS Kaliszy, wybrany MVP meczu. Mecz z MMTS Kwidzyn w tę środę, a w sobotę szczypiorni z Kalisza zagrają u siebie pierwszy w swojej historii mecz w ramach Pucharu Europy.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 26 minut do 14.

0: Reklama.
1: Każdy głos ma swoją niepowtarzalną historię. W przestrzeni artystycznej rozwijamy głos z autentycznością, pewnością siebie i najwyższą jakością. Odwiedź nas na Facebooku i Instagramie. Przestrzeń Artystyczna to szkoła wokalna w sercu Kalisza. Znajdziesz nas na ulicy Główny Rynek 15. Zapraszam, Anna Maria Palusińska.

0: Tylko do 9 września. Pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Szczepienia przeciw grypie, RSV, COVID i wiele innych. W tym szczepienia podróżnych. Punkt szczepień Centrum Zdrowia w Krotoszynie. Mickiewicza 13. Grypa, RSV, COVID, WZW oraz szczepienia podróżnych. Centrum Zdrowia. Krotoszyn, Mickiewicza 13. Szczepimy codziennie od 8 do 20. W soboty do 16.
2: Reklama.

0: Szukasz pracy? Szukasz pracownika? Tu znajdziesz najprędzej. Giełda Pracy Radia Centrum. Od poniedziałku do piątku zawsze o 13.45. Giełda Pracy Radia Centrum. Pomożemy Ci znaleźć pracę, znaleźć pracownika. Giełda Pracy Radia Centrum.
1: Przygotujcie coś do pisania. Dzisiaj jedno ogłoszenie, które znajdziecie także na profilu Radia Centrum na Facebooku. Tuż po nim będę czekać na Wasze rekomendacje. Jeżeli szukacie pracy, będziecie mogli już za chwilę dzwonić pod numer 88 400 1064.
0: Ogłoszenia płatne.
1: Firma budowlana z wieloletnim stażem poszukuje pracowników na stanowisko Hydraulic Electric. Mile widziana prawo jazdy kategorii B. Praca w delegacji, atrakcyjne wynagrodzenie. Osoba do kontaktu Eugeniusz i numer telefonu 502 136 655. 502 136 655.
0: Ogłoszenia płatne.
1: Już teraz czekam na Wasze rekomendacje. Możecie dzwonić 88 400 1064.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Za chwilę kolejne wiadomości z kraju ze świata. Ceny paliw, które mogą wkrótce pobić rekordy, o tym powiemy, a także o lotniskach, które mają powody do zadowolenia. Szczegóły o 14:00.
2: Reklama. Z cyklu 50x51 Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu prezentuje
3: kinowy festiwal Młode Lwy.
2: Od 11 do 13 września w kinie Centrum 3 seanse. Arek, Mama, Panorama. Powiedz mi, co czujesz? Życie dla początkujących. Po seansach spotkania z reżyserami, scenarzystką i protoplastą bohatera fabuły. Filmowy festiwal Młode Lwy. Kino Centrum w Kaliszu przy Łaziennej 6.
4: Więcej na cks.kalisz.pl.
2: Organizatorem 50x51 jest Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni. Producent Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych.
5: Reklama. Szukasz pracowników? Nigdzie nie znajdziesz ich szybciej. Giełda pracy Radia Centrum.
1: A giełda już dobiega końca. Kolejne jutro o tej samej porze. Ogłoszenie znajdziecie na profilu Radia Centrum na Facebooku.

0: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku. Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe, Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na dziś.
3: Niebo mocnie zachmurzone, 20 stopni dziś maksymalnie, w południowej Wielkopolsce 22. Wiatr z południa wieje słabo, 13 km na godzinę. Na barometrach teraz 1023 hektopaskale. Ciśnienie powoli, ale w dół. Warunki BMTO są nadal neutralne.
0: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku. Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe, Kalisz, ulica Łódzka 71.
4: Właśnie minęła
3: 14.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Ceny paliw mogą wkrótce pobić rekordy. Marszałek Sejmu komentuje świetny wyborczy wynik nacjonalistycznej AfD. Lotniska mają powody do zadowolenia. W te wakacje obsłużyły wyjątkowo dużo pasażerów. Miriam Lipińska. Ceny benzyny i diesla na stacjach zbliżają się do rekordów. Brakuje już niewiele, bo zaledwie ponad 20 groszy. Drogie paliwa to skutek wygaśnięcia rządowego pakietu CPN, co podniosło cenę o blisko złotówkę, ale jednocześnie stale napiętej sytuacji na Bliskim Wschodzie. Dlatego w najbliższym czasie na obniżki nie ma co liczyć, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
6: Czeka nas tydzień, w którym ceny będą na części stacji pozostawały stabilne, ale na części dalej będą jeszcze rosły.
5: Teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 7 zł 75 groszy, a za olej 8 zł 55 groszy. Najlepiej wypada autogaz, który kosztuje 2,95. Dwa zarzuty dla Romana Rzet w związku ze sprawą zonda krypto. Jeden z nich, jak przekazał obrońca mężczyzny, dotyczy oszustwa. Adwokat dodał, że śledczy mają wnioskować o tymczasowy areszt dla Romana Rzet. Mężczyzna to były wspólnik Sylwestra Suszka, zaginionego założyciela giełdy kryptowalut BitBay, czyli poprzedniczki zonda krypto. Roman Rzet został zatrzymany przez policję w sobotę po południu w związku ze śledztwem dotyczącym zonda krypto, a służby zabezpieczyły m.in. dokumentację związaną z giełdą. Źle, że AfD dostała taki wynik, ale może dobrze, że stało się to w tej chwili. Mamy jeszcze rok na refleksję. My, Polki i Polacy. W ten sposób wyniki wyborów w niemieckiej Saksonii Anhalcie komentuje marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec zdobyła we wczorajszych wyborach związkowych prawie 44% głosów, co oznacza, że partia więcej niż podwoiła swój wynik sprzed 5 lat w tym landzie. Marszałek ostrzega jednocześnie przed populistycznymi partiami.
7: Ostrzegam przed partiami, które na trudne problemy mają jednozdaniowe, proste odpowiedzi. Ostrzegam przed partiami populistycznymi. Ostrzegam przed partiami przyjaciółmi PiS-u, Konfederacji.
5: Zdaniem marszałka Czarzastego Polska już idzie w stronę radykalizmu, a rolą rozsądnych ludzi, polityków, jest pokazywanie tego zjawiska. Będą testy syren w 5 warszawskich dzielnicach. Chodzi o Śródmieście, Pragę Południe, Mokotów, Ochotę i Żoliborz. Jak poinformował Urząd Miasta, testy wybranych urządzeń potrwają od jutra do 18 września, a w ich trakcie oprócz krótkich sygnałów dźwiękowych będzie słychać także komunikaty głosowe. Słysząc je, mieszkańcy nie powinni na nie reagować, bo nie będą oznaczać realnego zagrożenia. W tegoroczne wakacje padł frekwencyjny rekord na polskich lotniskach. Najlepsze wyniki miał port w Radomiu. W sierpniu liczba pasażerów wzrosła tam o 67%, choć oznacza to tylko niecałe 30 tysięcy odprawionych podróżnych. W Lublinie w sierpniu było to ponad 70 tysięcy, a we Wrocławiu już ponad 700 tysięcy. Największe polskie lotnisko, czyli warszawskie Okęcie, jeszcze nie opublikowało oficjalnych danych, ale już wiadomo, że i tu padł rekord. Najlepszy miesiąc w swojej historii zanotowały też krakowskie Balice. W sierpniu lotnisko odprawiło prawie 1,5 miliona podróżnych.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: To z pozdrowieniami dla tych, którzy jeszcze mają urlopy i będą się udawać na przeróżne loty. To ja życzę Wam tyle samo z lotów, co lądowań. Nieudanych wakacji oczywiście. 3,5 minuty po godzinie 14:00.

Reklama. Póki płonie znicz, pamięć nie wygasa. A znicze najkorzystniej kupisz w hurtowni Płomyk w Kaliszu. Aleja Wojska Polskiego 176A, naprzeciw targowiska przy 3 maja. Płomyk to jedna z największych hurtowni zniczy w Wielkopolsce. Atrakcyjne ceny, bezpłatny parking, czynne 7 dni w tygodniu. Reklama.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Była wakacyjna przerwa i już wracają spotkania autorskie w bibliotekach. Tym razem mowa o tym, co będzie działo się w Opatówku, a będzie to także ceniona pisarka, autorka bestsellerowych powieści obyczajowych, historycznych. A kto dokładnie i gdzie? O tym w wiadomościach o 14.30.
2: Reklama.
3: Najlepsza na dobry humor. Śląska Gala z Humorem już 10 października w Ostrowie Wielkopolskim. Gruba dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Śląska Gala z Humorem. 10 października. Ostrowskie Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2. Bilety dostępne w kasie biletowej Ostrowskiego Centrum Kultury oraz kupbilecik.pl. Zapraszamy.
2: Reklama.

0: 14.30, wiadomości Agnieszka Walczak.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Będzie o świętowaniu, na które zaprosili chłopacy z Broniszewic. Powiemy o budowie ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej oraz zaprosimy na spotkanie w bibliotece w Opatówku.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Jubileusz 75-lecia świętował Dom Chłopaków w Broniszewicach. To miejsce, które przez dziesięciolecia tworzyły siostry dominikanki, budując nie tylko dom dla swoich podopiecznych, ale także wspólnotę opartą na wierze, trosce i bliskości.
3: 75. urodziny Domu Pomocy Społecznej w Broniszewicach, znanego w całej Polsce jako Dom Chłopaków, były świętem ludzi i niezwykłej wspólnoty, którą tworzą mieszkańcy, siostry, pracownicy, przyjaciele. Historia tego miejsca sięga jednak roku 1919, kiedy dominikanki stworzyły w Broniszewicach sierociniec. Po wojnie wróciły do zniszczonego pałacu, a w 1951 roku przyjechał tu pierwszy chłopiec z niepełnosprawnością i rozpoczął się nowy rozdział tej historii. Gdy stary pałac przestał spełniać potrzeby mieszkańców, dominikanki podjęły się budowy nowego domu chłopaków, a później także kaplicy Najświętszej Rodziny, dostosowanej do potrzeb wszystkich podopiecznych. Właśnie w tej kaplicy odbyła się jubileuszowa msza święta dziękczynna. Potem był czas na radość i występy samych chłopaków, którzy pokazali, że to przede wszystkim oni są sercem tego wyjątkowego miejsca. Jubileuszowi towarzyszył również drugi festiwal smaków Fundacji Sióstr Świętego Dominika z udziałem 13 kół gospodyń wiejskich z powiatu pleszewskiego. Bo Dom Chłopaków to nie tylko budynki. To dom, których dominikanki przez lata budowały przede wszystkim ludźmi, troską i miłością. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Trwa budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze wojewódzkiej 470 od Skarszewa. Inwestycja realizowana jest przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, a jak podkreśla Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego, jej ukończenie poprawi nie tylko komfort, ale także bezpieczeństwo rowerzystów.
4: Docelowo ta ścieżka powstanie do Kalisza i w drugą stronę myślę, że to będzie połączenie Kalisza z Turkiem docelowo, bo takie są plany. To jest bardzo niebezpieczna, ruchliwa droga wojewódzka, więc to bezpieczeństwo dzięki tej ścieżce pieszo-rowerowej zostało znacznie poprawione.
2: Wartość tego zadania to 2 800 000 zł, a prace mają zakończyć się jeszcze we wrześniu.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: Gminna Biblioteka Publiczna imienia braci Gillerów po wakacyjnej przerwie wraca z kolejnym spotkaniem autorskim. O tym, kto będzie gościł w Opatówku, powiedziała Radio Centrum Małgorzata Matysiak, dyrektorka placówki.
5: Zapraszam Państwa bardzo serdecznie do Biblioteki w Opatówku na spotkanie autorskie z Sylwią Kubik, cenioną pisarką, autorką bestsellerowych powieści obyczajowych i historycznych, które urzekają czytelników głównie tym, że autorka potrafi z niezwykłą wrażliwością połączyć codzienność z historią. Jej książki to nie tylko opowieść o miłości i ludzkich losach, to także swoisty ukłon w stronę małych ojczyzn, ich historii, mieszkańców, tradycji i przyrody.
2: Spotkanie odbędzie się jutro, początek o 17, a wstęp jest wolny.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Pac 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
4: Reklama.

Na ten zgromadź się pasynał, to informacja o starszej, bo teraz się zabieramy za jednego pana, który trochę inną muzykę robi i robił i znacie go z tego doskonale, ale on też jest człowiekiem sukcesu, człowiekiem biznesu, jak to mówią. I teraz szuka do jednej ze swoich nietypowych prac Snoop Dogg, bo o nim mowa, ma także markę lodów. Chce zatrudnić oficjalnego, uwaga, uwaga, degustatora, który przez 3 miesiące będzie testował produkty. Za pracę można otrzymać aż, uwaga, $10,000 miesięcznie, a wszystko odbywa się zdalnie. Zgłaszać się mogą osoby z całego świata. Wybrany kandydat będzie sprawdzał lody pod kątem smaku, aromatu, konsystencji. Do jego zadań należeć będzie także śledzenie kulinarnych nowości i tego, co aktualnie zdobywa popularność w mediach społecznościowych. Degustator ma także podrzucać własne pomysły na nowe smaki oraz kampanie marki, czyli osoba kreatywna jak najbardziej wskazana. Wśród wymagań znalazły się m.in. znajomość angielskiego, zainteresowanie jedzeniem, popkulturą oraz dobre wyczucie trendów. Firma i sam Snoop Dogg otwarci są na twórców internetowych, osoby, których dotychczasowa ścieżka zawodowa odbiega od takiego typowego CV. Więc bardzo proszę, jak macie ochotę, kierunek właśnie taki, tylko trzeba być chyba nieuczulonym na laktozę i po prostu lubić lody. Tylko na gardło uważacie, bo tutaj pewnie w kwestiach degustacyjnych to już będą litrami spożywane. 106.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Zimno wam, uwaga, uwaga, jutro będzie gorąco. Nawet alerty się pojawiły. Będzie także na sportowo. Iga Świątek dziś powalczy w US Open. Szczegóły w wiadomościach, które już o godzinie 15.
2: Reklama.
3: Uwaga, okazja! Złote i srebrne łańcuszki, wybrane wzory 50% taniej. Warto skorzystać tylko w Jubiler Monika w galerii Kalisz Carrefour. Złote obrączki i pierścionki 30% taniej. W promocji również kolczyki, bransolety, medaliki, krzyżyki. Duży wybór, super ceny. Jubiler Monika w galerii Kalisz Carrefour. Skupujemy złoto i srebro oraz bardzo korzystnie wymieniamy starą srebrną biżuterię na nowe wyroby. Zapraszamy!
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w
1: Sponsorem
0: Auli
1: programu
0: UAM.
1: Jest właściciel nowego salonu O Moda i Jake'u. Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe, Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na dziś.
3: 22 stopnie to dzisiejsze maksimum, wiatr z południa słaby, 11 km na godzinę, niebo się mocniej zachmurzało, na barometrach teraz 1023 hektopaskale, a warunki biometeo są cały czas neutralne.
0: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu O Moda i Jake'u. Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe, Kalisz, ulica Łódzka 71.
4: Właśnie minęła
3: 15.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Upały nie powiedziały ostatniego słowa, są alerty. Ruszył proces policjantów oskarżonych w sprawie śmierci 14-latki z Andrychowa. Iga Świątek powalczy dziś o ćwierćfinał wielkoszlemowego US Open. Miriam Lipińska. Jutro wracają wysokie temperatury. Na południu i południowym zachodzie kraju na termometrach trójka z przodu. Synoptycy wydali już ostrzeżenia pierwszego, najniższego stopnia przed upałami dla części województwa dolnośląskiego i opolskiego. Wysokie temperatury pozostaną z nami jeszcze w środę, ale od zachodu będzie już szło ochłodzenie. Policjanci oskarżeni w związku ze śmiercią 14-letniej Natalii z Andrychowa nie przyznali się do winy i odmówili składania wyjaśnień. Proces w tej sprawie ruszył dziś przed sądem w Wadowicach. Zimą 3 lata temu dziewczynka zaginęła w drodze do szkoły. Straciła przytomność pod jednym ze sklepów, ale wcześniej zadzwoniła do ojca, mówiąc, że nie wie, gdzie jest, a ten zgłosił zaginięcie na komisariacie. Według prokuratury trzej oskarżeni policjanci nie podjęli odpowiednich działań, żeby szybko odnaleźć nastolatkę. Mówiła w sądzie prokurator Oliwia Brożek-Michalec.
6: Nastąpiła zwłoka w przesłuchaniu ojca dziewczynki około 1,5 godziny. Ponadto nie został żaden patrol skierowany celem przeszukania miejsca.
5: Ostatecznie dziewczynka znalazł znajomy ojca. Była bardzo wychłodzona, ale przytomność straciła z powodu wylewu krwi do mózgu. Zmarła w szpitalu. Coraz więcej przychodni w całej Polsce wysyła do pacjentów informacje, że ich dane wyciekły z platformy MyDoctor. W sumie wyciek dotyczy danych 19 milionów osób. Lubelska Izba Lekarska przypomina jednak, że takie powiadomienia wynikają z przepisów o danych osobowych. Nie ma co szturmować przychodni, by dowiedzieć się, jakie konkretnie dane wyciekły, bo one tego na dziś nie wiedzą.
7: Nasze podmioty nie mają tej informacji. Też nie chcielibyśmy, aby nastąpił jakiś paraliż telefonów, czy też zapytań, no bo to odbije się na innych pacjentach, którzy rzeczywiście będą wymagali wizyty, czy skorzystania z porady.
5: Mówi prezes Lubelskiej Izby dr Dariusz Zamborski. Jednocześnie Izba przypomina, by zastrzec swój PESEL, bo tylko tyle można w tej sytuacji zrobić. Dziki coraz bardziej dają się we znaki mieszkańcom stolicy i kierowcom. Dziś z ich powodu doszło do karambolu na południowej obwodnicy Warszawy. Zdarzyło się 5 aut, nikomu na szczęście nic się nie stało, ale sytuacja staje się coraz bardziej niebezpieczna, bo rośnie też liczba ataków dzików na ludzi. Opozycja mówi o bierności miasta i zapowiada zawiadomienia do prokuratury na prezydenta Warszawy. Mówi Krystian Młynarek, radny PiSu.
8: Możemy dzisiaj zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Nie jest to niedopełnienie obowiązków i liczymy na to, że skoro te wszystkie bardzo smutne, tragiczne wydarzenia nie były w stanie prezydenta Warszawy skłonić do odpowiednich działań, to może prokuratura będzie w stanie.
5: Miasto zapowiedziało, że na wszystkie zarzuty odpowie w piątek. Wtedy ma dojść do drugiego spotkania zespołu do spraw dzikich zwierząt. I jeszcze sport. Iga Świątek zagra dziś o ćwierćfinał wielkoszlemowego US Open. Na jej drodze do najlepszej 8 nowojorskiego turnieju stoi zawodniczka, która pozbawiła ją 2 lata temu nadziei na olimpijskie złoto. Ale dziś w starciu z Chinką, Qin Wen Zheng, to Świątek jest faworytką. A początek meczu za 1,5 godziny.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: No i będziemy oczywiście mocno kibicować i trzymać kciuki za Igę. 4 minuty po godzinie 15. Ja za was także trzymam kciuki. Poniedziałkowe popołudnie. Są tacy szczęśliwcy, którzy o tej porze kończą pracę, więc jedźcie ostrożnie. No, niektórzy jeszcze nerwowo zerkają na zegarek. Czy to już ten moment, czy ten czas? Pozdrowieniami także dla wszystkich uczniów, bo nam się wrzesień rozkręca. Dacie radę. The Road to Hell i Chris Rea już teraz w głośnikach.

0: Reklama.
1: Dobry smak i wyjątkowe chwile? To właśnie Bacówka. W Bacówce znajdziesz smaki tradycyjnej kuchni staropolskiej, a także nowoczesne propozycje. A gdy planujesz uroczystość, urodziny, jubileusz, komunię czy spotkanie firmowe, przygotujemy salę, catering i zadbamy o każdy szczegół. Restauracja Bacówka, Kalisz, Aleja Wolności 12. Bacówka. Przyjdź i przekonaj się, że warto.
2: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd, będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Alia Powierza.
3: Szczepienia przeciw grypie, RSV, COVID i wiele innych, w tym szczepienia podróżnych. Punkt szczepień Centrum Zdrowia w Krotoszynie, Mickiewicza 13. Grypa, RSV, COVID, WZW oraz szczepienia podróżnych. Centrum Zdrowia, Krotoszyn, Mickiewicza 13. Szczepimy codziennie od 8 do 20, w soboty do 16.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Reklama.

0: Artur Rojek i taki przyjemny kawałek Mirafiori. Ciekawa jestem, czy skradł już wasze serducha, czy się wam podoba. Bo jeżeli tak, to możecie oddać na niego swój głos na rc.fm, zakładka top 30. I ten kawałek jako nowość już wskoczył na miejsce 20, więc możecie popchnąć gdzieś do góry, może nawet na podium. A tak przy poniedziałku można już pracować nad radiową listą przebojów, bo no to do notowania do piątku mamy jeszcze sporo czasu.
1: Lista przebojów. Top 30 i gra muzyka.

tylko do 9 września. Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet. Reklama.

0: Zbliża się godzina 15.30, czas na wiadomości. Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zaczniemy od nagrody dla światowej sławy lekarki z Krotoszyna. Powiemy o ostatniej szansie na obejrzenie ciekawej wystawy w Ostrzeszowie, a na koniec będzie o sukcesie ostrowskich koszykarek.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Profesor Maria Siemionow, honorowa obywatelka Krotoszyna, została laureatką Medal War Prize 2026, najwyższego światowego wyróżnienia za wybitny wkład w rozwój transplantologii. Urodzona w południowej Wielkopolsce z światowej sławy lekarka, mieszka i pracuje w USA.
3: Profesor Maria Siemionow urodziła się 3 maja 1950 roku w Krotoszynie. Jest światowej sławy chirurgiem i naukowcem specjalizującym się m.in. w mikrochirurgii i transplantologii rekonstrukcyjnej. Jednym z jej najbardziej przełomowych osiągnięć było kierowanie zespołem, który w grudniu 2008 roku w Cleveland Clinic przeprowadził pierwszy w Stanach Zjednoczonych, a czwarty na świecie niemal całkowity przeszczep twarzy. Operacja trwała 22 godziny i była pionierskim osiągnięciem w dziedzinie transplantacji tkanek złożonych. Do tego przełomowego zabiegu profesor Siemionow i jej zespół przygotowywali się przez lata. Już w 2004 roku uzyskali pierwszą zgodę na przeprowadzenie programu transplantacji twarzy. Sukces ten przyczynił się do przyznania jej w 2009 roku przez prezydenta Rzeczpospolitej Krzyża Komandorskiego Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej. Medal War Prize jest nagrodą przyznawaną co 2 lata przez The Transplantation Society. Tegoroczna nagroda zostanie oficjalnie wręczona podczas 31. Międzynarodowego Kongresu, który odbędzie się w dniach od 20 do 23 września w Sydney. Łukasz Kostecki, Radio Centrum.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: To ostatnia szansa, żeby zobaczyć wystawę Klubu Kadr OCK pokazywaną w galerii w ramach Piętra Ostrzeszowskiego Centrum Kultury. Tegoroczna wystawa to odpowiedź na kilkanaście zadanych tematów, takich jak błysk, sport, fotografia uliczna, a także krótki i długi czas naświetlania. Klubowicze mieli za zadanie wykonać fotografię w wersji cyfrowej i analogowej. Finisaż wystawy zaplanowano na czwartek, a rozpocznie się on o 18:00. W pozostałe dni ekspozycję można podziwiać w godzinach pracy Ostrzeszowskiego Centrum Kultury oraz Kina Piast. Wstęp bezpłatny. 4 lata temu było złoto, 2 lata temu brąz, a teraz do kolekcji dołożyły srebro. Mowa o reprezentacji Polski w koszykówce kobiet 3x3 osób niesłyszących z 2 ostrowiankami w składzie, która wywalczyła tytuł wicemistrzyń świata na turnieju zakończonym w sobotę w Serbii.
4: 4 lata temu w Izraelu podczas pierwszych w historii mistrzostw świata w koszykówce 3x3 osób niesłyszących Polki zostały mistrzyniami świata. Wówczas w składzie były Agata Krygowska i Anna Kuźniewska. 2 lata temu w Waszyngtonie biało-czerwone one wywalczyły brązowy medal. Teraz serbskim Zlatiborze Polki w piątkowy wieczór po niesamowicie zaciętym i wyrównanym półfinale pokonały 9-7 Grecję. W sobotę wieczorem w wielkim finale zmierzyły się z faworytkami Ukrainkami. Początek finału był wyrównany, ale później Ukrainki uzyskały kilkupunktową przewagę i wygrały ostatecznie 21-14. W składzie reprezentacji Polski były 2 ostrowskie koszykarki. Anna Kuźniewska, która ma w kolekcji wszystkie 3 medale Mistrzostw Świata w koszykówce 3x3 osób niesłyszących oraz Julia Wojtysiak, dla której to pierwszy krążek imprezy tej rangi. Tym razem w sztabie szkoleniowym kadry była Agata Krygowska, która w przeszłości zdobywała złoto i brąz Mistrzostw Świata. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
6: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
7: Informacje dla kierowców.
0: No to witam wszystkich kierowców, mam nadzieję, że tak przy poniedziałku i przy tej takiej nieco dziwnej pogodzie jesteście skupieni ze kółkiem, bo zwłaszcza o tej porze ruch jest naprawdę spory. Jak dajecie znać, jest spore natężenie w samym centrum miasta, zarówno Ostrów Wielkopolski, jak i Kalisz. Tutaj trzeba będzie mocno uzbroić się w cierpliwość. Stawiszyńska, skrzyżowanie z Wojska Polskiego, podobna sytuacja z Majkowską, no i jadąc dalej w kierunku Złotej, no i bliżej Poznańskiej, tu na całej Poznańskiej 450, także w obu kierunkach ruchu jest spory korek. 25, czyli od skrzyżowania z Górnośląską Podmiejska, jadąc w górę w kierunku Dobrzeckiej, Korczaka i dalej właśnie Ronda Solidarności. Tutaj także spory ruch i tutaj również trzeba będzie trochę dłużej postać. Miejscami na ulicy Polnej, na Szlaku Bursztynowym, zwłaszcza na skrzyżowaniu z ulicą Częstochowską. Tutaj także spory ruch, nitki na czerwono, więc tu również się dzieje Rondo Ptolemeusza. Tutaj trzeba będzie także uzbroić się w cierpliwość. No i oczywiście Droga Krajowa 12. Sama Łódzka wygląda całkiem nieźle, dopiero nieco dalej z Duny tutaj Rogatki, także na tej trasie trzeba będzie zwolnić. Tutaj uważajcie, cały czas dzieje się jeszcze remontowo. Wracając do remontów, Ostrów Wielkopolski na Wrocławskiej, na Lodochowskiego, tutaj spotkacie drogowców. No i za Ostrowem w kierunku Krotoszyna, Droga Krajowa 36, kolejny etap prac, ruch wahadłowo utrudnienia od ulicy Gorzyckiej w Lampkach w kierunku Krotoszyna właśnie.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
6: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
0: No to wracam do Ostrowa Wielkopolskiego, gdzie pewna urodzinowa przejażdżka, no cóż, skończyła się z zatrzymaniem. Młody człowiek, 22 lata, miał ponad 0,7 promila alkoholu we krwi. To mieszkanie z gminy Przygodzice. W dniu jego urodzin zatrzymali go ostrowscy policjanci. No cóż, taki prezent. A to dlatego, że poruszał się motocyklem, mimo że nie posiadał uprawnień, nie miał kasku. Motocykl także nie posiadał tablicy rejestracyjnej, już nie mówiąc o obowiązkowym ubezpieczeniu OC. Niesprawny technicznie dodatkowo. No i oczywiście ten alkohol. Do kontroli doszło. 22-latek został zatrzymany. Teraz za swoje zachowanie odpowie przed sądem.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: 23,5 minuty do godziny 16, a ja wracam do muzyki. Dawid Kwiatkowski, Margaret. Później ci opowiem.
8: Kto powiedział pierwszy?

0: Reklama. DNG Mori Pleszew, firma należąca do japońsko-niemieckiego koncernu produkująca nowoczesne obrabiarki sterowane numerycznie, poszukuje kandydatów i kandydatek na stanowisko. Operator CNC. Oferujemy profesjonalne wdrożenie do pracy pod opieką doświadczonych specjalistów. Aplikacje prosimy przesyłać za pośrednictwem portali pracuj.pl oraz OLX. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 62 742 80 97. DNG Mori Pleszew zaprasza.
1: Już dziś w Lidlu szynka szwarcwalska XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL, Pilos i Midbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
0: Reklama.

Bardzo popularne hasło od wielu lat, tak zwanych coachów, czyli możesz wszystko. Ja wiem, że wy już troszeczkę wiecie na ten temat, że to tak nie do końca działa. Można owszem wszystkiego albo wielu rzeczy spróbować, no bo jak nie spróbujemy, to się nie dowiemy, czy coś nam pasuje, czy jesteśmy w tym dobrzy, czy też nie, czy można tutaj odnaleźć swoją ścieżkę. No i był taki pan, a właściwie jest, który ma obecnie lat 30 kilka i uwaga, po 34 latach zdał maturę, po 15 przerwy dostał się na medycynę. Czekajcie, to inaczej. 34 lata za maturę, po 15 latach właśnie dostał się na medycynę. No właśnie, ale skończył także liceum o profilu medycznym. Przez wszystkie lata jego życie zawodowe toczyło się przeróżnymi torami. No i właśnie próbował wielu rzeczy. I w HR-ze pracował, i prowadził własną działalność, sprzedawał rośliny. Ukończył filologię indonezyjsko-malezyjską w Poznaniu. Interesowało go wiele różnych dziedzin i taka różnorodność doświadczeń na zawsze prowadziła takie poczucie spełnienia, ale właśnie z pewnym uczuciem się zmagał, że czegoś jednak mu brakuje. Dużo ciekawych rzeczy za nim i jednak stwierdził, że chyba jednak ta medycyna. No i bardzo proszę, wynik 87% z chemii rozszerzonej, 77% z biologii rozszerzonej okazało się wystarczające, by otworzyć drzwi na medycynę na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Dziś po zaliczeniu pierwszego roku i odbyciu praktyk pielęgniarskiej w gdańskim szpitalu nie ma wątpliwości, że warto było zaryzykować. No i dobrze, trzymamy kciuki za takich, którzy ryzykują i szukają swojej drogi, oby znaleźli ją tak w miarę szybko. No ale znamy historię przecież tych, którzy po 80, po 90, ba nawet. No tak, to sama ścieżka poszukiwania też może być przecież ciekawym doświadczeniem.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Kolejne wiadomości z kroju ze świata już za kilka chwil, a wśród nich o podsumowaniu roku działania usługi M-Stuczka w M-Obywatelu. Szczegóły o 16.
2: Reklama.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii dobry plan wystarczy.
7: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Każdy głos ma swoją niepowtarzalną historię. W przestrzeni artystycznej rozwijamy głos z autentycznością, pewnością siebie i najwyższą jakością. Odwiedź nas na Facebooku i Instagramie. Przestrzeń artystyczna to szkoła wokalna w sercu Kalisza. Znajdziesz nas na ulicy Główny Rynek 15. Zapraszam, Anna Maria Palusińska-Szulc.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jake'u, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na dziś.
3: 21 stopni, wiatr z południa cały czas wiejący słabo, 11 km na godzinę i teraz większość jednak chmur, już niewiele przejaśnień przed nami, w tym dniu przynajmniej. Na barometrach obecnie 1023 hektopaskala, Biamat jest neutralny.
0: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jake'u, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
4: Właśnie minęła
3: 16.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Ceny paliw rosną. Czy widać koniec podwyżek? PiS donosi do prokuratury na premiera. Chodzi o śledztwo w sprawie zonda krypto. Szok w Niemczech po wyborczym sukcesie skrajnie prawicowej AfD. Miriam Lipińska. 9 zł za litr diesla, powyżej 8 zł za litr benzyny. Według analityków rynku paliw powoli zbliżamy się do tej granicy, a niewykluczone, że przekroczymy ją jeszcze w tym tygodniu. Tankowanie jest i będzie coraz droższe, mówi analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
6: Jesteśmy wciąż daleko od stabilizacji na rynkach międzynarodowych. Słysząc o kolejnych atakach na tankowce w cieśninie Ormus, będzie pozostawał rynek nerwowy. To nie wróży dobrze nam, kierowcom, już tutaj w Polsce.
5: Dziś cena benzyny zbliża się do rekordu z momentu początku wojny na Ukrainie. Z kolei diesel do poziomu z marca tego roku, czyli momentu wybuchu konfliktu na Bliskim Wschodzie. Prawo i Sprawiedliwość zawiadamia prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez premiera. Chodzi o ujawnienie informacji ze śledztwa w sprawie zonda krypto. W piątek na posiedzeniu Sejmu Donald Tusk odczytał fragmenty zeznań z postępowania dotyczącego afery z giełdą kryptowalut. Doszło do złamania prawa o prokuraturze, mówi były wiceminister sprawiedliwości Michał Woś.
7: W rządach prawa właśnie, kiedy tyle słyszymy o praworządności, o rządach prawa, prawo jest ponad wolą polityczną, nawet jeżeli w ramach woli politycznej Donald Tusk chce osiągać korzyści polityczne i osobiste i walczyć z opozycją, szykanować opozycję. Stąd te zawiadomienie.
5: Jak zapowiada, politycy PiSu będą uważnie patrzeć prokuraturze na ręce, żeby to postępowanie było prowadzone rzetelnie. A jednym z klientów zonda krypto był marszałek Lubelszczyzny Jarosław Stawiarski. Według nieoficjalnych informacji miał zainwestować w kryptowaluty 800 tysięcy złotych. Sam Stawiarski nie chce ujawnić, jakie kwoty wpłacił, zapewnia jednak, że pieniądze pochodziły z jego oszczędności.
8: Mam nadzieję, że to wszystko, co się dzieje wokół mojej osoby, nie zaszkodzi województwu lubelskiemu, bo moje prywatne inwestycje, moja naiwność, moja chęć zarobienia nie powinna przesłaniać bieżącej pracy zarządu województwa lubelskiego.
5: Dziś marszałek nazywa siebie ofiarą afery zonda krypto. Zaprzecza też medialnym informacjom, by interweniował u szefa zonda krypto Przemysława Krala, by z upadającej giełdy odzyskać swoje pieniądze. Zagranica. Politycy rządzącej CDU są wstrząśnięci wynikami wczorajszych wyborów w niemieckim kraju związkowym Saksonia-Anhalt. Blisko 44% głosów zdobyła tam skrajnie prawicowa, populistyczna Alternatywa dla Niemiec. My, CDU, nie mamy już mandatu do rządzenia. Jesteśmy w opozycji. Mandat do rządzenia ma AfD, powiedział premier landu Sven Schulze na konferencji prasowej, stojąc obok kanclerza Niemiec Friedricha Merza, który przyznał, że to największa porażka CDU od dekad. Ministerstwo Cyfryzacji podsumowało rok działania usługi mStłuczka w mObywatelu. Jak podał resort, z możliwości spisania elektronicznego oświadczenia o spowodowaniu kolizji kierowcy skorzystali w przypadku ponad 25,5 tysiąca takich zdarzeń na drodze. A w ramach zgłoszenia aplikacja mObywatel automatycznie pobiera część danych z rejestrów państwowych.
2: Kursy walut.
3: No to zerknijmy, jak tu wyglądają dane na ten moment. Średni kurs waluty euro to 4,30 zł, dolar amerykański 3,70 zł, frank szwajcarski to 4,58 zł i funt brytyjski 5,01 zł.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 4,5 minuty po godzinie 16 z pozdrowieniami dla tych z Was, którzy właśnie skończyli pracę.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Z cyklu 50x51 Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu prezentuje
4: Kinowy Festiwal Młode Lwy.
3: Od 11 do 13 września w Kinie Centrum 3 seanse. Arek, Mama, Panorama. Powiedz mi, co czujesz? Życie dla początkujących. Po seansach spotkania z reżyserami, scenarzystką i protoplastą bohatera fabuły. Filmowy Festiwal Młode Lwy. Kino Centrum w Kaliszu przy Łaziennej 6.
5: Więcej na cks.kalisz.pl.
3: Organizatorem 50x51 jest Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni. Producent Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Reklama.

0: Skoro w kalendarzu mamy poniedziałek, to pozwólcie, że ja dam wam znać, co czeka nas przez cały tydzień. No dobrze, nie będę się bawić w dobrą wróżkę czy złą wróżkę, ale absolutnie z takich rzeczy tutaj nie będę czerpać, ale za to z tych, które wiem na 100%, czyli święta, które czekają nas przez cały najbliższy tydzień. Już bez dzisiaj, ale od jutra bardzo przyjemne i to trzy święta, aż dzień dobrych wiadomości i takich dobrych wiadomości wam życzę od samego rana jak najwięcej. Dzień Marzyciela. Można to połączyć i zacząć marzyć już o tych dobrych wiadomościach dziś przed snem. Niech wam się przyśni i niech się spełnia na drugi dzień właśnie. Światowy Dzień Wellbeingu również, czyli trzeba być świadomym na temat tego, żeby zwracać uwagę na swoje zdrowie i równowagę psychiczną. Tak to ładnie nazywają, więc jutro w ramach równowagi psychicznej tego bardzo ciepłego dnia gorącego nawet możecie się trochę zrelaksować, jeżeli tylko czas na to pozwoli. Trzymam mocno za to kciuki. Światowy Dzień Fizjoterapii. Można też właśnie w ten sposób zadbać o swoje zdrowie, udać się do fizjoterapeuty, tylko niech krzywdy za dłużej nie robi. I idąc tym tropem, w środę mamy Międzynarodowy Dzień Urody, więc też coś przyjemnego. Przy czwartku Dzień Piłkarza, po boisku też można pobiegać i mamy już kwestię tężyzny i kondycji rozwiązaną. Światowy Dzień Pierwszej Pomocy w sobotę i cóż w niedzielę? W niedzielę mamy, no drogie panie, Dzień Całowania Chłopaków w Usta. Takie święta też, bardzo proszę, można poświętować.
1: I gra muzyka.

0: Reklama.
1: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych. Najlepsze polskie kabarety w premierowej odsłonie najlepszego humoru. Kabaret Nowaki. Kabaret Skeczów Męczących. Igor Kwiatkowski. Kabaret Moralnego Niepokoju. Kabaret Smile. Mariusz Kałamaga. Prowadzenie Kabaret K2. 3 października Arena Kalisz. Partnerzy Radio Centrum, Hotel Hilton Kalisz. Informacje i bilety polskanockabaretowa.pl.
0: Reklama.

0: 16.30 minęła, czas na wiadomości. Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Powiemy o najlepszym w Wielkopolsce policyjnym duecie z Kalisza. Będzie o zmianie w archiwum państwowym oraz dobrym meczu kaliskich szczypiornistów.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: To najlepszy policyjny duet w Wielkopolsce zajmujący się wyszukiwaniem narkotyków. Przemysław Zaleśny, funkcjonariusz z Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu wraz z suczką owczarka belgijskiego Miśką, kryptonim służbowy Nitra, zwyciężyli w wielkopolskich eliminacjach do krajowego finału 23. kynologicznych Mistrzostw Polski. Teraz przed nimi walka o Mistrzostwo Kraju.
3: Z Misią pracuję od około 4 lat, dlatego że została mi przekazana pod opiekę. Nie byłem z nią na kursie. Jej poprzedni przewodnik, który z nią rozpoczynał pracę, szkolił ją w Sułkowicach. Niestety nie mógł kontynuować pracy razem z nią, dlatego koordynatorzy podjęli decyzję, żeby mi ją przekazać pod opiekę. No i tak jak mówię, od ponad 4 lat pracujemy razem. Jeden dzień w tygodniu mamy poświęcony na takie szkolenie psa. Możemy doskonalić sprawność użytkową tych psów. No i wydaje mi się, że dosyć dobrze nam to idzie. Dosyć dobrze się dogadujemy. Fajnie nam się współpracuje.
2: Powiedział Radiu Centrum starszy aspirant Przemysław Zaleśny, przewodnik psa z Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu. Zanim duet powalczy w finale krajowym, wziął udział w spotkaniu najlepszych wielkopolskich przewodników psów służbowych i ich czworonożnych partnerów na służbie z marszałkiem województwa Markiem Woźniakiem. Zgodnie z regulaminem mistrzostw każdy garnizon wojewódzki będzie reprezentował zwycięzca eliminacji wśród przewodników z psem do wyszukiwania zapachów narkotyków oraz najlepszy wśród przewodników z psem do wyszukiwania materiałów wybuchowych. Finał tegorocznych mistrzostw rozegrany zostanie w dniach od 14 do 18 września.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Zaczęła się termomodernizacja budynku Archiwum Państwowego w Kaliszu. To oznacza, że od września główna siedziba placówki jest zamknięta, ale instytucja nadal działa. Klienci archiwum będą obsługiwani wyłącznie w Kolegium Mechanikum Uniwersytetu Kaliskiego na kampusie przy ulicy Poznańskiej, a sposób udostępniania materiałów będzie utrudniony, informuje Archiwum Państwowe. Tak, Archiwum Państwowe będzie działać do odwołania, czyli momentu zakończenia termomodernizacji. Siedziba placówki jest jednym z 27 budynków archiwów, które zostały objęte programem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowanym przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych. Ten mecz musiał się podobać przede wszystkim kibicom Netland MKS Kalisz, którzy na rozpoczęcie sezonu w Lotto Superlize mężczyzn postawili się mistrzom Polski i zrobili to w bardzo dobrym stylu, bo przez ponad 40 minut mecz był wyrównany, a hegemonii z Kielc wychodzili zaledwie na 2- lub 3-bramkowe prowadzenie, które gospodarze bardzo szybko odrabiali. Po pierwszej połowie na tablicy było 15-17. Tak samo dobrze piłkarze ręczni z Kalisza rozpoczęli drugą połowę, w której nawet raz wyszli na prowadzenie 21-20. Ostatecznie doświadczenie i skuteczność Industrii Kielce pozwoliły gościom zwyciężyć 31-37.
4: Jestem dumny dzisiaj z zespołu. Super zaangażowanie od pierwszej do ostatniej minuty. Nawet w drugiej połowie prowadziliśmy jedną bramką. Szkoda tylko, że ten mecz się skończył 6 bramkami, bo naprawdę ten wynik nie odzwierciedla tego, jak walczyliśmy w tym spotkaniu. Kielce dzisiaj miały słabszy dzień i my potrafiliśmy to wykorzystać. Chwała chłopakom za to. I teraz jedziemy do Kwidzyna, tam oczywiście ciężki teren.
2: Powiedział Radiu Centrum Piotr Wyszomirski, bramkarz Netland MKS Kali, że wybrany MVP meczu. Mecz z MMTS Kwidzyn w tę środę, a w sobotę szczypiorniści z Kalisza zagrają u siebie pierwszy w swojej historii mecz w ramach Pucharu Europy.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
6: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
7: Informacje dla kierowców.
0: Ruch nadal dużo w naszym regionie, ale nieco mniejszy niż godzinę wcześniej. Jedziemy obwodnicą Kępna, to S11. Tutaj prace naprawcze na odcinku 2 km. Ruch prowadzony na miejscu wahadłowo, no i także noga z gazu, bo ograniczenie prędkości. Te prace mają potrwać jeszcze do końca tego miesiąca. Utrudnienia remontowe w Krotoszynie na ulicy Wiśniowej, tutaj także uważajcie. No i w Plaszowie przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego. W Ostrowie Wielkopolskim z kolei trwa remont Wrocławskiej i Leduchowskiego, no i droga krajowa 36. 6 to już w kierunku Krotoszyna, utrudnienia od ulicy Gorzyckiej w Lamkach. Tutaj także ruch wahadłowy. Sam Kalisz, tutaj pamiętajcie, że także dzieje się na Złotej, która jest przejezdna, ale jeszcze miejscami mogą być zwężenia, więc tutaj noga z gazu. No i droga krajowa 12, Kalisz, Opatówek, zwłaszcza w Zdunach, tu jeszcze miejscami może się korkować.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 500 306 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
6: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
0: No jest pewien przełom przy autostradzie, a jeden uruchomiono pierwszą w Polsce publiczną dostępną ładowarkę MCS przeznaczoną dla aut ciężarowych. Kierowcy elektrycznych ciężarówek mogą skorzystać z ładowania mocy sięgającej 1,5 MW.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: 24 minuty do 17.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Krotoszynie. Już 4 października w kinie Przedwiośnie przy Alei Powstańców Wielkopolskich 18. Bilety dostępne w kasie kina oraz internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner. Krotoszyn, 4 października, kino Przedwiośnie.
2: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
0: Reklama.

Alphaville Begin the Japan, a my z Japonii przenosimy się do Finlandii, bo to szczęśliwa siódemka, bo Finlandia od siedmiu lat z rzędu jest najszczęśliwszym krajem na świecie. Zajmuje taką właśnie wysoką pozycję, dlatego fiński rząd postanowił coś z tym zrobić i się dzielić. Zaczęli zapraszać ludzi, aby ci przyjechali i nauczyli się właśnie jak to robić. Kraj uruchomił bezpłatną Masterclass in Happiness, czyli właśnie sprowadził samolot gości z całego świata na czterodniowy program w fińskim regionie pojezierzowym. Uczestnicy zajmują się w nadmorskim ośrodku i znajdują się w nadmorskim ośrodku i dowiadują się, co według właśnie Finów sprawia, że mieszkańcy Finlandii są tak zadowoleni. Program obejmuje 4 tematy. I jedzenie, i dobre samopoczucie, i zdrowie, i równowagę. Do tego design, i codzienne życie oraz natura i styl życia właśnie. Zajęcia obejmują na przykład zbieranie dzikiej żywności, pływanie w lodowatej wodzie, kąpiele leśne oraz fińską naukę koncepcji SISU, będącą formą wewnętrznej siły odporności psychicznej. Cała ta podróż, w tym loty, zakwaterowanie jest pokrywana przez finlandzki rząd. Klasa mistrzowska to nie seria wykładów, jest jednak zaprojektowana tak, aby ją przeżyć. Uczestnicy gotują tradycyjne posiłki, siedzą w opalanych drewnem saunach nad zmarzniętymi jeziorami, w których także się kąpią, spędzają długie godziny w ciszy otoczeni lasem. Chodzi o to, że szczęście Finlandii to nie nastrój, to zestaw codziennych nawyków, których większość ludzi po prostu nigdy się nie nauczyła, więc warto. Ja Wam życzę, żebyście też byli tacy fajni, szczęśliwi i niech ten czas dalej będzie miły w towarzystwie muzyki na 106.4. Za chwilę Damian Klimiński, Karolina Romke. Dzięki za dziś, do usłyszenia, cześć, pa!

0: Reklama.
1: Uwaga, okazja! Złote i srebrne łańcuszki, wybrane wzory 50% taniej. Warto skorzystać tylko w Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Złote obrączki i pierścionki 30% taniej. W promocji również kolczyki, bransolety, medaliki, krzyżyki. Duży wybór, super ceny. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Skupujemy złoto i srebro oraz bardzo korzystnie wymieniamy starą srebrną biżuterię na nowe wyroby. Zapraszamy!
2: Póki płonie znicz, pamięć nie wygasa. A znicze najkorzystniej kupisz w hurtowni Płomyk w Kaliszu. Aleja Wojska Polskiego 176A, naprzeciw targowiska przy 3 maja. Płomyk to jedna z największych hurtowni zniczy w Wielkopolsce. Atrakcyjne ceny, bezpłatny parking, czynne 7 dni w tygodniu.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu O Moda i Jake'u, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na dziś.
3: Dziś w tej pogodzie już za wiele się nie zmieni. Na termometrach w okolicach 20 stopni. To jest już na dzisiaj temperatura maksymalna. Nocą ma spaść ona najniżej do 13 stopni. Zachmurzenie częściowe, bez opadów, ze słabym wiatrem wiejącym z południa. Za to jutro ma zrobić się naprawdę ciepło i słonecznie.
0: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu O Moda i Jake'u, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
4: Właśnie minęła
3: 17.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Jest wniosek o tymczasowy areszt dla Romana Rzet. Ruszył proces w sprawie wybuchu granatnika w Komendzie Głównej Policji. Wysokie temperatury wracają. Jak długo z nami zostaną? Miriam Lipińska. Są zarzuty i wniosek o areszt dla kolejnego podejrzanego w sprawie afery Zonda Krypto. Tym razem chodzi o Romana Rzet, byłego współpracownika Sylwestra Suszka, twórcy BitBaya, giełdy kryptowalut, poprzedniczki Zonda Krypto. Jak mówi rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak, usłyszał dwa zarzuty, w tym oszustwa.
6: Pan Roman Rzet nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, ale złożył wyjaśnienia.
5: Śledczy już zawnioskowali o tymczasowy areszt dla Romana Rzet. Ruszył proces w sprawie wybuchu granatnika w Komendzie Głównej Policji w grudniu 2022 roku. Pierwsza rozprawa była niejawna, o co wnioskowała warszawska prokuratura okręgowa, mówi prokurator Aleksandra Piasta-Pokrzywa.
7: Nie tylko niejawne, ale również takie informacje wrażliwe. W obecnej sytuacji w państwie, kiedy mamy do czynienia z pewnymi działaniami dywersyjnymi, muszą pozostać niejawne.
5: Były komendant główny, generał Jarosław Szymczyk, jest oskarżony m.in. o posiadanie granatnika bez wymaganej koncesji, przewiezienie go z Ukrainy do Polski bez zgłoszenia tego funkcjonariuszom służby celno-skarbowej, a także o to, że nieumyślnie sprowadził zdarzenie zagrażające życiu i zdrowiu wielu osób przebywających na terenie Komendy Głównej. Najwyższa kara do 8 lat więzienia grozi mu za przewiezienie przez granicę i posiadanie granatnika bez koncesji. To będzie bardzo drogi wrzesień na stacjach paliw po wygaśnięciu rządowego pakietu CPN i przez trwającą wojnę na Bliskim Wschodzie. Jeszcze nieco ponad 20 groszy w górę i średnie ceny benzyny i diesla będą najwyższe w historii. Co na to kierowcy? Sprawdzał na jednej z łódzkich stacji paliw Bartosz Kądziołka.
8: Czuć, na pewno czuć. No mąż póki nie załamał sobie obojczyka, jeździł rowerem do pracy, ale teraz niestety musi autem.
9: Teraz pan tutaj tankuje do ogromnego tira, ale prywatnie jak pan tankuje, to czuje pan w kieszeni, że pieniędzy jest mniej?
10: No oczywiście, no na zbiorniku wiadomo 60-70 zł na jednym tankowaniu, nie? A codziennie do pracy 30 km w jedną stronę, w dwie strony też 60 km dziennie. Więc nawet prywatnie też sporo tych pieniążków się wydaje. Jak żyję 40 lat, to nie pamiętam, żeby właśnie takie ceny były.
11: Nie zmieniałem się wypłaty, a zmieniałem się tylko ceny paliw.
5: Teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 7,75, a za olej napędowy 8,55. Lato jeszcze się z nami nie pożegnało i jutro znów o sobie przypomni za sprawą temperatur. Do Polski napłynie od zachodu cieplejsze powietrze zwrotnikowe, mówi profesor Krzysztof Bartoszek, klimatolog z Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie.
12: Od jutra będzie zauważalne na początku w Polsce zachodniej wyraźne ocieplenie, gdzie temperatury maksymalne mogą dochodzić do tych około 28 stopni Celsjusza. W środę w południowej Polsce ta temperatura maksymalna może dojść nawet do 30 stopni Celsjusza, również w Polsce wschodniej.
5: Od środowego wieczora od zachodu zacznie już wlewać się chłodniejsze powietrze. W czwartek może przelotnie padać. A tegoroczne lato we Włoszech było najgorętszym od 1950 roku, czyli od początku pomiarów. Eksperci z Komitetu Badań Naukowych ogłosili też, że pobity został rekord z 2003 roku. A to nie wszystko, bo także tegoroczna wiosna we Włoszech była rekordowo ciepła.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Ja wam życzę rekordowo przyjemnego poniedziałkowego popołudnia. Z tym poniedziałkowym popołudniem wieczorem to różnie bywa, ale dobra wiadomość, ten początek tygodnia często najtrudniejszy już właściwie za nami. Na początek naszego spotkania Daria Zawiałow, Damian Klimiński, zapraszam.

0: Reklama.
1: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych. Najlepsze polskie kabarety w premierowej odsłonie najlepszego humoru. Kabaret Nowaki. Kabaret Skeczów Męczących. Igor Kwiatkowski. Kabaret Moralnego Niepokoju. Kabaret Smile. Mariusz Kałamaga. Prowadzenie Kabaret K2. 3 października Arena Kalisz. Partnerzy Radio Centrum Hotel Hilton Kalisz. Informacje i bilety polskanockabaretowa.pl.
2: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
3: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
2: Polecam Michel Moron.
3: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działam zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Reklama.

0: Tak, Klimi Fisher na antenie Radia Centrum, już prawie 13 minut po godzinie 17, poniedziałek i 7 września w kalendarzu. Wakacje na dobre zakończone, rok szkolny na dobre już rozpoczęty. Do końca astronomicznego lata niewiele, nie brzmi to najlepiej, już tylko 16 dni. Ale jesieniary już gotowe do startu, jeśli chodzi o zdjęcia i kocyki, i herbatki, i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj świętuje Regina, Melchior oraz Ryszard. Wszystkie ryśki to fajne chłopaki. Wiemy o tym nie od dziś, więc pozdrawiamy serdecznie wszystkich naszych solnizantów. Mamy dzisiaj w poniedziałek także Międzynarodowy Dzień Czystego Powietrza dla Błękitnego Nieba, tak pięknie się to nazywa, oraz Dzień Salami. Ja tak zerknąłem do internetu a propos tego salami właśnie. No i czego się dowiedziałem? No otóż tego, że to wędlina z naprawdę długą, długą historią, bo sięgająca aż starożytnego Rzymu, już wtedy coś na kształt salami i metoda takiej właśnie konserwacji mięsa miała miejsce, więc no cóż, szacunek dla salami, bo historycznie dużo starsza nawet niż krakowska sucha. Dzisiaj przy tej okazji, kto wie, może pizza z podwójnym salami. W każdym razie jakiś pomysł na wieczór jest. Smacznego życzę. A, i ten pan też.
1: Szanownym słuchaczkom i słuchaczom Radia Centrum kłaniam się nisko i życzę smacznego. Robert Makłowicz.

Reklama. DMG Mori Pleszew, firma należąca do japońsko-niemieckiego koncernu produkująca nowoczesne obrabiarki sterowane numerycznie, poszukuje kandydatów i kandydatek na stanowisko. Operator CNC. Oferujemy profesjonalne wdrożenie do pracy pod opieką doświadczonych specjalistów. Aplikacje prosimy przesyłać za pośrednictwem portali pracuj.pl oraz OLX. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 62 742 80 97. DMG Mori Pleszew zaprasza. Reklama.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Trwa budowa ścieżki pieszo-rowerowej na drodze 470 od Skarszewa do Tematu. Wrócimy niebawem, a szczegóły tej inwestycji już o godzinie 17.30.

0: 17.30 na zegarach, czas na porcję informacji z regionu, a te przedstawi już teraz Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Na początek zajrzymy na budowę ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej 470. Będzie o koncercie w ramach festiwalu muzycznego Organy Wielkopolski i podsumujemy mecz Prosny i Kalisji.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Trwa budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze wojewódzkiej 470 od Skarszewa. Inwestycja realizowana jest przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, a jak podkreśla Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego, jej ukończenie poprawi nie tylko komfort, ale także bezpieczeństwo rowerzystów.
3: Docelowo ta ścieżka powstanie do Kalisza i w drugą stronę myślę, że to będzie połączenie Kalisza z Turkiem docelowo, bo takie są plany. To jest bardzo niebezpieczna, ruchliwa droga wojewódzka, więc to bezpieczeństwo dzięki tej ścieżce pieszo-rowerowej zostało znacznie poprawione.
2: Wartość tego zadania to 2 800 000 zł, a prace mają zakończyć się jeszcze we wrześniu.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: Trwa 7. edycja Festiwalu Muzycznego Organy Wielkopolski, organizowanego przez Fundację Artystyczno-Edukacyjną Puenta. Koncerty odbywają się w 3 wielkopolskich kościołach, które zlokalizowane są w Miejskiej Górce, Złotowie i Przespolewie Kościelnym.
4: Na następne koncerty w Przespolewie Kościelnym zapraszamy 13 września. Wystąpi wtedy Michał Adamczyk z Warszawy i Marcelina Przybylska z Gdańska. Michał zagra na organach, Marcelina na flecie.
2: Powiedziała Radiu Centrum Elżbieta Karolak, która odpowiada za koncepcję artystyczną festiwalu oraz prowadzenie koncertów. Koncert w świątyni w Przespolewie Kościelnym rozpocznie się o 12.30, a wstęp jest wolny. Partnerem medialnym festiwalu jest Radio Centrum. To nie była udana sobota dla klubów piłkarskich z Kalisza w rozgrywkach A-klasy. Zarówno Prosna, jak i Kalisja przegrały wyjazdowe mecze z wyżej notowanymi rywalami.
5: Przed tą kolejką w zdecydowanie lepszym położeniu znajdowali się piłkarze Kalisji Kalisz, którzy w 3 pierwszych kolejkach odnieśli komplet zwycięstw i z dużymi nadziejami udali się na wyjazd do Raszkowa i starcie z miejscową raszkowianką. Niestety, ale w sobotnim meczu Kaliszanie ponieśli pierwszą ligową porażkę. Dodatkowo bolesny jest wymiar przegranej, bo raszkowianka wygrała 7-1, odnosząc tym samym 4. zwycięstwo w 4. spotkaniu, co umocniło ich na pozycji lidera A-klasy w wielkopolskiej grupie 8. Goryczy pierwszej porażki doznali również piłkarze Prosny, którzy także grali na wyjeździe. Ich rywal Iskra Prosna Sieroszewice wygrał zdecydowanie 5-2, dzięki czemu awansowali oni na pozycję wicelidera tabeli, spychając na 3. lokatę Kalisję. Na ten moment Prosna ma za sobą 3 mecze, w których odniosła zwycięstwo, remis i porażkę. Kaliszanie obecnie zajmują 9. miejsce w tabeli, a czeka ich jeszcze zaległy wyjazdowy mecz z Wiktorią Skarszew, który rozegrają 16 września. Wcześniej, bo już ten weekend obie kaliskie drużyny czekają mecze w ramach 5. kolejki. W sobotę 12 września o 12 Kalisja Kalisz podejmie przed własną publicznością błękitny Chruszczyny. Natomiast w niedzielę Prosna również u siebie zagra o 11 z Sokołem Chwaliszew. Dawid Nawrocki, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
7: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5. Wejście także od wału staromiejskiego.
1: Informacje dla kierowców.
0: Wakacje to już historia, więc normalny, więc też większy ruch na drogach Kalisza i regionu południowej Wielkopolski nam towarzyszy. No i także prace drogowe, te też postępują, między innymi na drodze krajowej numer 12, to jest trasa z Kalisza do Opatówka. W jedną i w drugą stronę parę minut stracicie, bo tam mamy cały czas ruch wahadłowy, całodobowy ruch wahadłowy i tam kierowcy także uważajcie, bo ta droga, ta nawierzchnia póki co jeszcze mocno wyboista w miejscach, gdzie łączą się te odcinki, więc stosujmy się do ograniczeń prędkości. Ostrów Wielkopolski, przebudowa ulicy Wrocławskiej, także przebudowa ulicy Leduchowskiego na odcinku od skrzyżowania z Piłsudskiego do Strzeleckiej, ale także mamy prace prowadzone na drodze krajowej numer 36. To już są prace za Ostrowem w kierunku Krotoszyna. Kolejny etap prac drogowych, ruch wahadłowy, utrudnienia od ulicy Gorzyckiej w Lamkach w kierunku Krotoszyna. Przypomnę o pracach także w Krotoszynie, to na Wiśniowej czy w Kleszewie. Tutaj mamy przebudowę ulicy Kazimierza Wielkiego. No i warto zaznaczyć, że już niebawem, bo już od 9 września nastąpi zamknięcie odcinka drogi powiatowej Janków. Pierwszy Grodzisk i tam będzie kolejny etap robót mających na celu usunięcie awarii, która wystąpiła podczas przebudowy drogi.
7: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
7: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
0: Wraz z początkiem września na drogach szczególnego znaczenia nabierają ostrożność i odpowiedzialne zachowanie, więc przez cały wrzesień policja prowadzić będzie tak zwane ukierunkowane kontrole mające poprawić bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Więc będą skupiać się w określone dni, daty na poszczególnych rzeczach, wykroczeniach na przykład drogowych. To nie znaczy, że w inne dni nie będzie można dostać mandatu na przykład za zbyt szybką jazdę, ale oczywiście będą takie dni, kiedy to wszystko będzie się na tym skupiać. Na przykład od 24 do 25 września kontrole zachowania kierowców wobec pieszych, a także kontrole pieszych, zwłaszcza w miejscach, gdzie przechodzenie przez jezdnię jest zabronione, do 8 września jeszcze, a także 26 do 27 września kontrole użytkowników elektrycznych urządzeń, czyli popularne hulajnogi, na przykład motorowery. 11-13 września tutaj kontrole trzeźwości i na tym policjanci się skupią. 16 do 22 września tutaj mamy dni bezpieczeństwa ruchu drogowego, a między 28 a 30 września kontrolę bezpiecznej i brawurowej jazdy. I na tym też kierowcy będą się wtedy skupiać.
7: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: A my oczywiście o trwających różnorakich akcjach policji także będziemy wam przypominać. Teraz już 22 minuty zostały do 18.

0: Reklama.
1: Szczepienia przeciw grypie, RSV, COVID i wiele innych, w tym szczepienia podróżnych. Punkt szczepień Centrum Zdrowia w Krotoszynie. Mickiewicza 13. Grypa, RSV, COVID, WZW oraz szczepienia podróżnych. Centrum Zdrowia. Krotoszyn, Mickiewicza 13. Szczepimy codziennie od 8 do 20. W soboty do 16.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa.

0: bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Z cyklu 50 na 51 Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu prezentuje
2: Kinowy Festiwal Młode Lwy.
1: Od 11 do 13 września w kinie Centrum 3 seanse. Arek, Mama, Panorama. Powiedz mi, co czujesz? Życie dla początkujących. Po seansach spotkania z reżyserami, scenarzystką i protoplastą bohatera fabuły. Filmowy Festiwal Młode Lwy. Kino Centrum w Kaliszu przy Łaziennej 6.
3: Więcej na cks.kalisz.pl.
1: Organizatorem 50 na 51 jest Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni. Producent Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Reklama.
4: I gra muzyka.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Zbliżamy się do rekordu. Ten rekord naprawdę blisko na wyciągnięcie ręki, ale z tego rekordu raczej bym się nie cieszył, bo chodzi o rekord cen paliw na polskich stacjach. Do tematu wrócimy niebawem, a szczegóły w kolejnej porcji informacji z Polski i ze świata, czyli już o godzinie 18:00.

0: Reklama.
1: Najlepsza na dobry humor. Śląska Gala z Humorem już 10 października w Ostrowie Wielkopolskim. Gruba dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Śląska Gala z Humorem. 10 października. Ostrowskie Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2. Bilety dostępne w kasie biletowej Ostrowskiego Centrum Kultury oraz kupbilecik.pl. Zapraszamy.
2: Każdy głos ma swoją niepowtarzalną historię. W przestrzeni artystycznej rozwijamy głos z autentycznością, pewnością siebie i najwyższą jakością. Odwiedź nas na Facebooku i Instagramie. Przestrzeń artystyczna to szkoła wokalna w sercu Kalisza. Znajdziesz nas na ulicy Główny Rynek 15. Zapraszam, Anna Maria Palusińska-Szulc.
3: Dobry smak i wyjątkowe chwile? To właśnie Bacówka. W Bacówce znajdziesz smaki tradycyjnej kuchni staropolskiej, a także nowoczesne propozycje. A gdy planujesz uroczystość, urodziny, jubileusz, komunię czy spotkanie firmowe, przygotujemy salę, catering i zadbamy o każdy szczegół. Restauracja Bacówka, Kalisz, Aleja Wolności 12. Bacówka. Przyjdź i przekonaj się, że warto.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu O Moda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na jutro.
3: Jak na dwa tygodnie przed końcem lata, to jutro naprawdę gorąco. 29 stopni, tyle w najcieplejszym momencie dnia na termometrach w Kaliszu i w regionie południowej Wielkopolski. Jutro także bardzo słonecznie, pogodnie i bez opadów, ze słabym tylko wiatrem wiejącym z południowego zachodu. Jeden z ostatnich tak ciepłych, tak pogodnych, tak przyjemnych pogodowo dni.
0: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu O Moda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
4: Właśnie minęła
3: 18.
2: "24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Jest kolejna osoba z zarzutami w aferze Zonda Krypto. Ceny paliwa zbliżają się do rekordowych w historii. Klub seniora wśród nowych bloków na nowym osiedlu to nowa jakość integrowania społeczeństwa. Agnieszka Trojanowska-Bis. Roman Rzet to kolejna osoba z zarzutami w aferze Zonda Krypto. To bliski współpracownik Sylwestra Suszka, twórcy BitBaya, giełdy kryptowalut, poprzedniczki Zonda Krypto. Śledczy skierowali wniosek o areszt mężczyzny. Jak przekazała prokuratura, postanowienie o przedstawieniu zarzutów Romanowi Rzet zawiera dwa przestępstwa: oszustwa komputerowego i udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Donald Trump ma dziś rozmawiać przez telefon z przywódcami Rosji i Ukrainy, Władimirem Putinem i Władimirem Zełenskim, o czym informują ukraińskie media. W miniony weekend z obydwoma prezydentami spotkali się dwaj amerykańscy wysłannicy, Steve Witkoff i Jared Kushner. Rozmowy te dotyczyły m.in. gwarancji bezpieczeństwa, dostaw pocisków do systemów obrony powietrznej i wsparcia Ukrainy na zimę. To wszystko ma na celu odrobienie pewnych strat wizerunkowych, uważa analityk Ośrodka Studiów Wschodnich Kacper Sienicki.
6: Ja to odbieram jako próbę odwrócenia uwagi od niepowodzeń, które amerykańska administracja zanotowała na Bliskim Wschodzie i w swojej wojnie przeciwko Iranowi.
5: Jared Kushner oświadczył, że nie może zagwarantować stworzenia warunków, które umożliwią zakończenie wojny przed zimą. Z kolei Steve Witkoff mówi, że aby doszło do porozumienia, obie strony konfliktu muszą pójść na kompromisy i ograniczyć dzielące je różnice. Paliwo drogie na stacjach we wrześniu. Już tydzień temu średnie ceny benzyny i oleju poszły w górę o złotówkę w związku z zakończeniem rządowego pakietu obniżek. Teraz ceny idą w górę, bo cały czas nie kończy się konflikt USA z Iranem. A perspektywa nie jest optymistyczna. Jeszcze nieco ponad 20 groszy w górę i średnie ceny benzyny i oleju będą najwyższe w historii. Co na to kierowcy na jednej ze stacji benzynowych w Łodzi, pytał nasz reporter.
7: No na zbiorniku wiadomo, 60-70 zł na jednym tankowaniu, nie? A codziennie do pracy 30 km w jedną stronę, w dwie strony też 60 km dziennie, więc nawet prywatnie też sporo tych pieniążków się wydaje. Jak żyję 40 lat, to nie pamiętam, żeby właśnie takie ceny były.
8: Nie zmieniają się wypłaty, a zmieniają się tylko ceny paliw. Zmiana cen paliw też bezpośrednio wpływa na ceny w marketach, ceny usług. To będzie odczuwalne dopiero po jakimś czasie i to bardzo.
9: W gazie mam, to nie zauważyłem. 2,80 teraz. Jakbym miał płacić, ile teraz kosztuje w ogóle?
10: 8 zł, tak?
9: No to dużo, no. To bym mniej jeździł. 3 zł jest w miarę.
5: Teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 7,75 zł, a za olej 8,55. Ponad 1/4 polskiego społeczeństwa osiągnęła już wiek emerytalny, a starzejące się społeczeństwo potrzebuje odpowiedniej infrastruktury. Dlatego w Toruniu otwarto dziś nowy klub dla seniorów. Pierwszy na osiedlu nowych bloków pod Dębową Górą, mówi Aleksandra Lewandowska z Fundacji Pro Omnis, która prowadzi klub.
11: Te miejsca powinny być blisko ich miejsca zamieszkania, bo te bariery komunikacyjne, one są bardzo duże. Tu jest idealna sytuacja. Ludzie u góry mieszkają, schodzą.
12: Z koleżanką się obie znamy z poprzedniego klubu. Chodziłyśmy tam 2 lata.
13: Ja tak sobie nie wyobrażam, żeby tak cały dzień siedzieć w domu.
5: Zaplecze dostosowane do potrzeb osób starszych ma zapewnić mieszkańcom Torunia przestrzeń do spotkań, warsztatów i codziennej integracji.
14: Błażej Kulesza, czas na informacje sportowe. Zapraszam. A zaczynamy od Nowego Jorku, bo tam Iga Świątek walczy na największym tenisowym stadionie świata, na korcie Artura Aesha i rywalką Chinka Qin Wenzhen. Triumfatorka tego meczu znajdzie się w gronie ćwierćfinalistek US Open, a są tam już Białorusinka Ryna Sabalenka, Czeszka Linda Noskowa oraz Amerykanki Jessica Pegula oraz Emma Navarro. Grają także piłkarze na ligowych boiskach, trwa bowiem dokończenie 7. kolejki Ekstraklasy. W Krakowie Wieczysta podejmuje Zagłębie Lubin. Oba zespoły walczą o 3 punkty, bo oba kilka dni temu odpadły w pierwszej rundzie Pucharu Polski z niżej notowanymi rywalami. Wieczysta uległa Awi Świdnik, a Zagłębie przegrało z Siarką Tarnobrzeg. W innym dzisiejszym pojedynku o 20:30 Pogoń Szczecin zmierzy się z Wisłą Płock. Gianni Infantino będzie ubiegał się o reelekcję. Szef FIFA weekend spędził w Polsce, gdzie trwają Mistrzostwa Świata Kobiet do lat 20. Pytań o swoją przyszłość unikał, ale oświadczenie w tej sprawie za niego wydała Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
10: Prezydent FIFA udaje, że nic się nie stało. Niemal cały piłkarski świat wyraził sprzeciw i oburzenie, gdy usłyszał o planach częściowej prywatyzacji mundiali. Nie zrozumiał idei, tłumaczył Infantino. UEFA chce teraz pozwać FIFA za niegospodarność? To kampania oszczerstw, odpowiada federacja. Dymisja? Nie ma opcji. Infantino w marcu zamierza ubiegać się o 4. kadencję. Ale w Polsce mówić o tym nie chciał, zachwalał jedynie swój turniej.
15: For us at FIFA.
10: Dla nas FIFA kluczowe jest rozwijanie piłki nożnej w każdym zakątku globu. Piłka nożna jest dla każdego, należy do wszystkich, a takie turnieje są tego najlepszym dowodem. Infantino przyleciał do Polski na inaugurację Mistrzostw Świata Kobiet do lat 20 i świetnie się bawił m.in. w towarzystwie prezesa PZPN Cezarego Kuleszy.
14: To była relacja Michała Waszkiewicza. Już wiadomo, że Belgia nie poprze kandydatury Gianniego Infantino w wyborach na kolejną kadencję. Takie stanowisko właśnie przedłożyła tamtejsza federacja piłkarska.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 7 minut po godzinie 18:00. Teraz już zaczaruje Lady Gaga z piosenką Abracadabra. W kolejce Phil Collins.

0: Reklama.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama. Wiadomość z ostatniej chwili.
3: Kierowcy, uważajcie, na trasie Czermin-Marszew. Tam doszło do zdarzenia drogowego. W tej chwili tworzą się duże utrudnienia w ruchu. Lepiej to miejsce omijać. Czermin-Marszew. Na tej trasie napotkacie na utrudnienia.
4: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.
5: Cicho tak, bez zbędnych słów. Zapukał do drzwi moich Bóg. Chciał pocieszyć mnie ciut. Nadzieję miał, że poznam prawdy smak. Ją garściami

0: Radio Centrum. I tu, i tam.
1: A już jutro o tej porze będzie trwało bardzo ciekawe spotkanie autorskie. Biblioteka Gminna, Biblioteka Publiczna imieni braci Gillerów w Opatówku zaprasza na to wydarzenie. A chodzi o spotkanie autorskie z Sylwią Kubik, cenioną pisarką, autorką bestsellerowych powieści obyczajowych i historycznych, które urzekają czytelników. To spotkanie rozpocznie się już jutro o godzinie 17. Właśnie w bibliotece w Opatówku przy ulicy Kościelnej 15. Wstęp na to wydarzenie jest wolny.
0: Radio Centrum z kulturą.

0: Reklama. Z cyklu 50 na 51 Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu prezentuje
1: Kinowy Festiwal Młode Lwy.
0: Od 11 do 13 września w kinie Centrum 3 seanse. Arek, Mama, Panorama. Powiedz mi, co czujesz? Życie dla początkujących. Po seansach spotkania z reżyserami, scenarzystką i protoplastą bohatera fabuły. Filmowy Festiwal Młode Lwy. Kino Centrum w Kaliszu przy Łaziennej 6.
2: Więcej na cks.kalisz.pl.
0: Organizatorem 50 na 51 jest Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni, producent Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Reklama.

0: słuchać.
1: 18.30 na zegarach, teraz Agnieszka Walczak.
2: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
3: Zaczniemy od udogodnień planowanych w Urzędzie w Opatówku. Będzie o jubileuszu Domu Chłopaków w Broniszewicach, a na koniec o medalu dla polskiej reprezentacji w Soka z Ostrowianinem w składzie.
2: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
3: Urząd Miejski Gminy Opatówek zyska ułatwienie dla osób niepełnosprawnych. Stosowną umowę z wykonawcą miejscowe władze podpisały w minionym tygodniu.
4: Pojawi się winda wyczekiwana, bo do tej pory nie posiadaliśmy windy zewnętrznej, więc też będziemy przebudowywać sam Urząd Miejski Gminy Opatówek.
3: Zdradził szczegóły tej inwestycji w rozmowie z Radiem Centrum Sebastian Wardęcki, burmistrz Opatówka. Wartość inwestycji to niespełna 1 900 000 zł, z czego nieco ponad 190 tysięcy gmina pozyskała w ramach dofinansowania z PFRON-u. Projekt przewiduje m.in. zagospodarowanie terenu, przebudowę i rozbudowę istniejącego budynku Urzędu Miejskiego Gminy Opatówek o windę zewnętrzną, schody zewnętrzne oraz wiatrołap, a także budowę attyki.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
3: Jubileusz 75-lecia świętował Dom Chłopaków w Broniszewicach. To miejsce, które przez dziesięciolecia tworzyły siostry dominikanki, budując nie tylko dom dla swoich podopiecznych, ale także wspólnotę opartą na wierze, trosce i bliskości.
5: 75. urodziny Domu Pomocy Społecznej w Broniszewicach, znanego w całej Polsce jako Dom Chłopaków, były świętem ludzi i niezwykłej wspólnoty, którą tworzą mieszkańcy, siostry, pracownicy, przyjaciele. Historia tego miejsca sięga jednak roku 1919, kiedy dominikanki stworzyły w Broniszewicach sierociniec. Po wojnie wróciły do zniszczonego pałacu, a w 1951 roku przyjechał tu pierwszy chłopiec z niepełnosprawnością i rozpoczął się nowy rozdział tej historii. Gdy stary pałac przestał spełniać potrzeby mieszkańców, dominikanki podjęły się budowy nowego domu chłopaków, a później także kaplicy Najświętszej Rodziny, dostosowanej do potrzeb wszystkich podopiecznych. Właśnie w tej kaplicy odbyła się jubileuszowa msza święta dziękczynna. Potem był czas na radość i występy samych chłopaków, którzy pokazali, że to przede wszystkim oni są sercem tego wyjątkowego miejsca. Jubileuszowi towarzyszył również drugi festiwal smaków Fundacji Sióstr Świętego Dominika z udziałem 13 kół gospodyń wiejskich z powiatu pleszewskiego. Bo Dom Chłopaków to nie tylko budynki. To dom, których dominikanki przez lata budowały przede wszystkim ludźmi, troską i miłością. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
3: Ostrowianin Kamil Kucharski z brązowym medalem Mistrzostw Świata z Sokka, które w niedzielę zakończyły się w niemieckim Essen. Reprezentacja Polski w piłce nożnej sześcioosobowej co prawda nie obroniła tytułu mistrzowskiego, ale z kolejnej imprezy wróciła z medalem.
6: Kamil Kucharski od kilku lat jest jednym z filarów reprezentacji Klaudiusza Hirsza, który w meczu o brązowy medal poprowadził reprezentację Polski po raz setny. Dużo nie brakowało, a biało-czerwoni nie awansowaliby do strefy medalowej. W sobotę w ćwierćfinale przegrywali z niewygodnym rywalem, który zajmuje pierwsze miejsce w rankingu światowym, Kazachstanem, 0-2. W drugiej połowie Polacy odwrócili losy meczu i wygrali 3-2, awansując do półfinału. W nim prowadzili 2-1 z Niemcami. Mało tego, strzelili gospodarzom nawet gol na 3-1. Sędziowie jednak wrócili do wcześniejszej sytuacji i anulowali bramkę dla Polaków, przyznając jednocześnie rzut karny gospodarzom. Niemcy wyrównały w ostatniej minucie, a na 12 sekund przed końcem doliczonego czasu gry zdobyły bramkę na 3-2, pokonując później w meczu o złoto Brazylię 3-1. Polacy nie awansowali do finału, ale pozbierali się, wygrywając w niedzielę mecz o brązowy medal z Chorwacją aż 6-0. Kamil Kucharski, który strzelił dwie pierwsze bramki na mundialu dla Polski, później często asystował, podając kolegom kluczowe piłki do strzelania goli. Reprezentacja Polski w piłce nożnej sześcioosobowej ma na koncie 5 medali Mistrzostw Świata. 1 złoty, 2 srebrne i 2 brązowe. W niedzielę Polacy stali się najbardziej utytułowaną reprezentacją w historii tej dyscypliny sportu. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Dwadzieścia pięć minut zostało do 19:00.

@garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek. Reklama.

Steel, czyli Karol G, Bruno Mars, niezwykle rzewnie, niezwykle poruszająco na antenie Radio Centrum. 13 minut zostało już tylko do godziny 19. 7 września już w kalendarzu, czyli cóż, no tydzień temu mieliśmy rocznicę urodzin króla popu Michaela Jacksona, tak się składa. To było już 68 lat, od kiedy gwiazda przyszła na świat. W kolejce, a propos Michaela, teraz Smooth Criminal, Michael Jackson właśnie. A co jeszcze przed nami? Przed nami chłopaki, czyli zespół Kuba i Kuba z takim właśnie tytułem. To już za moment.

Świetnie Iga sobie radzi z Chinką Zeng na US Open, prowadzi już w setach 1-0. Teraz rozpoczęły panie drugiego seta i w tym drugim także pierwszy gem dla Igi. Dobre wieści ze Stanów zatem, jeśli chodzi o tenisa, ale niebawem będzie okazja także do tego, żeby posłuchać co nieco więcej na temat sportu w regionie, bo taki magazyn sportowy dotyczący właśnie drużyn z południowej Wielkopolski już po godzinie 19, dokładnie o 19:15.

0: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu O Moda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na jutro.
3: Jutro w ciągu dnia na termometrach w Kaliszu i w regionie południowej Wielkopolski nawet do 29 stopni, więc zrobi się naprawdę bardzo ciepło, jak na wrzesień. Dodatkowo sporo słońca bez opadów ze słabym, ledwie odczuwalnym wiatrem z południowego zachodu.
0: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu O Moda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
3: Właśnie minęła 19.
2: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Są kolejne zarzuty i kolejny wniosek o areszt w sprawie afery Zonda Krypto. Kolejne SMS-y o wycieku danych. Pacjenci pełni stresu. Przyszła hiszpańska królowa rozpoczęła studia na publicznej uczelni. Agnieszka Trojanowska-Bis. Są kolejne zarzuty i kolejny wniosek o areszt w sprawie afery Zonda Krypto. Tym razem dotyczą one Romana Żety, byłego współpracownika Sylwestra Suszka, twórcy Bitbaya, giełdy kryptowalut, poprzedniczki Zonda Krypto. Jak mówi rzecznik prokuratora generalnego Anna Adamiak, usłyszał zarzuty, w tym oszustwa.
5: Pan Roman Żet nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, ale złożył wyjaśnienia. Prokurator podjął decyzję o skierowaniu do sądu wniosku o jego tymczasowe aresztowanie.
4: Roman Żet jest kolejną osobą, m.in. po szefie PKOL-u Radosławie Piesiewiczu, zatrzymaną w sprawie afery Zonda Krypto. Coraz więcej przychodni w całej Polsce wysyła do pacjentów informacje o wycieku ich danych z platformy MyDoctor, a to powoduje spore zamieszanie wśród pacjentów i stąd reakcja Lubelskiej Izby Lekarskiej, o czym Anna Gmiterek-Zabocka.
6: Kilka tygodni temu wyciekły dane około 19 milionów Polaków. Część przychodni dopiero teraz rozpoczęła wysyłkę SMS-ów do pacjentów i do osób przez nie upoważnionych. Jak mówi prezes Izby Lekarskiej w Lublinie dr Dariusz Samborski, mężczyzna może dostać SMS-a na przykład z przychodni ginekologicznej,
7: którego żona podała jako osobę uprawnioną do odbioru danych. No może być zdziwiony i zastanawiać się, jak tam trafił.
6: Nie ma co szturmować przychodni, by dowiedzieć się, jakie nasze dane wyciekły, bo przychodnie tego nie wiedzą.
7: Nie chcielibyśmy, aby nastąpił jakiś paraliż telefonów czy też zapytań, no bo to odbije się na innych pacjentach, którzy rzeczywiście będą wymagali skorzystania z porady.
6: Izba Lekarska uspokaja. Warto zastrzec swój numer PESEL, ale to tyle. Trzeba bowiem czekać na wyjaśnienia z prokuratury, jakie konkretnie dane wyciekły i kogo dotyczyły.
4: Dziki tylko dziś doprowadziły do karambolu na S2. Jak szacują służby, w tym roku już zanotowano więcej ataków dzików na ludzi niż przez cały zeszły rok. Liczba zgłoszeń dotyczących obecności zwierząt w tym roku przekroczyła 15 tysięcy. Do porównania kilka lat temu było ich 400. Stołeczna opozycja ma dość bierności władz miasta i w związku z tym składa na prezydenta Warszawy zawiadomienie do prokuratury. Powołany w czerwcu zespół do spraw dzikich zwierząt, który miał sprawę rozwiązać, zebrał się do tej pory jedynie raz. Kilka tysięcy maturzystów odwiedzi 20. Salon Maturzystów na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Podczas otwarcia wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer radziła licealistom, żeby wybierali studia według swoich uzdolnień i zainteresowań, bo to będzie wybór na wiele lat. Salon czynny jest do jutra. Można posłuchać wykładów o zasadach maturalnych, a także pójść na spotkania, które przygotował Uniwersytet Łódzki. Kierunek wybrała już hiszpańska następczyni tronu, księżniczka Asturii Leonora. Rozpoczęła dziś studia politologiczne na Wydziale Prawa na publicznym Uniwersytecie imienia Karola III w Madrycie. Ma tam spędzić najbliższe 4 lata. W pierwszym dniu na uczelni księżniczka nie odróżniała się od innych studentów. Założyła dżinsy, białą koszulę, sportowe buty, miała też dużą czarną torbę, ale i tak ciężko było jej się wtopić w tłum. Od rana pod uczelnią koczowały dziesiątki dziennikarzy i fotoreporterów.
8: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Na ligowych boiskach trwa dokończenie 7. kolejki piłkarskiej ekstraklasy. W Krakowie Wieczysta gra z Zagłębiem Lubin, a za 1,5 godziny w Szczecinie Pogoń podejmie Wisłę Płock. Bez względu na wyniki dzisiejszych spotkań Lech, Legia oraz Górnik pozostaną na czele tabeli ekstraklasy. Bez Roberta Lewandowskiego i bez polskich klubów zacznie się jutro sezon zasadniczy piłkarskiej Ligi Mistrzów. Szlagierowo zapowiada się tego dnia mecz Realu Madryt z Interem Mediolan Piotra Zielińskiego. Na ławce trenerskiej Królewskich usiądzie Portugalczyk José Mourinho, który w 2010 roku wygrał Ligę Mistrzów właśnie z Interem. Najbardziej wyrównane starcie szykuje się za to jutro we Francji pomiędzy Lille a Realem Betis, mówi trener francuskiego zespołu Davide Ancelotti. Jesteśmy tu dzisiaj, ponieważ klub włożył w zeszłym roku mnóstwo ciężkiej pracy. Drużyna zasługuje na grę w Lidze Mistrzów. Chcemy pokazać, że zasługujemy na to miejsce. Nie wiem, jak daleko zajdziemy, ale jestem pewien, że damy z siebie wszystko. Spotkanie Realu z Interem oraz Lille z Betisem jutro o 21:00 na początek fazy ligowej piłkarskiej Ligi Mistrzów. Kibice zobaczą 6 spotkań. Jutro w Warszawie zbierze się prezydium zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Będzie to pierwsze spotkanie władz od momentu zatrzymania i aresztowania prezesa Radosława Piesiewicza. Ustalony ma zostać termin posiedzenia całego zarządu, który będzie mógł formalnie odwołać dotychczasowego szefa. Pięściarz Tyson Fury ogłosił, że starcie z Antonym Joshuą nie dojdzie do skutku. Panowie rękawice mieli skrzyżować 20 listopada. Zamiast tego Fury naciska na trzecią walkę z Ukraińcem Oleksandrem Usykiem. Dwie poprzednie przegrał.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: W drugim secie Iga wciąż na prowadzeniu 2-1 w gemach. Tak to wygląda na ten moment jeszcze bez przełamania. Trzymamy kciuki za to, co dzieje się na US Open, a do tematów sportowych już lada chwila. Wrócimy.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. I wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: podsumowanie weekendowych wydarzeń sportowych.
1: Poniedziałek i godzina 19.15. Po wakacyjnej długiej przerwie w Radiu Centrum wracamy dzisiaj do sportowych emocji i tak jak w poprzednich sezonach, tak i teraz w każdy poniedziałek o tej porze na antenie magazyn sportowy. Podsumowanie tego, co dzieje się na parkietach i boiskach południowej Wielkopolski. Przerwa była długa, sportowcy co niektórzy odpoczywali, ale oczywiście wiele dyscyplin kontynuowało rozgrywki, zwłaszcza piłka nożna już w drugiej części wakacji. Piłki nożnej dzisiaj nie zabraknie, ale będzie także piłka ręczna, bo właśnie rozpoczął się sezon zarówno dla szczypiornistów, jak i szczypiornistek Kalisz Ostrów Wielkopolski. Będziemy dziś także w magazynie sportowym mówić o przygotowaniach ostrowskich koszykarzy do kolejnego sezonu. Będą też lekkoatleci. Mnóstwo ważnych tematów dla sportowych kibiców na południu Wielkopolski. Tomek Michalak, witam i zapraszam w imieniu całej sportowej ekipy Radia Centrum.
0: Podsumowanie weekendowych wydarzeń sportowych.
1: Dzisiejszy pierwszy po wakacyjnej przerwie magazyn sportowy rozpoczniemy od wizyty na parkietach szczypiornistów. Szczypiorniści MKS-u Kalisz na rozpoczęcie sezonu w Lotto Superlidze Mężczyzn postawili się mistrzom Polski i zrobili to w bardzo dobrym stylu, bo przez ponad 40 minut mecz z Industrią Kielce był bardzo wyrównany. Po pierwszej połowie na tablicy było 15-17. Tak samo dobrze piłkarze ręczni z Kalisza rozpoczęli też drugą połowę i wyszli nawet na jednobramkowe prowadzenie. Ostatecznie doświadczenie i skuteczność Kielczan pozwoliły im zwyciężyć pewnie 31-37.
2: Jestem dumny dzisiaj z zespołu. Super zaangażowanie od pierwszej do ostatniej minuty. Nawet w drugiej połowie prowadziliśmy jedną bramką. Szkoda tylko, że ten mecz się skończył 6 bramkami, bo naprawdę ten wynik nie odzwierciedla tego, jak walczyliśmy w tym spotkaniu. Kielce dzisiaj miały słabszy dzień i my potrafiliśmy to wykorzystać. Chwała chłopakom za to. I teraz jedziemy do Kwidzyna, tam oczywiście ciężki teren.
1: Tak, mecz podsumował Radiu Centrum Piotr Wyszomirski, bramkarz Netland MKS-u Kalisz, wybrany MVP tego spotkania. A mecz z MMTS-em Kwidzyn kolejny już w tę środę.
0: Podsumowanie weekendowych wydarzeń sportowych.
1: Tymczasem dla zawodników z Kalisza to bardzo intensywny początek sezonu, bo oprócz meczów ligowych pierwszy raz w historii w sobotę zagrają w Pucharze Europy. Ich przeciwnikiem będzie Handball Brno.
3: Rok temu graliśmy, w tym roku jeszcze nie graliśmy, ale byliśmy na tym samym turnieju. Jest to mocna drużyna, 5., 6. drużyna, też z tego co się dowiadywałem. Doszło im 4 takich zawodników, nawet ostatnio, tydzień temu chyba obrotowy Egipcjanin do nich doszedł, także to jest dosyć mocna drużyna i czeka nas dobre wyzwanie. Na pewno jest to inna przygoda, jak to są inne emocje, ale to jest super dla nas też, doświadczenie takie i grać w pucharach to jest naprawdę gdzieś tam duże pozytywne, taka dawka doświadczenia na ligę.
1: To Rafał Kuptel, trener Netland MKS-u Kalisz. Z Handball Brno szczypiorniści z Kalisza zagrali już w ubiegłym roku w czasie turnieju o Puchar Prezydent Ostrowa Wielkopolskiego. W tym roku spotkali się na turnieju przygotowawczym do sezonu w Legionowie, ale nie mieli okazji zagrać przeciwko sobie.
4: To jest fajny dodatek do tego, co mamy tutaj na naszym krajowym podwórku, bo można mieć styczność z innym stylem gry, poznać trochę innych zespołów, a nie w kółko grać ciągle z tymi samymi, które no, już znamy się, można powiedzieć, jak łyse konie z tymi drużynami, więc na pewno będzie to dla nas dodatkowe doświadczenie i też rozwijające dla nas. Fajna nagroda po prostu za tamten sezon, w którym zajęliśmy 5. miejsce.
1: Tak mówił Dawid Fedeńczak, kapitan MKS-u Kalisz. W ramach pierwszej rundy Pucharu Europy Kaliszanie zagrają 2 mecze z ekipą z Brna. Pierwszy w tę sobotę w hali Arena Kalisz o 18, a kolejny już na wyjeździe 19 września. Zdobywca większej liczby bramek w 2 meczu przechodzi do dalszej części rozgrywek.
0: Podsumowanie weekendowych wydarzeń sportowych.
1: Teraz czas na ostrowskich szczypiornistów, dla których mecz w Opolu miał być trudny, ale też bardzo ważny. Mowa o inauguracji Lotto Superligi dla Rebut KPR Ostrowi właśnie w Opolu. W sobotni wieczór Korotop Gwardia okazała się jednak lepsza od Ostrowian i pokonała zespół Kima Rasmusena 32-30.
5: Ostrowianie mieli ten mecz wygrać dobrą obroną. Problem w tym, że od początku sędziowie rozdawali kary 2-minutowe. Już po kwadransie gry 3 zawodników gości powędrowało na ławkę. Łącznie sędziowie rozdali aż 15 kar i w 39. minucie wyrzucili z boiska Iwana Burzaka, pokazując reprezentant reprezentantowi Ukrainy bezpośrednią czerwoną kartkę. Gwardia miała przewagę w bramce. Do przerwy świetnie bronił Dawid Balcerek, a w drugiej połowie Jakub Ałaj. Żaden z bramkarzy Ostrowi nie zrobił różnicy. Valerio odbił 4 piłki, a Zimny 3. Gospodarze wykonali aż 8 rzutów karnych przy zaledwie jednym Ostrowi. 11 bramek dla Opolan rzucił Dmytro Artimienko. Do przerwy było 16-13 dla Gwardii, która w drugiej połowie wygrywała nawet różnicą 5 trafień. Zrywy Rebut KPR Ostrowi w końcówce był spóźniony. Szkawką odbiły się wcześniejsze niewykorzystane 100% sytuacje gości, kiedy to górą był bramkarz Gwardii Jakub Ałaj. Ostatecznie Ostrowia przegrała 30-32 i od porażki rozpoczęła sezon 2026-27. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Za nami też mecz otwarcia tego sezonu w Lotto Superlidze Kobiet między Szczypiornem Kalisz a KPR-em gminy Kobierzyce. Kaliszanki przegrały to spotkanie wysoko 21-31, ale przebieg meczu był bardzo różny. Po pierwszej połowie na tablicy był wynik 12-18 dla ekipy z Kobierzyc, a na 10 minut przed końcem Kaliszanki przegrywały tylko jedną bramką. No i właśnie wtedy zdobywczynie czwartego miejsca w minionym sezonie KPR gminy Kobierzyce zdobył 10 bramek z rzędu, a gospodynie w tym czasie ani jednej.
6: Po pierwszej połowie przegrywałyśmy bodajże tam 6 bramkami, ale potrafiłyśmy to odrobić w pierwszych 10 minutach drugiej połowy. Uważam, że mimo tego wyniku, jak widać 10 bramek, jestem dumna z zespołu i myślę, że to była dobra inauguracja sezonu. Czegoś nam zabrakło, myślę, że musimy przegadać to w szatni. Myślę, że błędów trzeba troszeczkę zniwelować. Cieszę się, że mogłam pomóc zespołowi. Czułam się dzisiaj dosyć pewnie. Miałam fajną obronę. Fajnie, że pomogłam też dziewczynom, aczkolwiek zawsze może być lepiej, tak? Zawsze może być więcej tych obron.
1: Powiedziała po meczu Radio Centrum Marta Wawrzynkowska, bramkarka Szczypiorna Kalisz, która broniła z 38% skutecznością. Głosami kibiców MVP tego spotkania została zawodniczka Szczypiorna Kalisz Anna Diablo, a najlepszą zawodniczką zespołu z Kobierzyc wybrano Milanę Szukal. Następny mecz piłkarki z Kalisza zagrają już 12 września. Będzie to wyjazdowe spotkanie w Gliwicach.
0: Podsumowanie weekendowych wydarzeń sportowych.
1: Pozostajemy jeszcze przy szczypiornistkach z Kalisza. W lutym będę mógł powiedzieć, czy zrealizowaliśmy swój cel. Tak powiedział w rozmowie z reporterką Radia Centrum Agnieszką Walczak Dmitro Chrebeniuk, trener Szczypiorna Kalisz po inauguracyjnym meczu zespołu w Lotto Superlidze Kobiet. Nie zdradził, jaki to cel, ale po poprzednich rozgrywkach nie trudno się domyśleć, że chodzi o utrzymanie w gronie najlepszych zespołów.
7: Trenerze, sporo emocji było na ławce z pana strony.
8: Na każdym meczu jestem emocjonalnym, ale ja nie mogę nie angażować się w mecz, kiedy walczą moje dziewczyny i ja razem z nimi gram. Oni oddają serce i ja nie mogę stać z zimną twarzą i czekać, że coś tam wydarzy.
7: Ale czy ten mecz się panu podobał? Bo było kilka takich fragmentów, kiedy no, grały na równi.
8: No, my zawsze podchodzimy na to, że pierwszy liczy sukces, tak? Sukces jeszcze nie na naszą korzyść i jak pod wzorem takim techniczno-taktycznym, to ja powiedziałbym tak, że Kobierzycy, którzy mają marzenie w tym sezonie walczyć o medal, no to im nie było za łatwo dzisiaj w Kaliszu i było 2-3 takich odcinki meczu, ja uważam, że na bardzo dobrym, ale za dużo my przegrali końcówkę pierwszej połowie, robiąc takie wyniki później po prostu gdzieś nam nie wystarczyło prądu.
7: Po tym pierwszym meczu, po tym meczu otwarcia jest coś, co na pewno jeszcze musicie poprawić. Czy to jest obrona, czy to jest atak, czy to jest bramka?
8: Każdy z elementów gry jest do poprawki, bo to pierwszy mecz. Zespół na świeżo jest zbudowany. Wszystkie nowe zawodniczki zakontraktowaliśmy wszystko od zera i to nowy utwór. Trenujemy. Skuteczność nasza, jak ktoś widzi, to jeżeli policzyć, ile dzisiaj Kalisz oddał słupków, to może ich z 10 być, tak? Przegrywamy 10. Ja uważam, że dzisiaj ten wynik nie przysługuje naszemu zespołowi, bo gdzieś tam zrobili my tak, jak zrobili. Parę jakichś faktycznie niezrozumiałych dla mnie gwizdków. Te słupki. No każdy z elementów je do poprawki. Mecz inauguracji dla większości dziewczyn to było pierwsze zejście na parkiet Kalisza. No i dziewczyny sami powiedzieli, że gdzieś byli pod takim presją tego pierwszego meczu. Ja postaramy się dalej wypracować z sztabem szkoleniowym, żeby w następnych meczach tego po prostu nie było. Mamy swoje cele i będziemy starać się wykonać ich najpierw.
7: A jaki to jest cel? Bo Kalisz jest po trudnych 3 sezonach w Superlidze.
8: Ja pani powiem celu już w lutym miesiącu i powiem, udało się mi to zrobić czy nie.
1: To Dmytro Chrebeniuk o tym, czego mogą spodziewać się kibice po tym sezonie w wykonaniu szczypiornistek Szczypiorna Kalisz. W magazynie sportowym natomiast teraz krótka przerwa, a za moment m.in. piłka nożna i koszykówka.
0: Podsumowanie weekendowych wydarzeń sportowych.

0: Reklama. Z cyklu 50x51 Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu prezentuje kinowy festiwal Młode Lwy. Od 11 do 13 września w kinie Centrum 3 seanse. Arek, Mama, Panorama. Powiedz mi, co czujesz? Życie dla początkujących. Po seansach spotkania z reżyserami, scenarzystką i protoplastą bohatera fabuły. Filmowy festiwal Młode Lwy. Kino Centrum w Kaliszu przy Łaziennej 6.
1: Więcej na cks.kalisz.pl.
0: Organizatorem 50x51 jest Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni. Producent Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Reklama. Podsumowanie weekendowych wydarzeń sportowych.
2: Słuchacie pierwszego po wakacyjnej przerwie magazynu sportowego w Radiu Centrum. Startujemy nowy sezon. Grają także w nowym sezonie piłkarze, no i właśnie piłka nożna. Teraz podziałem punktów zakończył się wyjazdowy pojedynek piłkarzy KKS-u Kalisz, którzy grali we wrześniu. W miniony weekend w meczu 7. kolejki BetClick 3. ligi Kaliszanie zremisowali z tamtejszą Wiktorią 3-3. Prawdziwą huśtawkę nastrojów piłkarze dostarczyli między 13 a 16 minutą, kiedy padły aż 3 bramki. Bramkę dla gospodarzy zdobył jako pierwszy Jakub Lutostański, chwilę później wyrównał Karol Danielak, a minutę później Wiktoria ponownie wyszła na prowadzenie po golu Kaniora. Przed przerwą rzut karny na gola zamienił też Bartłomiej Putno, a tuż po przerwie role się odwróciły. Gracz Wiktorii Jakub Bartkowski wykorzystał rzut karny, a kwadrans później Michał Biskup po raz trzeci w tym meczu doprowadził do wyrównania. A tak to spotkanie podsumował trener KKS-u Artur Derbin.
3: Dzisiaj zdecydowanie częściej na połowie rywala, w ataku pozycyjnym, szukaliśmy sobie wolnych przestrzeni, szukaliśmy wolnego zawodnika, korzystaliśmy częściej z półprzestrzeni, z bocznych sektorów i też dzięki temu zdobywamy 3 bramki. To najbardziej boli, bo przyjeżdżamy do przeciwnika, zdobywamy 3 bramki i mamy tylko 1 punkt.
2: Dodam jeszcze, że Kaliszanie kończyli mecz niestety w dziesiątkę w osłabieniu, bowiem czerwoną kartkę zobaczył Hubert Jurasik. A po remisie we wrześniu kaliska drużyna ma 12 punktów na koncie i zajmuje 6. miejsce w tabeli. W następnej kolejce KKS zagra na własnym stadionie z Wdą Świecie.
0: Podsumowanie weekendowych wydarzeń sportowych.
2: I czas na wyniki z A-klasy. To nie była udana sobota dla klubów piłkarskich z Kalisza występujących w tych rozgrywkach. Zarówno Prosna, jak i Kalisja przegrały swoje wyjazdowe spotkania z wyżej notowanymi rywalami.
4: Przed tą kolejką w zdecydowanie lepszym położeniu znajdowali się piłkarze Kalis i Kalisz, którzy w 3 pierwszych kolejkach odnieśli komplet zwycięstw i z dużymi nadziejami udali się na wyjazd do Raszkowa i starcie z miejscową Raszkowianką. Niestety, ale w sobotnim meczu Kaliszanie ponieśli pierwszą ligową porażkę. Dodatkowo bolesny jest wymiar przegranej, bo Raszkowianka wygrała 7-1, odnosząc tym samym 4. zwycięstwo w 4. spotkaniu, co umocniło ich na pozycji lidera A-klasy w wielkopolskiej grupie 8. Goryczy pierwszej porażki doznali również piłkarze Prosny, którzy także grali na wyjeździe. Ich rywal Iskra Prosna Sieroszewice wygrał zdecydowanie 5-2, dzięki czemu awansowali oni na pozycję wicelidera tabeli, spychając na 3. lokatę Kalisję. Na ten moment Prosna ma za sobą 3 mecze, w których odniosła zwycięstwo, remis i porażkę. Kaliszanie obecnie zajmują 9. miejsce w tabeli, a czeka ich jeszcze zaległy wyjazdowy mecz z Wiktorią Skarszew, który rozegrają 16 września. Wcześniej, bo już ten weekend obie kaliskie drużyny czekają mecze w ramach 5. kolejki. W sobotę 12 września o 12:00 Kalisja Kalisz podejmie przed własną publicznością błękitny Kruszczyny, natomiast w niedzielę Prosna również u siebie zagra o 11:00 z Sokołem Chwaliszew. Dawid Nawrocki, Radio Centrum.
2: Tymczasem drużyny piłkarskie z powiatu ostrowskiego mogą zaliczyć weekend do udanych. Pierwszy raz w tym sezonie wygrała Ostrowia. Kolejne zwycięstwo na koncie odniosła Pogoń Nowe Skalmierzyce, a efektowny powrót na stadion przy Kusocińskiego zanotowała też Ostrowska Centra.
5: Pogoń Nowe Skalmierzyce wciąż niepokonana w Metalaser 4. lidze. W Lesznie prowadzenie przyjezdnym dał w 79. minucie Patryk Banasiak, a w 87. na 2-0 podwyższył Jakub Raniś. Polonia 1912 Leszno odpowiedział odpowiedziała w doliczonym czasie gry na 2-1. 3 punkty jednak pojechały do Nowych Skalmierzyc. Pogoń z 14 punktami jest liderem tabeli. Pierwsze zwycięstwo w sezonie odnieśli w sobotę w Gostyniu piłkarze Ostrowiec 1909, którzy pokonali 2-1 Kanię po golach Michała Derwicha i Jakuba Karmarczyka. Biało-czerwone pasiaki mają na koncie 6 punktów i zajmują 14 miejsce. Efektowne zwycięstwo po powrocie na stadion przy ulicy Kusocińskiego w Ostrowie odniosła w Red Box 5 lidze Centra 1946, która pokonała GKS Tęczę Osa Osieczna 5-1. Po 2 bramki dla zespołu trenera Konrada Ruska zdobyli Michał Kucharski i Jakub Michalski, a jedną dołożył Jakub Kłobusek. Z 9 punktami Centra jest czwarta w tabeli Red Box 5 ligi. Na fali w A-klasie znajduje się cały czas zespół z Raszkowa. Raszkowianka pokonała 7-1 Kalisję Kalisz i umocniła się na fotelu lidera tabeli. Po 2 gole dla Beniaminka z Raszkowa zdobyli Bartosz Zmyślony, Szymon Nowicki, Jakub Larek, a jednego strzelił Mateusz Rowakowski. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
2: Tyle piłki nożnej, a teraz zmieniamy temat i czas na koszykarskie emocje.
1: Podsumowanie weekendowych wydarzeń sportowych.
2: Koszykarze Tasomix Rosiek Stali Ostrów wygrali rozgrywany w weekend turniej o Puchar Prezydenta Miasta Leszna. Ostrowski zespół był jedyną drużyną z Orlen Basket Ligi i ograł pewnie pierwszoligowców, tym samym też przygotowując się do nowego sezonu.
5: Zespół trenera Andrzeja Urbana był faworytem turnieju. W półfinale pokonał pewnie gospodarzy Zdrowo Poloniu 1912 Leszno 91-67. Najwięcej punktów w tym meczu dla Stali rzucili Jones 15, Hunter 14, Bobrow 13, Gołębiowski i Bilups po 11. W drugim półfinale Spójnia Stargard wygrała 98-97 z Sokołem Łańcut. W meczu o trzecie miejsce w turnieju Zdrowo Polonia 1900 Leszno pokonała zespół z Łańcutu 98-74. W finale Stal do przerwy prowadziła 43-37 ze Spójnią Stargard. W drugiej połowie zarysowała się znacznie większa przewaga Ostrowian, którzy wygrali ostatecznie 98-71. Najwięcej punktów w tym spotkaniu rzucili gracze Podkoszowi: Bobrow 18, Parzański 15, Lips 14, a także leworęczny rozgrywający Stali Jalen Hunter 15. Wyniki w tej fazie przygotowań nie są oczywiście najważniejsze, a sztab szkoleniowy ostrowskiej drużyny dał pograć w weekendowych sparingach wszystkim zawodnikom. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
2: Koszykarze Stali są właśnie w okresie przygotowawczym do rozpoczynającego się na początku października sezonu w Orlen Basket Lidze. Turniej w Lesznie był także elementem tego czasu przygotowań, a o tym, jak budowano zespół na nowe rozgrywki, Maciej Kmiecik rozmawiał z trenerem Ostrowian Andrzejem Urbanem.
6: Ten zespół będzie grał o tak ambitne cele jak w zeszłym sezonie, czy to wyjdzie w praniu? Bo w zeszłym sezonie otarliście się o play-offy, czy takim podstawą jest utrzymanie?
7: Podstawą jest, myślę, utrzymanie, a co później wszystko da, to zobaczymy. Też tak do tego nie podchodzimy, bo powtarza się, że najważniejszy każdy kolejny mecz, ale to w naszym przypadku tak po prostu wygląda. Na pewno staraliśmy się zrobić upgrade, jeśli chodzi o to, jaki mamy roster, ale myślę, że liga też nie śpi. Bardzo mocno liga poszła do góry. Też nasze oczekiwania, czy cała ta budowa została trochę zmieniona poprzez to, poprzez ograniczenia. Na chwilę obecną nie mogliśmy sobie pozwolić na 6. gracza zagranicznego, a co na pewno było ważne przy budowie drużyny, bo przy tym, że jest zespół budowany na dość wąską rotację, to każde ogniwo jest bardzo ważne.
6: Ma pan kilku młodych Polaków, m.in. Wiśniewski, który gdzieś tam potencjał na pewno spory ma. Liczy pan właśnie, że oni się uruchomią, tak jak chociażby w zeszłym sezonie Michał Pluta?
7: Na pewno liczymy na to, że czy Oleg Wiśniewski, czy Nikodem Czoska, że zrobią kolejny krok w swojej karierze. Przy naszych możliwościach musimy na to liczyć. Pracujemy z tymi zawodnikami, staramy się ich rozwijać. Myślę, że nadanie im odpowiednich ról i znalezienie miejsca na boisku jest bardzo ważne i jeśli my chcemy być wygrywającą drużyną, to ci gracze muszą zrobić kolejny krok w swojej karierze i tego od nich oczekujemy, ale myślę, że też oni po to tu przyszli lub też dlatego tu zostali, aby mieć takie oczekiwania w stosunku do nich i ja liczę, że oni na boisku to spełnią.
6: Soszyński to jest takie uzupełnienie, bo to jest zawodnik z drugiej ligi wyciągnięty, można powiedzieć, ale też dajecie mu chyba dużą szansę.
7: Tak, Szymon Soszyński jest uzupełnieniem, bo potrzebowaliśmy takiego gracza, nie został tutaj choćby Aleks Mektała, czy o Jacku Ruteckim już nie wspominając. Szymon jest graczem rozwojowym, dla którego na pewno trening z drużyną ekstraklasową na tym poziomie jest nowością, ale i zarówno szansą. Jest to gracz, który wyróżniał się na poziomie drugoligowym, jednak ten przeskok z drugiej ligi do ekstraklasy jest bardzo duży, także na razie traktujemy go jako uzupełnienie rotacji i zobaczymy, jak będzie wypadał w meczach przedsezonowych, czy zasłuży na to, aby dostać jakieś minuty w ligowym graniu.
6: W zeszłym roku waszym atutem była też atmosfera i taki fajny zestaw ludzki w tej drużynie. Też udało się zbudować w tym roku coś podobnego?
7: To wyjdzie w praniu. Na pewno na początku, jak wszyscy przyjeżdżają ze świeżą głową i energią, to wszystko jest fajnie, super, a tak naprawdę to, jaka jest atmosfera i tak dalej, poznaje się dopiero w trakcie sezonu, w trudniejszych momentach, w momentach, w których zawodnicy przestają być zadowoleni, choćby przestają być zadowoleni z tego, jaką mają rolę w danym meczu, ile mają minut i tak dalej, i wtedy się tak naprawdę poznaje tą atmosferę, czy nagle drużyna pęka, czy zostaje ze sobą. Także jak jest początek sezonu, to zawsze jest fajna atmosfera, wszystko jest super, a później to wszystko weryfikuje. W zeszłym sezonie rzeczywiście, nawet jak mieliśmy słabszy początek, to ta atmosfera nie padła, wszyscy trzymali się razem i teraz zobaczymy, jak to wyjdzie. Była ta drużyna budowana z taką myślą, aby tak było, ale czy to się uda? Nie da się tego sprawdzić wcześniej, ani do końca zmierzyć, można to jakoś zminimalizować, ale to wszystko dopiero wyjdzie w praniu, bo na początku zawsze jest wszystko fajnie i każdy przyjeżdża ze świeżą głową, a później to wszystko jest tak naprawdę weryfikowane.
6: Trudno buduje się tak naprawdę co roku nowy zespół. No wiadomo, w Ostrowie powód jest jeden, finanse. Wpływa to na to, że właśnie, że buduje pan praktycznie co roku ten roster, wymienia. Czy może nawet lepiej właśnie, że ten jest dopływ świeżej?
7: Nie jest to lepiej, bo jeśli masz kogoś sprawdzonego i wiesz, jak ktoś odnajduje się w danym środowisku, to przychodzi zastępstwo za niego i nawet jeśli on w danym środowisku funkcjonował dobrze, to nie znaczy, że tutaj zafunkcjonuje.

0: Reklama.
1: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie dwóch sztuk.
2: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.

0: gra muzyka. Podsumowanie weekendowych wydarzeń sportowych.
1: Słuchacie magazynu sportowego w Radiu Centrum i teraz czas na lekkoatletów. 10 medali, 2 złote, 3 srebrne i 5 brązowych. To dorobek młodych lekkoatletów klubu sportowego Stal LA Ostrów podczas rozegranych w sobotę w Poznaniu międzywojewódzkich mistrzostw młodzików do lat 16. Ostrowski klub wygrał także w klasyfikacji punktowej tej imprezy.
2: Złote medale dla Stali w Poznaniu wywalczyli Aleksandra Kubiaczyk w wieloskoku oraz sztafeta 4x100 metrów w składzie Tymon Michalski, Jakub Nowak, Kacper Kryś i Hubert Wróbel. Srebrne krążki zdobyli Jagoda Klar w biegu na 100 metrów, Kacper Kryś na tym samym dystansie oraz Zuzanna Otwiera. Piaska w wieloskoku. Brązowe medale wywalczyli Magdalena Kierzek w skoku wzwyż, Filip Młynarczyk w skoku w dal, Jakub Nowak w biegu na 100 metrów, Amelia Wąsala w skoku w dal oraz Adam Kałużny w biegu na 300 metrów. Lekkoatleci Stali zdobyli najwięcej, bo aż 10 medali spośród wszystkich klubów, ale z racji tego, że mieli tylko 2 złote krążki, uplasowali się na 4. pozycji w klasyfikacji medalowej. Zdeklasowali za to inne kluby w klasyfikacji punktowej. Zdobyli ich aż 61, wyprzedzając drugi klub z Wałcza aż o 18 oczek. Warto dodać, że punktów i medali mogło być więcej. Choroba wykluczyła kandydatkę do medali Gabrielę Biernacką, na płotkach przewróciła się Natalia Glińska, a sztafeta dziewcząt zgubiła pałeczkę. I tak, wyniki młodzików Stali Ostrów to świetny prognostyk przed mistrzostwami Polski U16 w Lublinie, które odbędą się za niespełna 2 tygodnie.
1: W tym sezonie, choć lekkoatleci Stali zdobywają sporo medali, nie opuszcza ich pech w postaci kontuzji. W sezonie letnim nie startowała m.in. jedna z największych gwiazd Stali, multimedalistka w skoku w dal i trójskoku Olga Szlachta, która jest już po pierwszym roku studiów w Stanach Zjednoczonych. Z Olgą Szlachtą rozmawiał Maciej Kmiecik.
3: Jak zdrowie, bo to jest najważniejsze. No wiadomo, że nie startowałaś w tym sezonie letnim. Z jakiego powodu?
4: O, niestety w tym sezonie zdrowie nie dopisało. Kontuzja stopy wykluczyła mnie z sezonu letniego, a właśnie całe lato spędziłam na rehabilitacji, więc mam nadzieję, że teraz wrócę do Stanów i od września już normalnie zacznę przygotowania do przyszłego sezonu, który szczególnie, że dopiszę w nim zdrowie. To jest najważniejsze.
3: Jesteś po roku już studiów i treningów w Stanach Zjednoczonych. Jak się tam odnalazłaś? Jak się tam czujesz?
4: Czuję się bardzo dobrze. Myślę, że szczególnie duże znaczenie tutaj miało to, że trafiam na bardzo fajnych ludzi, mamy bardzo fajną grupę treningową, więc odnalazłam się tam dobrze wśród nich.
3: Plany na przyszłość, marzenia, no bo gdzieś tam jak zdrowie będzie dopisywało, to pewnie kolejne rekordy życiowe w planach, no i kwalifikacje na duże imprezy.
4: No tak, jak najbardziej. Rekordy życiowe, no i przyszły sezon to Mistrzostwa Europy U23 i potem Olimpiada za 2 lata. Myślę, to największy cel i marzenie.
3: Ile musisz się poprawić, żeby te marzenia spełniać?
4: No to olimpiady tak z metr by trzeba dołożyć, ale no myślę, że wszystko jest możliwe.
3: Jeśli chodzi o Mistrzostwa Europy, to już jest taki bardzo realny cel.
4: Tak, te minima raczej nie są tutaj szczególnie wyśrubowane, szczególnie, że będą one w Bydgoszczy, więc myślę, że tutaj związek gdzieś nie odleci z tymi minimami.
3: Cały czas skupiasz się na skoku w dali, na trójskoku, czy gdzieś tam bardziej mimo wszystko w ten trójskok idziesz?
4: Myślę, że będę próbować łączyć dwa, żeby jednak tutaj pokazać, że można robić i to, i to.
3: To jednak technicznie cię nie rozregulowuje, tak?
4: Raczej nie. One są inne, ale jednak nadal podobne.
3: Którą konkurencję bardziej lubisz?
4: No jednak ten trójskok.
3: A zaczynałaś od skoku czy od trójskoku? Jak to było? Czy wieloskok jeszcze był?
4: Zaczynałam od skoków dal, bo dla młodszych kategorii nawet nie ma trójskoku i gdzieś dopiero potem był wieloskok w U16 i od U18 dopiero gdzieś trójskok się pojawił.
3: Wracasz do Stanów Zjednoczonych. Jak się tam żyje?
4: Żyje się dobrze. Nie mam na co narzekać. Wszystko dobrze.
3: Inaczej niż w Polsce? Powiedz o takich różnicach, które najbardziej cię, nie wiem, zaskoczyły, czy coś cię rozczarowało albo pozytywnie zaskoczyło?
4: Taka największa różnica, myślę, że jednak mentalność ludzi, że tam są taka ich otwartość, że to się da odczuć, że jest jednak inaczej niż w Polsce, że oni tam zagadują gdzieś, próbują porozmawiać, że są jednak bardzo otwarci.
3: Jesteś praktycznie, można powiedzieć, jedyną Polką na tym uniwersytecie. Ciężko się było odnaleźć?
4: Na początku trochę tak, ale mam też właśnie koleżankę, z którą mieszkam, która jest ze Słowacji, więc to jednak ta kultura tak blisko, więc tutaj akurat się dogadałyśmy dobrze.
3: Czyli raźniej, tak?
4: Raźniej, tak.
3: A po jakiemu rozmawiacie, po angielsku?
4: Po angielsku, że jak ja mówię po polsku, to ona mówi, że normalnie rozumie. Ja ze słowackim trochę mam problemy, ale to może się jeszcze poduczę przez te kolejne lata.
3: A te inne kultury, takie, bo takie chyba multikulti jest na tym uniwersytecie. Jak w tym wszystkim się odnajdujesz?
4: Myślę, że fajnie właśnie tak poznać inne kultury, jednak zobaczyć, jak ludzie żyją i tak No fajnie, inne doświadczenie.
3: Jak wygląda taki typowy dzień twój na studiach i treningowy? Jak to opisz, jak to mniej więcej może wyglądać?
4: Zazwyczaj mam tak 2 godziny zajęć dziennie, więc wstaję rano, idę na zajęcia, po zajęciach jakiś lunch i no potem idę robić przed treningiem jakąś rozgrzewkę, rehabilitacja, potem robimy sam trening, no i wracam do domu i tak naprawdę mam już czas wolny i wieczór dla siebie.
3: Czyli 2 godziny zajęć to tak niemocne obciążenie?
4: No tak, właśnie ten plan zajęć jest bardzo fajnie dopasowany. Tak naprawdę wszystko jest tak, żebyśmy mieli jak najlepiej wszystko ułożone wokół treningu, że trening to jest ta najważniejsza, święta rzecz.
3: Czyli chyba dla sportowca dobrze.
4: No idealnie dla sportowca, myślę. No
3: to życzymy ci powodzenia, żeby dalej się tam wiodło i przede wszystkim zdrowie dopisywało.
4: Dziękuję bardzo.
1: I ta właśnie rozmowa kończy nasze dzisiejsze, pierwsze po wakacjach spotkanie w magazynie sportowym Radia Centrum. Od dziś tradycyjnie będziemy się słyszeć w każdy poniedziałek o 19.15. A wiadomości sportowe na bieżąco na rc.fm oraz w serwisach lokalnych na antenie Radia Centrum. Dzisiaj to wszystko. Do usłyszenia.
0: Podsumowanie weekendowych wydarzeń sportowych.
5: A ja zdradzę, że Iga w międzyczasie fantastycznie poradziła sobie w meczu z Chinką Zeng. No i oficjalnie jest Open... Aj, mała pomyłeczka, słuchajcie, nie w tę stronę policzenie punktów nastąpiło. Przegrała 2-0 Iga Świątek, więc dużo gorsza sytuacja, dużo gorsza, bo to znaczy, że nie mamy już reprezentantów Polski na trwającym wielkoszlemowym turnieju w Stanach Zjednoczonych. Cóż, wielka szkoda, 7-5, 6-3 Iga przegrała.

0: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu O Moda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na jutro.
3: A jutro znów zrobi się ciepło, nawet gorąco, bo do 29 stopni na termometrach w Kaliszu i w regionie południowej Wielkopolski. Jutro dużo słońca, bez opadów, ze słabym tylko wiatrem, ledwie odczuwalnym, wiejącym z południowego zachodu. Pogoda znów zaskakuje.
0: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu O Moda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
4: Właśnie minęła
3: 20.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Około 20 groszy brakuje do rekordowych w historii Polski cen paliw. Sejm wybrał nowego sędziego Trybunału. Prezydent ma wątpliwości. 200 kilometrów ma płot, który zbudowała właśnie Finlandia na granicy z Rosją. Agnieszka Trojanowska-Bis. Ceny na stacjach paliw zbliżają się do najwyższych w historii. Najpierw poszły w górę, gdy zakończony został program CPN, rządowych obniżek, mający chronić kierowców przed skutkami konfliktu USA z Iranem. Wtedy ceny poszły w górę o mniej więcej złotówkę. A o tym, co teraz, Bartosz Kądziołka.
6: Po likwidacji rządowych obniżek sytuacja na Bliskim Wschodzie powoduje kolejne podwyżki, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
7: Słysząc o kolejnych atakach na tankowce w ciśnienie Ormus i że brak jest jakiegokolwiek porozumienia w tej sprawie, będzie pozostawał rynek nerwowy z dużą zmiennością.
6: Dlatego w najbliższym czasie nie należy spodziewać się obniżek.
7: Czeka nas tydzień, w którym ceny będą na części stacji pozostawały stabilne, ale na części dalej będą jeszcze rosły.
6: Teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 7,75, a za olej 8,55. Najlepiej wypada gaz, który kosztuje 2,95.
5: Do rekordowych cen benzyny i oleju brakuje obecnie niewiele, ponad 20 groszy. Prezydent ma spore wątpliwości, mówi szef kancelarii Karola Nawrockiego Zbigniew Bogucki o zaprzysiężeniu Macieja Berka. W piątek Sejm wybrał go na nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego i zgodnie z przepisami, zanim rozpocznie pracę w Trybunale, musi złożyć ślubowanie. Ale jak przekonuje minister Bogucki, prezydent widzi pewne przeszkody.
8: Mówię o zwykłych, formalnych wymogach. Jeżeli ktoś chce być kierowcą, pokazuje prawo jazdy. Jeżeli ktoś chce być sędzią sądu rejonowego, musi wykazać, że nie tyle był wpisany na listę adwokatów czy radców prawnych, tylko rzeczywiście wykonywał ten zawód.
5: Zdaniem polityków koalicji rządzącej prezydent ma obowiązek przyjąć ślubowanie od wybranych przez Sejm sędziów, a jeśli tego nie zrobi tak, jak to miało w przypadku wcześniej wybranej czwórki sędziów, być może Maciej Berek zostanie zaprzysiężony w Sejmie. Ekipy poszukiwawcze nie odkryły dotąd zbiorowej mogiły Polaków w dawnej wsi Późniki w obwodzie tarnopolskim na zachodzie Ukrainy. W związku z tym zapadła decyzja o przedłużeniu prac o kilka kolejnych dni. Celem jest odnalezienie zbiorowej mogiły Polaków zamordowanych w 1945 roku przez oddział ukraińskiej powstańczej armii. Finlandia ukończyła budowę płotu na granicy z Rosją. Zapora ma 200 kilometrów i znajduje się wzdłuż wschodniej granicy Finlandii. Metalowa zapora ma 3,5 metra wysokości, a postawiono ją odcinkami głównie przy drogach i szlakach tranzytowych wykorzystywanych przez migrantów. Finlandia będzie ubiegać się o dodatkowe unijne fundusze na dalszą budowę płotu, bo cała jej granica z Rosją wynosi ponad 1300 kilometrów. Toruń będzie budował kolejny, trzeci most drogowy przez Wisłę. Most ma wyprowadzić ruch tranzytowy z zakorkowanego centrum miasta i mostu drogowego imienia Józefa Piłsudskiego, zapowiada prezydent Torunia Paweł Gulewski.
9: Górne kryteria i napełnienia mostu Piłsudskiego osiągniemy w roku 2030. 27, prawie 28 tysięcy aut na dobę.
5: Tak zwany most zachodni w Toruniu ma powstać w ciągu najbliższych kilku lat. I na koniec informacja z kortów US Open. Iga Świątek przegrała z chińską tenisistką Quyen Zheng 5-7, 3-6 w 1/8 finału.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Godzinka.pl. Muzyka, jaką lubisz. Po polsku.
3: 6 minut już teraz po godzinie 20. Na początek tej godziny Sound and Grace, Filip Lato. W kolejce Sonia Masalik. Będzie także duet sprzed lat, czyli Borsewicz i Cookies.

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

16 minut już po godzinie 20. Gramy po polsku do 21. godzinka.pl. Jak zawsze na antenie Radia Centrum od poniedziałku do czwartku. A teraz już w głośnikach zespół Myk. Ekran.

0: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
1: Zajrzyjmy jeszcze do tego, co działo się dzisiaj na drogach w Kaliszu, bo są tacy kierowcy, którzy zatrzymani dziś przez policję do rutynowej kontroli, zakończyli tę kontrolę z prezentem, z upominkiem. Czasem tak się zdarza, czasem tak bywa. Dzisiaj była właśnie taka okazja. Policjanci z Komendy Miejskiej, jak piszą na swoich social mediach, rozpoczęli akcję Trzeźwość na drogach, a termin działań jest nieprzypadkowy, bo po raz kolejny funkcjonariusze włączają się w projekt Kaliskie Dni Trzeźwości, którego organizatorem jest właśnie miasto Kalisz. Dziś symbolicznie zainaugurowali działania na drogach przedstawiciele miasta Kalisza oraz Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu. Pierwsi kierowcy, którzy podczas kontroli potwierdzili swoją trzeźwość, otrzymali przygotowane upominki. Tego typu akcje, jak pisze Komenda Miejska Policji w Kaliszu, to ważne przypomnienie dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. Jedna zła decyzja może zmienić wszystko. Przestrzegają funkcjonariusze. No to cóż, jedziemy i zawsze pilnujemy tego, w jakim stanie. To przede wszystkim. A teraz już na antenie Radia Centrum podczas godzinki.pl, skoro była mowa o działaniach policji, zupełnie nieprzypadkowo Policeman i Jamal.

0: Reklama.
1: Pan Rembiszewski?
2: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
0: Reklama.

0: 15 minut zostaje do godziny 21, godzinka.pl na antenie Radio Centrum. A co jeszcze przed nami? Za moment Kombi, będzie także zespół Demono, ale teraz już Dawid Podsiadło. Dawid w ostatnich dniach opublikował ogłoszenie o pracę, szuka współpracownika. Podejrzewam, że z Dawidem to nie jedna osoba chciałaby pracować i chętnych będzie wielu. Najpierw może Dawid powinien znaleźć jakąś specjalistkę, specjalistę od HR-u, który tę selekcję dla niego przeprowadzi. W każdym razie życzymy powodzenia i tym aplikującym, i samemu Dawidowi w doborze współpracy. A za moment już Diable od Dawida Podsiadło.
1: Radio Centrum i godzinka.pl.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Wieża Eiffla dziś zamknięta. Dlaczego? Z powodu strajku. Do tego tematu wrócimy niebawem, już o godzinie 21. Wrócimy także do porażki i świątek. Mecz, który wygrywała, nagle przegrała. Czasem tak w tenisie bywa. Do tematu wrócimy już za kilka chwil. A w głośnikach teraz już budka suflera.

0: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na jutro.
3: Ciepło, nawet gorąco, bo 29 stopni na termometrach w Kaliszu i w regionie południowej Wielkopolski. Do tego pogodnie, niemal bezchmurnie, słonecznie, bez opadów deszczu, ze słabym, ledwie odczuwalnym wiatrem. Znów poczujemy się, jakby to była pełnia wakacji, środek lata.
0: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
4: Właśnie minęła
3: 21.
2: Dwadzieścia cztery godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Porażka Igi Świątek w wygranej sytuacji nagle zaczęła przegrywać. Żałoba narodowa w Nepalu po katastrofalnej powodzi miały stać się niewidzialne. W wieży Eiffla strajk po wykluczeniu z pracy kobiet. Agnieszka Trojanowska, BIS. Iga Świątek odpadła w 1/8 finału wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Rozstawiona z numerem 8, polska tenisistka przegrała z Zhen Qinwen. Po dzisiejszej porażce, która początkowo wyglądała na wygrany mecz dla Igi, w przyszłotygodniowym notowaniu rankingu Świątek spadnie na 9 miejsce. Lista kandydatów miała być dziś, ale wciąż nie wiadomo, kto w Krakowie powalczy o fotel prezydenta. Te wybory pod koniec września. Miejska Komisja Wyborcza nadal nie uporała się z weryfikacją kandydatów, choć to właśnie dziś mieliśmy poznać ostateczną listę nazwisk. Komisja wciąż sprawdza podpisy poparcia i dokumenty złożone przez Komitet Sławomira Pietrzaka, Darii Gosek-Popiołek z Nowej Lewicy i kandydata Konfederacji Bartosza Bochyńczaka, mówi przewodniczący komisji sędzia Krzysztof Dyl.
6: Tak naprawdę sprawdzamy powtórnie te listy po Urzędzie Miasta Krakowa. Weryfikujemy te dane, które mamy odnotowane, no bo Urząd Miasta Krakowa sprawdza je w tym zakresie, że wpisuje je do Centralnego Rejestru Wyborców, a my jeszcze dodatkowo to sprawdzamy.
5: Weryfikacja ma przesądzić, kto spełnił wszystkie wymogi i zebrał odpowiednią liczbę prawidłowych podpisów. Na ostateczne decyzje wciąż jednak czekamy. Do tej pory komisja zweryfikowała listy poparcia 6 kandydatów. Flagi w Nepalu zostały dziś opuszczone do połowy masztu. W kraju trwa żałoba narodowa po katastrofalnej powodzi z końca sierpnia. Według oficjalnych danych zginęło w niej prawie 1400 osób, zarówno po nepalskiej, jak i chińskiej stronie granicy. Więcej Cezary Jaszczyk.
7: Po niemal 2 tygodniach od przejścia żywiołu ponad 5500 osób nadal uznaje się za zaginione. Szanse na odnajdywanie żywych spadły już niemalże do zera, ale w Nepalu są ludzie, którzy nadal wierzą, że ich bliscy żyją. Wśród nich są rodziny robotników elektrowni wodnych, którzy utknęli w podziemnych tunelach. Mówią, że to miejsce jest trudno dostępne, że nie ma tam koparek ani śmigłowców przystosowanych do ciężkiego transportu. Ale kiedy zamierzają podjąć jakieś działania? Minęło już 13 dni. Słyszeliśmy o przypadkach, w których ludzi udało się ratować żywych. Mamy wielką nadzieję. Mój brat i inni ludzie tam są. Czekają na ratunek. Kiedy rząd coś z tym zrobi? W skomplikowanej akcji ratunkowej pomagają specjaliści z Chin, Indii i Korei Południowej.
5: Ceny mieszkań w Hiszpanii rosną, wynika z opublikowanych danych Hiszpańskiego Urzędu Statystycznego. W drugim kwartale tego roku ich ceny były średnio o ponad 12% wyższe niż w analogicznym okresie rok temu. Mimo wyższych cen wzrosło także zainteresowanie Polaków nieruchomościami w Hiszpanii. Polacy najchętniej kupują mieszkania w przedziale cenowym od 350 do 500 tysięcy euro. Wieża Eiffla w Paryżu została dziś zamknięta z powodu strajku pracowników, którzy w ten sposób zaprotestowali przeciwko wykluczeniu kobiet z pracy na tym obiekcie podczas wizyty hinduskiej religijnej delegacji, która miała miejsce w sobotę tuż przed uroczystością otwarcia hinduskiej świątyni pod Paryżem. W czasie tej wizyty, jak informują pracownicy i ich przełożeni, z pracy wyłączone zostały kobiety zatrudnione w wieży Eiffla. Dostały one instrukcje, by stały się niewidzialne. Wieża Eiffla jest własnością Paryża. Mer stolicy Francji wezwał już do jak najszybszego wszczęcia śledztwa.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
8: Wieczór dobrze nastrojony. Radio Centrum. Muzyka, jaką lubisz. Szczególnie wieczorem.
3: 4 minuty po godzinie 21:00, a na dobry wieczór Twilight Zone, Ariana Grande.

0: Reklama.
1: Pan Rembiszewski?
2: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

Rok 1973, jeden z największych zespołów tych żywych wciąż legend rocka, The Rolling Stones i Angie. Za nami swoją drogą ten utwór właśnie Angie, to ulubiona piosenka Angeli Merkel. Nie żartuję i na pewno niewiele się w tym stwierdzeniu mylę. Nawet na wiecach przecież politycznych Angeli Merkel, Angie od Stonesów się pojawiał. 17 minut po godzinie 21, więc gramy dalej. Cały wieczór jeszcze przed nami, pełen muzyki, pełen utworów dobrze nastrojonych, idealnych na tę porę dnia. W głośnikach teraz Dido.

To była Nora Jones w Radiu Centrum w wieczorze dobrze nastrojonym. 29 minut zostaje do godziny 22, a jutro przed nami naprawdę przyjemny dzień. Taki ostatni powiew iście letniej aury. Zaglądam także na profil Kalickiego Łowcy Burz. On także odnosi się do tej jutrzejszej pogody, prognozując temperatury na poziomie nawet do 29 stopni. No i do tego ciepłej nocy z wtorku na środę, bo tam do 21 stopni w nocy, dopiero nad ranem zrobi się nieco chłodniej. No, wyobraźmy sobie, że 29 stopni jutro, a w czwartek już tylko 18 stopni w ciągu dnia maksymalnie, więc krótko to będzie taka pocztówka, wspomnienie lata i wakacji, więc zaplanujcie sobie na jutro, na popołudnie jakieś fajne wyjście na świeże powietrze, a tymczasem w głośnikach prosto z Włoch, Cukero. Tam także wciąż bardzo ciepło i słonecznie. Cukero i Paul Young w piosence Sensu da Dona.

Reklama. Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: O 22:00 kolejna porcja informacji z Polski i ze świata i będzie trochę mowy o pieniądzach, bo wiadomo już, że minimalne wynagrodzenie od nowego roku wzrośnie o 140 zł brutto, a jeśli chodzi o sytuację na stacjach paliw, no tutaj też te kwoty wzrastają i to idą w kierunku rekordu. Do tego tematu także wrócimy, szczegóły już o godzinie 22:00 w głośnikach, tymczasem już Leny Krawic.

0: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na jutro.
3: Naprawdę bardzo ciepło, nawet do 29 stopni na termometrach w Kaliszu i w regionie południowej Wielkopolski. Do tego pogodnie, niemal bezchmurnie, bez opadów, z ledwie odczuwalnym tylko wiatrem z południowego zachodu.
0: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
4: Właśnie minęła
3: 22.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Porażka Igi Świątek w US Open i zaskoczenie wśród polskich kibiców. Kolejna osoba z zarzutami i wnioskiem o areszt w sprawie Sonda Krypto. Minimalne wynagrodzenie wzrośnie od nowego roku. Znamy założenia projektu. Agnieszka Trojanowska-Bis. Iga Świątek odpadła w 1/8 finału wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Rozstawiona z numerem 8, polska tenisistka przegrała z Chinką Zhenqin Wen 5-7, 3-6. Mimo że w pierwszym secie prowadziła już 5-0 i była na najlepszej drodze do kolejnej, 8 wygranej z rzędu w ich 9 pojedynku. Polscy kibice na miejscu przyznają, że nie takiego wyniku się spodziewali.
6: Ogromne rozczarowanie. Nie spodziewałam się w ogóle takiego rezultatu. Psychicznie forma słabo.
7: Bardzo smutno. Ja mam małe dzieciątko, ma 2 latka, przyjechała, żeby Igę zobaczyć. No i niestety przegrała, ale może następnym razem.
8: Bilety kosztowały niecałe $300. Cała atmosfera super, cena nie ma większego znaczenia.
5: Świątek wygrała US Open w 2022 roku. Przed rokiem odpadła w ćwierćfinale. Są zarzuty i wniosek o areszt dla kolejnej osoby w sprawie Zonda Krypto. Romana Rzet, wspólnika Sylwestra Suszka, założyciela BitBaya, która przekształciła się w giełdę Zonda Krypto. Afera zatacza kolejne kręgi wśród polityków, osób publicznych i świata krypto. Śledczy, jak deklarują, prowadzą działania, które mają doprowadzić do odzyskania majątku utraconego przez oszukanych przez giełdę. Szymon Kępka.
9: Afera z Zonda Krypto nabrała rozpędu, gdy z mównicy sejmowej premier Donald Tusk przytaczał część zeznań. Mówił o Zbigniewie Ziobrze, o konkretnych kwotach, o związkach Przemysława Krala, czyli szefa Zonda Krypto, który teraz współpracuje z organami ścigania. Publicznie mówi się o kolejnych zamieszanych osobach, w tym w weekend o marszałku Lubelszczyzny Jarosławie Stawiarskim z PiSu. Kilka wiodących mediów podało nawet fałszywe informacje, że marszałka zatrzymano. To jednak nieprawda, ale marszałek w giełdę miał inwestować i co ważne miał stracić swoje, jak mówił, prywatne pieniądze. Kolejna odsłona to zatrzymanie Romana Rzet, czyli współpracownika zaginionego Sylwestra Suszka, twórcy giełdy BitBay, czyli poprzedniczki Zonda Krypto.
5: Pełnomocnik Romana Rzet twierdzi, że jego klient nie ma wiedzy na temat działania Zonda Krypto czy zaginięcia Suszka. Ceny paliw na stacjach zbliżają się do najwyższych w historii. Od początku miesiąca nie ma już rządowej obniżki mającej chronić kierowców przed skutkami konfliktu USA z Iranem. A teraz sytuacja na Bliskim Wschodzie powoduje kolejne podwyżki, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Refleks.
10: Słysząc o kolejnych atakach na tankowce w cieśninie Ormus i że brak jest jakiegokolwiek porozumienia w tej sprawie, będzie pozostawał rynek nerwowy z dużą zmiennością.
5: Dlatego w najbliższym czasie nie należy spodziewać się obniżek. Tymczasem w Polsce minimalne wynagrodzenie za pracę od nowego roku ma wynieść 4950 zł brutto. To wzrost o ponad 140 zł. Minimalna stawka godzinowa może wynieść 32 zł 30 groszy, wynika z projektu rozporządzenia skierowanego do rozpatrzenia przez Radę Ministrów.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
11: Wieczór dobrze nastrojony. Radio Centrum. Muzyka, jaką lubisz. Szczególnie wieczorem.
3: Prawie 5 minut po godzinie 22, a teraz w westernowym wydaniu nieco Calling Elvis. Dzwonimy do Elvisa z zespołem Dire Straits.

Na początku godziny Dire Straits i Calling Elvis. No i proszę bardzo, udało się z Elvisem połączyć Calling Elvis i Crying in the Chapel. To jest ten utwór od Elvisa Presleya, który przed momentem usłyszeliśmy 11 minut po godzinie 22. A teraz coś po polsku. Chłopcy z Placu Broni z wyznaniem miłości. Annie Lennox w kolejce.

Hero i David Crosby, to za nami 25 minut teraz, po godzinie 22, już niebawem, bo o godzinie 22.30 kropla wieczności, a tymczasem w głośnikach Tony Banks.

0: Kropla wieczności.
1: Grzech nigdy nie jest mały. Czasem myślimy, że robimy wszystko tak jak należy, a mimo to nic się nie układa. Tak jakbyśmy my wypełniali swoją część, ale Bóg zawalał swoją. Czy kiedykolwiek tak się czułeś? Niekiedy dzieje się tak dlatego, że Boży czas jest inny niż nasz. Ale zdarza się też, że Bóg jest bardziej niż gotowy wylać na nas swoje błogosławieństwo, ale coś go powstrzymuje, jakby zator. Jeśli kiedykolwiek miałeś w domu zatkane rury, wiesz, że niewielki zator może zatrzymać przepływ wielkich ilości wody. Czasem jest w naszym życiu jakiś mały kompromis. Coś, co zatajamy. Drobna, ukryta sprawa, którą tak łatwo usprawiedliwić, dla której tak łatwo znaleźć wymówki. Coś, czego nikt inny nie widzi, oprócz Boga i nas samych. A On czeka, aż się z tym rozprawimy, aż usuniemy ten ukryty zator, żeby popłynęła żywa woda. Ale to przecież nic wielkiego. Nikt tego nie widzi. Jasne. Tak samo jest z zatorami. W Bożych oczach grzech nigdy nie jest mały.
2: Henryk Dedo, Kropla wieczności.
0: Była to audycja Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl

0: Silent Lucidity. I tak przyjemnie dla Was gramy tą wieczorową porą. Myślę, że to jest dobry moment na relaks, na odpuszczenie już i odpoczynek. 12 minut zostaje do godziny 23, ale kto wie, może nie każdy odpoczywa. Może niektórzy myślą, zastanawiają się, jak na przykład mnożyć i powiększać bogactwo. Taka piosenka ku przestrodze troszeczkę od zespołu Pink Floyd, już teraz w pieniądze. O pieniądzach będzie mowa. Jakby powiedział ksiądz Jakub z serialu 1670.
1: Pieniążki! Bez nich nie ma niczego.
0: No dokładnie. To Pink Floyd też o tym śpiewa. Proszę bardzo. Money.

0: Czas na kolejną porcję informacji z Polski i ze świata. Ja za dziś już serdecznie dziękuję. Damian Klimiński, do usłyszenia. A teraz jeszcze sprawdzamy także m.in. prognozę pogody. A to będą naprawdę dobre prognozy.
1: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
2: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu O Moda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
3: Pogoda na jutro.
0: Kto wie, może to taki ostatni oddech lata, bardzo głęboki, bo jutro na termometrach w regionie w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy nawet do 29 stopni. Do tego bardzo pogodnie, słonecznie, bez opadów, ze słabym tylko wiatrem wiejącym z południa.
1: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
2: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu O Moda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
0: Właśnie minęła 23. Radio Centrum.
3: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Około 20 groszy brakuje do rekordowych w historii Polski cen paliw. Sejm wybrał nowego sędziego Trybunału. Prezydent ma wątpliwości. 200 kilometrów ma płot, który zbudowała właśnie Finlandia na granicy z Rosją. Agnieszka Trojanowska-Bis. Ceny na stacjach paliw zbliżają się do najwyższych w historii. Najpierw poszły w górę, gdy zakończony został program CPN, rządowych obniżek, mający chronić kierowców przed skutkami konfliktu USA z Iranem. Wtedy ceny poszły w górę o mniej więcej złotówkę. A o tym, co teraz, Bartosz Kądziołka.
5: Po likwidacji rządowych obniżek sytuacja na Bliskim Wschodzie powoduje kolejne podwyżki, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
6: Słysząc o kolejnych atakach na tankowce w ciśnienie Ormus i że brak jest jakiegokolwiek porozumienia w tej sprawie, będzie pozostawał rynek nerwowy, z dużą zmiennością.
5: Dlatego w najbliższym czasie nie należy spodziewać się obniżek.
6: Czeka nas tydzień, w którym ceny będą na części stacji pozostawały stabilne, ale na części dalej będą jeszcze rosły.
5: Teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 7,75, a za olej 8,55. Najlepiej wypada gaz, który kosztuje 2,95.
4: Do rekordowych cen benzyny i oleju brakuje obecnie niewiele, ponad 20 groszy. Prezydent ma spore wątpliwości, mówi szef kancelarii Karola Nawrockiego Zbigniew Bogucki o zaprzysiężeniu Macieja Berka. W piątek Sejm wybrał go na nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego i zgodnie z przepisami, zanim rozpocznie pracę w Trybunale, musi złożyć ślubowanie. Ale jak przekonuje minister Bogucki, prezydent widzi pewne przeszkody.
7: Mówię o zwykłych, formalnych wymogach. Jeżeli ktoś chce być kierowcą, pokazuje prawo jazdy. Jeżeli ktoś chce być sędzią sądu rejonowego, musi wykazać, że nie tyle był wpisany na listę adwokatów czy radców prawnych, tylko rzeczywiście wykonywał ten zawód.
4: Zdaniem polityków koalicji rządzącej prezydent ma obowiązek przyjąć ślubowanie od wybranych przez Sejm sędziów, a jeśli tego nie zrobi tak, jak to miało w przypadku wcześniej wybranej czwórki sędziów, być może Maciej Berek zostanie zaprzysiężony w Sejmie. Ekipy poszukiwawcze nie odkryły dotąd zbiorowej mogiły Polaków w dawnej wsi Późniki w obwodzie tarnopolskim na zachodzie Ukrainy. W związku z tym zapadła decyzja o przedłużeniu prac o kilka kolejnych dni. Celem jest odnalezienie zbiorowej mogiły Polaków zamordowanych w 1945 roku przez oddział ukraińskiej powstańczej armii. Finlandia ukończyła budowę płotu na granicy z Rosją. Zapora ma 200 km i znajduje się wzdłuż wschodniej granicy Finlandii. Metalowa zapora ma 3,5 metra wysokości, a postawiono ją odcinkami głównie przy drogach i szlakach tranzytowych wykorzystywanych przez migrantów. Finlandia będzie ubiegać się o dodatkowe unijne fundusze na dalszą budowę płotu, bo cała jej granica z Rosją wynosi ponad 1300 km. Toruń będzie budował kolejny, trzeci most drogowy przez Wisłę. Most ma wyprowadzić ruch tranzytowy z zakorkowanego centrum miasta i mostu drogowego imienia Józefa Piłsudskiego, zapowiada prezydent Torunia Paweł Gulewski.
8: Górne kryteria i napełnienia mostu Piłsudskiego osiągniemy w roku 2030. 27, prawie 28 tysięcy aut na dobę.
4: Tak zwany most zachodni w Toruniu ma powstać w ciągu najbliższych kilku lat. I na koniec informacja z kortów US Open. Iga Świątek przegrała z chińską tenisistką Quyen Zheng 5-7, 3-6 w 1/8 finału.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.